0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Gdy dzień odzyskał światło słońca, śpiewajmy Bogu pieśń radosną, a hołd składając Najwyższemu, wyznajmy łaskę Chrystusową. Przez Niego bowiem Stwórca świata uczynił dzień i porę nocy, a one wciąż na Jego rozkaz zmieniają czas swojego trwania. Tyś sam jest, Panie, światłem wiernych i nie podlegasz wiecznym prawom. Gdy mrok ogarnia całą ziemię, jaśniejesz blaskiem nieśmiertelnym. Wysłuchaj, Ojcze, nasze prośby i daj nam przeżyć dzień ten w łasce, a Chrystus wtedy nas napełni ożywczym darem swego Ducha. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdasz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106.2 FM, minęła 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Trzej polscy księża otrzymali nowe nominacje w dyplomacji Stolicy Apostolskiej. Ksiądz prałat Roman Walczak został mianowany radcą nuncjatury apostolskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli. Ksiądz prałat Krzysztof Soroka po 3 latach posługi w nuncjaturze apostolskiej w Mińsku został skierowany do sekcji do spraw relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi Sekretariatu Stanu. Z kolei ksiądz Maciej Daniłowski został skierowany do nuncjatury apostolskiej w Burkina Faso. Coroczne zmiany personalne w papieskiej służbie dyplomatycznej zostały ogłoszone na początku lipca i obejmują pracowników nuncjatur apostolskich oraz urzędników Sekretariatu Stanu na całym świecie.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W murach Collegium Marianum rozpoczęły się jubileuszowe 25. Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach. Organizacja turniejów szachowych to o ten zaszczyt tytułu Mistrza Polski wśród duchowieństwa ma już swoją 25-letnią tradycję, mówi ksiądz Dariusz Drążek, szachista, zwycięzca Mistrzostw Polski Duchowieństwa.
3: Pierwszy organizator, który przez kilkanaście lat tym się zajmował, przekazał pałeczkę organizowania księdzu Krzysztofowi Domaraczeńko z diecezji zamojskiej i ten zajmuje się już ponad 10 lat organizowaniem. Ostatnie mistrzostwa miały miejsce w Toruniu.
1: Wielu uczestników, którzy przyjadą do tego miasta, będzie tu po raz pierwszy, dodaje ksiądz Drążek.
3: I powiem, że jestem bardzo szczęśliwy, że będą mogli zobaczyć katedrę, pelplin, że poznają też ludzi mieszkających tutaj i pobędą, bo turniej jednak trwa 5 dni, więc można już ducha tego miejsca poczuć, gdy się przez 5 dni tutaj będzie.
1: Szachista i jednocześnie ksiądz mówi, że szachy to gra wymagająca cierpliwości, przywodywania i pokory. Jak zauważył ksiądz, nasz gość, umiejętności te doskonale łączą się z posługą duszpasterską. Natomiast w dniach od 9 do 13 lipca w Niepokalanowie pod Warszawą startuje Max Festival. Tym razem hasłem festiwalu są słowa Moje San Damiana. Inspiracją tegorocznego spotkania jest historia świętego Franciszka z Asyżu i moment, w którym w małym kościółku San Damiano usłyszał słowa Idź i odbuduj mój kościół. Chcemy stworzyć przestrzeń, w której młodzi będą mogli zatrzymać się, usłyszeć Boga pośród codzienności, spojrzeć głębiej na swoje życie, czy odnaleźć własne San Damiano. Miejsce spotkania, ciszy i odpowiedzi, mówią organizatorzy. W programie m.in. koncerty, wieczór uwielbienia, konferencje i świadectwa, spotkania w grupach, adoracja, sakrament pojednania, czy warsztaty, ale także będzie wspólna praca nad ikonami. Max Festival to kilka dni wspólnoty, modlitwy i doświadczenia Kościoła młodego, żywego i autentycznego. Kopia cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej została poświęcona podczas mszy świętej na Jasnej Górze. Jest ona przeznaczona dla Polonii z parafii świętej Małgorzaty Duville w Lawrenceville w Stanach Zjednoczonych. Agnieszka Konarkowska-Lecyk powiedziała, jaka historia stoi za powstaniem kopii cudownego obrazu.
4: W porozumieniu z tamtym polskim księcem, z proboszczem tamtej parafii, z Polonią tam zgromadzoną wokół tego kościoła, nasza rodzina ufundowała ikonę, która właśnie dziś podczas mszy będzie poświęcona i przekazana do kultu tam do tego kościoła, żeby przez kolejne lata móc gromadzić wiernych Polaków wokół wizerunku naszej tutaj matki.
1: Autorem obrazu jest Tadeusz Mistura, który stworzył również wiele innych kopii ikon obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
0: Za nami deszczowa noc w stolicy, a dziś nie będzie znacząco lepiej. Opady mają nam towarzyszyć przez cały dzisiejszy dzień. Temperatura maksymalna to 20 stopni. Dużo chmur na niebie, także silne porywy wiatru przekraczające 50 km na godzinę. A w tym momencie w stolicy 17 stopni. Podobne wskazania w okolicznych miejscowościach. Legionowo, Nowy Twór Mazowiecki czy Pruszków. Tam również 17 kresek na termometrach.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: Słońce gorące i niebo błękitne.
7: Czasem ulewny deszcz i burza z piorunami.
6: Przyjemna bryza ochładzająca w upały.
7: Trochę cienia w parku się znajdzie.
6: Aż chce się wstawać.
7: I budzić stolicę i okolice.
6: Letni poranek z Radiem Warszawa od poniedziałku do piątku.
7: Od 7 do 10.
6: Zapraszają Jarek Wydra
7: i Weronika Ostrowska.
5: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła. My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
8: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań. Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
9: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Zimą mersz, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
11: W najnowszym sieci raport wszystkie zbrodnie UPA mordowali Polaków, Żydów, Czechów, Ormian, Ukraińców. Teraz Zełenski wynosi ich na piedestał. Polecam sieci Jacek Karnowski.
9: Po reklamie.
0: 7 minut po godzinie 6 na 106.2 FM Radio Warszawa. Tutaj Łukasz Zagrobelny śpiewa nam na początek tego wietrznego, deszczowego poranka 7 lipca we wtorek. Janusz Zalewski zapraszam.

0: przed nami lektura Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował werbista, ojciec Dariusz Pielak.
1: Czytanie z księgi proroka Ozeasza. To mówi Pan. Synowie Izraela czynili sobie królów, lecz wbrew mojej woli. Książąt mianowali, też bez mojej wiedzy. Czynili posągi ze srebra swego i złota na własną zagładę. Odrzucam cielca Twojego, Samario, gniew mój się przeciw niemu zapala. Jak długo jeszcze nie będą mogli być uniewinnieni synowie Izraela? Wykonał go rzemieślnik, lecz nie jest on Bogiem. W kawałki się rozleci cielec samaryjski. Oni wiatr sieją, zbierać będą burzę. Zboże bez kłosów. Nie dostarczy mąki, jeśli by nawet dało, zabierze ją obcy. Wiele ołtarzy Efraim zbudował, ale mu służą jedynie do grzechu. Wypisałem im moje liczne prawa, lecz je przyjęli jako coś obcego. Lubią ofiary krwawe i chętnie składają, lubią też mięso, które wówczas jedzą. Lecz Pan nie ma w tym upodobania. Wspominam wtedy na ich przewinienia i karze ich za grzechy. Niech wrócą znów do Egiptu.
2: Ustrój starożytnego Izraela można określić jako teokrację z charyzmatycznym przywództwem. Naród nie ustanawiał praw, nie wybierał też przywódców, ani nie mieli oni prawa dziedziczenia tronu. Życie biegło według reguł objawionych Mojżeszowi na górze Synaj, a przywództwo nad całością było powierzone Bożym wybrańcom jak Gedeon czy Samuel. Taka charyzmatyczna struktura nie jest jednak chyba łatwa do zaakceptowania, bo wymaga ciągłej otwartości wiary. A przecież człowiek bardziej niż żyć w niepewności wiary woli oddać się prowizorycznej stabilizacji, jaką oferuje struktura. W ten sposób pojawili się w Izraelu królowie. Decyzję o zmianie z systemu z boskiego na ludzki Pan Bóg skomentował w swoich słowach skierowanych do Samuela. Nie ciebie odrzucają, lecz mnie odrzucają jako króla nad sobą. W naszej codzienności również spotykamy się z sytuacjami niepewności jutrzejszego dnia, zagrożeniami poważnych konfliktów rodzinnych czy nagłych chorób. Nie jest nam łatwo przechodzić przez takie chwile. Ale to właśnie wtedy jesteśmy wezwani do wiary w Boże prowadzenie i opiekę. I to właśnie wtedy

0: przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Piotr Marchalewski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: „Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu”. Lecz faryzeusze mówili: „Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy”. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.
2: Patrzymy dziś na styl życia Jezusa. Styl, który także nada założonemu przez siebie Kościołowi, a także przez to każdemu z nas, który został włączony w Kościół przez święty chrzest, jako żywy organizm. Organizm, w którym głową jest On sam, Zbawiciel. Jezus i Kościół. Zobaczmy. Jezus został posłany przez Ojca, pełni Jego wolę. Tak Kościół został posłany przez Jezusa i ma pełnić Jego wolę. Dalej, Jezus obchodzi miasta i wsie, głosząc Ewangelię o Królestwie. Tak Kościół obchodzi świat, głosząc Zbawiciela człowieka, Chrystusa Pana. Dalej, Jezus potwierdza naukę znakami, uzdrawia z chorób fizycznych, psychicznych, uwalnia z niemocy duchowej. Tak Kościół potwierdza głoszoną przez siebie Ewangelię znakami. Wśród nich największym jest Eucharystia. Pytajmy siebie w tym miejscu: czym ja naśladuję Jezusa? Na ile mam Jego styl życia? Czy mam świadomość swojego posłania i powołania? Na ile docieram do moich miast i wiosek codziennego życia, by głosić Zbawiciela? I wreszcie, jakich znaków przeze mnie Bóg udziela drugiemu człowiekowi? To pytania do refleksji nad swoim miejscem w organizmie Kościoła i swoim zadaniem, które mam w nim pełnić. Ale na koniec zwróćmy jeszcze uwagę, że we wspólnocie Kościoła Jezus jest prawdziwym pasterzem, który oddaje życie za owce wobec nadchodzącego wilka. Potrzebuje jednak współpracowników, których jest mało. „Proście Pana żniwa”, mówi Jezus, „aby do swojego żniwa posłał robotników”. Dlatego pytanie teraz o moją troskę o tych chłopców, mężczyzn, którzy powiedzą: „Tak, chcę trudzić się na Twoim żniwie, Panie, być na Twoją wyłączną służbę”. Pytajmy się, jak dbam o klimat sprzyjający wyborowi takiej drogi przez tych powołanych? Jak dbam, by moja rodzina, Kościół, był poważany? Bo przecież Kościół należy do samego Boga, nie do człowieka. Mówi Jezus: „Proście więc Pana żniwa, aby do swojego żniwa posłał robotników”.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z Wami. Tą mszę świętą sprawuję za świętej pamięci Józefa Wojno. W ostatniej mszy świętej gregoriańskiej będziemy modlili się dla niego o łaskę życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Wyznajmy teraz przed Bogiem nasze grzechy, abyśmy mogli godnie złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie, który jesteś drogą prowadzącą do Ojca, zmiłuj się nad nami. Chryste, który jesteś światłością oświecającą każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie, który umarłeś na krzyżu, aby dać nam życie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość. Udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Tak mówi Pan. Synowie Izraela ustanawiali sobie królów, ale beze mnie. Książąt mianowali, też bez mojej wiedzy. Czynili posągi ze srebra swego i złota na własną zagładę. Odrzucam cielca Twojego, Samario. Gniew mój się na nich rozpala. Jak długo jeszcze nie będą mogli być wolni od winy synowie Izraela? Wykonał go rzemieślnik, lecz nie jest on Bogiem. W kawałki się rozleci cielec samaryjski. Skoro sieją wiatr, zbiorą burzę. Zboże bez kłosów nie dostarczy mąki. Jeśli by nawet dało, zabierze je obcy. Wiele ołtarzy Efraim zbudował, ale służą mu jedynie do grzechu. Wypisałem im moje liczne prawa, lecz je przyjęli jako coś obcego. Lubią ofiary krwawe i chętnie je składają. Lubią też mięso, które wówczas jedzą, lecz Pan nie ma w tym upodobania. Wspominam wtedy na ich przewinienia i karzę ich za grzechy. Niech wrócą znowu do Egiptu. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili: wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Oto słowo Pańskie. Głoszenie Ewangelii ma w sobie pewien paradoks. Kojarzy się bowiem z zasiewem. W przypowieści o siewce mamy możliwość prześledzenia losu ziarna, słowa w różnych sytuacjach. Braku zainteresowania, braku stałości, zagłuszenia troskami, a wreszcie plonu, który jednak jest różnej jakości. 30, 60 i 100 ziaren zebranych za jedno wsiane. W dzisiejszej Ewangelii sprawa wygląda zupełnie inaczej. Pan Jezus zaprasza do modlitwy nie tyle o siewców, co żniwiarzy. Ludzie nie są przedstawieni jako puste pole czekające na zasiew, ale jak dojrzałe łany czekające na zbiór. Dlaczego tak się dzieje? No, powinniśmy mieć świadomość, że ludzie dojrzewają do wiary nie tylko w Kościele. Nieraz słyszeliśmy przecież o wspaniałych nawróceniach ludzi, którzy żyli daleko od Boga. Choć znajdowali się daleko, to jednak słowo w jakiejś formie do nich przeniknęło i dojrzewało w nich do przyjęcia wiary. Tak dzieje się na przestrzeni historii. I to jest podstawą spokoju u chrześcijan, bo gdzieś wśród nas żyją i dziś zbłąkane Marie Magdaleny, skoncentrowani na swoich pieniądzach Mateusze, czy prześladujące Kościół Szawły. Żyją wśród nas i jeszcze nie wiedzą, że dojrzeli już do wiary i że ta wiara niebawem przyjdzie. Amen. Z pokorą zanieśmy do Boga nasze prośby, ufając, że wysłucha nas w swojej dobroci. Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie głosił dobrą nowinę i prowadził ludzi do Boga drogami miłości i prawdy. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby ich decyzje zawsze były podejmowane z troską o dobro wspólne i sprawiedliwość społeczną. Ciebie prosimy. Módlmy się za zagubionych i cierpiących, aby w Chrystusie odnaleźli pocieszenie, a w Kościele pomoc w przezwyciężeniu trudności. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, w tej mszy świętej w sposób szczególny, za świętej pamięci Józefa Wojno, aby Pan przyjął ich do swojego królestwa, obdarzył ich wiecznym pokojem i radością życia w Jego obecności. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych i za całą naszą wspólnotę, abyśmy otwierali się na wezwania Boże i odpowiadali na nie z wiarą i odwagą.
Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i daj nam łaskę wiernego wypełniania Twojej woli przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech nas oczyści ofiara, którą Tobie składamy i niech z dnia na dzień doskonali nas w prowadzeniu życia godnego nieba przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. Ty przez umiłowanego Syna swojego stworzyłeś człowieka i swojej dobroci odrodziłeś go do nowego życia. Dlatego służą Tobie wszystkie stworzenia, wysławiają Ciebie wszyscy odkupieni i jednym sercem błogosławią Ciebie Twoi święci. My także razem z wszystkimi aniołami głosimy Twoją chwałę z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zastali z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, Tobie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Posileni tak wielkimi darami, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. I Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.

0: Jest 7 tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
1: Jest umowa na budowę rakiet Barakuda. Po 20 latach Hamas rozwiązuje rząd w Strefie Gazy. Kolejna nadzwyczajna sesja Rady Warszawy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. W bydgoskich wojskowych zakładach lotniczych podpisano umowę na budowę pocisków manewrujących Barakuda. Współpraca z amerykańską firmą Anduril Industries stawia Polskę w wyjątkowej sytuacji w Europie, podkreślał prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz, który podpisał umowę w obecności premiera i szefa MON.
2: Prawie 1000 km zasięgu, operowanie z ziemi i powietrza i taniej niż inne podobne rakiety. Ta umowa, jak mówi prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz, dała polskiej zbrojeniówce nowe możliwości.
3: Będziemy pozyskiwać kompetencje, montować, produkować.
2: Wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski podkreśla, że projekt Barakuda to nie tylko wojskowe zakłady lotnicze, ale cały konglomerat firm z kujawsko-pomorskiego.
4: Barakuda to jest niesamowity projekt.
2: Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że pojedzie na najbliższy szczyt NATO do Turcji z hasłem Polska, lider militarny i gospodarczy regionu.
1: Relację przygotował Maciej Jastrzębski.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Hamas rozwiązuje swój rząd w Strefie Gazy, który działał prawie 2 dekady. Ma to umożliwić przejęcie władzy przez technokratyczny komitet, który będzie pełnił funkcje administracyjne po zakończeniu wojny z Izraelem. Hamas robi kolejny krok, rezygnując z roli administrowania Strefy Gazy, by pozbawić okupantów jakiegokolwiek pretekstu do kontynuowania agresji i wojny na wyniszczenie, powiedział agencji AFP rzecznik Hamasu Hazem Kasem. Hamas przejął władzę w Strefie Gazy w 2007 roku. Od tego momentu strategiczne decyzje dotyczące strefy były podejmowane przez kierownictwo organizacji. Za kwestie związane ze służbą cywilną i polityką wewnętrzną odpowiadał z kolei Komitet Nadzoru i Koordynacji Prac Rządowych, który de facto funkcjonował jako nieuznawany na arenie międzynarodowej rząd w Strefie Gazy.
5: To się dzieje lokalnie.
1: Afera w Szpitalu Południowym, funkcjonowanie prosektorium, procedury ochrony sygnalistów. To tematy, o które pytali prezydenta Warszawy radni podczas kolejnej nadzwyczajnej sesji. Rafał Trzaskowski powoływał się na trwające śledztwa.
6: Prokuratura postanowiła zająć się jeszcze raz sprawą prosektorium. Będzie audyt, będzie gotowy, wtedy będziemy mogli też w porozumieniu z prokuraturą zadecydować ewentualnie, które z tych informacji mogą być podane do wiadomości publicznej bez ryzyka, że to wpłynie w jakikolwiek sposób na wyniki śledztwa.
1: Dariusz Figura, radny klubu Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że po rezygnacji zastępczeń prezydenta Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry konieczna jest kolejna dymisja.
7: Nie wiem, jaka stoi logika za tym, że takiego wnioski nie otrzymał pan od pana zastępcy prezydenta Tomasza Męciny, odpowiedzialnego za spółki miejskie w sytuacji, kiedy, jak wiadomo, były tam nieprawidłowości w Szpitalu Południowym na ogromną skalę.
1: Afera w warszawskim Szpitalu Południowym jest badana przez prokuraturę, ABW i NFZ. W warszawskiej placówce miało dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze, którym kierował lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. Miał przyjmować polityków z partii poza kolejnością na oddział ratunkowy oraz zarobić ponad 1,5 miliona złotych w zeszłym roku. Były ordynator chirurgii Emil Jędrzejewski zarzuca Kacprzykowi również błędy medyczne. Według ostatnich doniesień medialnych nieprawidłowości były również w prosektorium szpitala. W piątek prezydent Warszawy poinformował, że dwie jego zastępczynie, Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra, zrezygnowały ze stanowisk. Rafał Trzaskowski odniósł się także do sprawy sygnalisty ze Zarządu Dróg Miejskich. Serwis Zero.pl napisał, że został on pozbawiony pracy, mimo że formalnie objęto go ochroną. Włodarz stolicy powiedział, że pracownik nie został zwolniony za działania jako sygnalista. Podobne zapewnienia zawarł w komunikacie ZDM. Zainteresowany miał nie poinformować zarządu o swoim statusie. Zarząd twierdzi, że umowa została rozwiązana z bardzo istotnych przyczyn, niezwiązanych ze zgłoszeniem sygnalisty. Hiszpania awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. W meczu 1-8 pokonali Portugalię 1-0. W kolejnej fazie zagrają z Belgią, która pokonała Stany Zjednoczone 4-1. Dziś poznamy ostatnią parę ćwierćfinału. Najpierw Argentyna zagra z Egiptem. W nocy polskiego czasu Szwajcaria zmierzy się z Kolumbią.
8: Pochmurno.
0: Zanim powiemy jeszcze więcej, musimy ustalić, czy to jest ten moment, że jeszcze odpoczywamy od upałów, czy już możemy trochę ponarzekać, że jest lato, a zimno?
8: Nie, możemy odpoczywać od upałów. Widzisz, ja dzisiaj nie przyszedłem na krótki rękaw i w zasadzie nie mam już co zdjąć z siebie i jest mi po prostu za ciepło, więc też nie narzekajmy. 17 stopni, mamy otwarte okno, mnie jest za ciepło.
0: Jest bardzo dobrze, maksymalnie dzisiaj 19 i przez cały dzień może padać.
5: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: Ja ci muszę powiedzieć, Jarek, że ja się dzisiaj nie wyspałam. I to jest związane z takim trendem internetowym. Mm-hmm. Zaraz ci zagram i będziesz pewnie wiedział, o co chodzi. Czekajcie.
8: Talent. Czyli tak podejrzewałem, że może być coś związanego z Halandem, ja czyli myślałam, piłkarzem z Norwegii, ale myślałem, że będziesz wiosłować nie, na
0: wiesz
8: tym
0: co,
8: dźwięku.
0: Wiesz co, w tym roku myślałam, że nic nie sprawi, że mundial mnie zainteresuje, a jednak, jak wczoraj zaczęliście mówić o Halandzie, no to pomyślałam sobie wieczorem, a sprawdzę, co to za jeden. I po prostu wciągnęło mnie. Słuchajcie, jeżeli jeszcze nie widzieliście tych memów, jeżeli jeszcze nie wiecie, kim jest Haland, to najwyższy czas sprawdzić, w jaki sposób strzelał bramki w meczu z Brazylią.
8: Przez sekundę to nawet przemknęła mi myśl, jak powiedziałaś, że się nie wyspałaś, że obejrzałaś mecz Belgia-USA.
0: Nie.
8: Ale to jeszcze nie ten poziom.
0: Nie, nie. Nawet nie oglądałam meczu Hiszpania-Portugalia. Pomyślałam sobie, że i tak Hiszpania wygra, bo Jarek tak powiedział. No i tak się stało. Więc jakoś bardziej wciągnęły mnie te memy. Ale dlaczego to jest w ogóle, uważam, że fajne? Dlatego, że ten chłopak pokazuje, że warto być sobą i po prostu być takim, jakim się jest i chyba za to go pokochał cały świat, bo już tak, trzeba powiedzieć, że wszyscy szaleją na punkcie tego nazwiska.
8: Jest charakterystyczny, jest sobą, jest szalony i spełnia swoje marzenia. Czego chcieć więcej?
0: Podbija Amerykę. Widziałeś go w kapeluszu teksańskim?
8: Nie, tego jeszcze nie.
0: I w butach, to zaraz ci pokażę.
8: Dobrze, dziękuję. Weronika Ostrowska.
0: Jarek Wydra, dzień dobry.
8: Dzień dobry.

0: Dermot Kennedy w piosence Kiss Me, to za nami 14 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. W tym momencie uwaga, szczególnie zaglądamy na początku na szlaki kolejowe, utrudnienia w kursowaniu pociągów na szlaku Warszawa-Praga Legionowo w związku z awarią rozjazdów na stacji Warszawa-Praga, utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S3, S4, S40, a także kolei mazowieckich. Możliwe są opóźnienia, odwołania i relacje skrócone pociągów. Jeśli chodzi o Warszawę i korki, w tym momencie ciaśnie już na trasie toruńskiej, okolice Mostu Grotarweckiego, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź. Ciaśniej także na moście Siekierkowskim, dokładnie przed nim, na Wieniawy Długoszowskiego zaczyna tworzyć się korek. Ciaśniej robi się także już w Alejach Jerozolimskich, ale jeszcze wciąż przejedziecie bez większych utrudnień. Na Wawelskiej zaczyna tworzyć się korek w kierunku Pomnika Lotnika. Na Wisłostradzie, tutaj dokładnie okolice Mostu Świętokrzyskiego i zjazd w Aleje 3 Maja.
1: Tu i teraz.
2: Są wakacje, jak je spędzać, albo jak spędzać czas już podczas wyjazdu. Myślę, że te rady, które teraz poznamy, przydadzą się. Konrad Staniszewski, pasjonat gier planszowych, prowadzący blog o grach planszowych, Punkt Zwycięstwa. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Widzę, że pojawiły się takie posegregowane gry. Duże i małe. Czy te małe?
3: I średnie.
2: I średnie. Ale to zacznijmy od tych małych. Czy te małe bardzo dobrze sprawdzą się podczas samego wyjazdu już na wakacje, kiedy słyszymy po raz 47, jak daleko jeszcze, albo kiedy dojedziemy?
3: Myślę, że zdecydowanie. Przede wszystkim ich zaletą, poza tym, że się zmieszcza do plecaka i nie zajmują dużo miejsca, jest to, że tak naprawdę większość z nich możemy zagrać dosłownie, w takim miejscu, gdzie nie potrzebujemy aż tak dużej przestrzeni do rozłożenia tej gry. Potrzeba tylko dosyć ograniczone miejsce. Możemy sobie rozłożyć te karty i szybko, w dość przystępny sposób rozegrać którąś rozgrywkę. Tutaj tak rzucę taką grę, która już od wielu, wielu lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Szósta bierze. To jest gra, w której rozkładamy karty, które mamy oznaczone cyframi od 1 do 104 i musimy schodzić z tych kart i wygrywa osoba, która będzie miała na sam koniec najmniej kart. Więc taka dosyć szybka, trochę matematyki i przede wszystkim jej zaletą jest to, że możemy grać w nią do 10 osób. To jest
2: jest bardzo duża zaleta. A pod tą grą gra liście. Czy to już taka jesienna na koniec
3: to
2: wakacji?
3: To już jest jesienna, tak. To już można na koniec wakacji, chociaż może i wcześniej. Tutaj mamy grę do 6 osób. Też bardzo szybką, bardzo prostą. Mamy liście, mamy na nich cyferki. Musimy też jak najszybciej schodzić z tych kart i przeszkadzać przeciwnikowi. Przede wszystkim gra, poza tym, że jest prosta, charakteryzuje się bardzo ładnymi ilustracjami. Tutaj pokażę, że te liście rzeczywiście takie
2: szczegółowe.
3: Szczegółowe, ale też już troszeczkę rzeczywiście, tak jak pan zaznaczył, jesienne. Więc to jak najbardziej polecam taką grę. Liście super się sprawdza. Niekoniecznie w jesienne zimę.

0: Nowe wieczory.
1: Ale lato to też wrzesień i wtedy już te liście żółkną. Doskonale się ta gra wpisze w ten krajobraz.
0: Tak, tylko trzeba uważać, żeby nie zgubić tych kart, jak już będziemy grać
1: na liściach.
0: Tak, na liściach, bo to mogą się pomylić i zawieruszyć.
1: Zbuntowane księżniczki.
0: Tak, to wbrew pozorom nie jest gra tylko dla dziewczynek i uważam, że jest bardzo ciekawym rozwiązaniem. Ona jest nawet troszeczkę trudniejsza od tych wcześniejszych, które przedstawiałem, bo chodzi o to, żeby zagrywać i zbierać lewy, czyli już taka, można powiedzieć, nieco bardziej zaawansowana, chociaż bez przesady.
1: A co to są te lewy?
0: Jak gramy w brydża, to zbieramy albo w jakieś, nie wiem, tysiąca tego typu mechanizmy tutaj się odpalają, ale gra jest uproszczona fabularnie do tego, żeby nie wpuścić księciów na bal. A jak wedro się, no to już wtedy musimy troszeczkę inaczej zmienić sposób rozgrywania. Ale też polecam tę grę. Gra od 3 do 6 osób, od 8 lat, ale myślę, że już wcześniej można też spróbować tę grę zagrać. Około 40 minut rozgrywki, ona będzie trochę dłuższa niż te poprzednie. Ale też myślę, że bardzo ciekawy sposób na spędzenie wolnego czasu.
1: A tu bardzo kolorowe opakowanie przyciąga mój wzrok.
0: Tak, to jest gra Piątka z kosmosu. Bardzo, bardzo ciekawa gra, w której układamy albo różne kolory stworków, albo inaczej, albo te same stworki w różnych kolorach, albo różne rodzaje stworków po 5 w rzędzie. I nie mogą ich na siebie nachodzić, znaczy jeżeli mają na siebie nachodzić, to tylko żeby się wpasować w dany schemat. No i też gra polega na tym, kto pierwszy zejdzie z kart. Bardzo szybka, fajna, prosta rozgrywka, dająca dużo radości, tak do 20 minut myślę, że spokojnie można rozegrać.
1: No i trochę matematyki jest przy tym mimo wakacji.
0: Jest matematyki. Tak, tak, to można tak przemycać, jeżeli ktoś ma jakieś tutaj potrzeby sobie powtórki, to śmiało można spróbować wejść właśnie w tą matematykę poprzez rozgrywanie gier. No praktycznie każda gra to jednak jest matematyka.
1: Przejdźmy na drugą stronę stołu, gdzie są te większe gry. To ja może od największej, były najmniejsze, to największa. Tak, Szczur w kosmosie, pierwszy szczur w kosmosie.
0: Tak, to jest całkowicie nowa gra, bo ukazała się na rynku w czerwcu. I gra jest, no już to jest troszeczkę bardziej skomplikowana niż to, co wcześniej przedstawiałem, takiej średniej ciężkości gra euro. Od sugerowany wiek to od 10 lat, od 1 do 5 graczy. Czas rozgrywki około 60 minut. I tutaj w tej grze wcielamy się w szczury, które przeczytały, znalazły w komiksie informację, że można polecieć na Księżyc i tam Księżyc jest z sera. No i w związku z tym stwierdziły, no nie można przepuścić takiej okazji i zbieramy różnego rodzaju elementy, które są potrzebne do budowy rakiety kosmicznej. Lecimy na ten Księżyc i kto pierwszy, ten lepszy. Taki wyścig tutaj szczurów. I ten pierwszy szczur w kosmosie będzie miał ten przywilej, że będzie miał ten ser dla siebie, jak tylko tam doleci. Także myślę, że to jest bardzo ciekawy pomysł na w ogóle fabułę do gry. Bardzo fajna gra. Tak jak powiedziałem, ona w tym roku wyszła. No jakby pierwowzór, bo to jest na licencji, wyszedł w 2022 roku i już wtedy miałem okazję zagrać i powiem, że już wtedy stwierdziłem, kurczę, fajna gra, fajnie jakby wyszła po polsku, więc w końcu się doczekaliśmy.
1: Udało się.
0: Więc z takich jeszcze ciekawych gier, które mogę polecić i też z większych, to jest Rezerwat. Rezerwat jest to gra, w której z takich małych kafelków, na których mamy narysowane na przykład różne zwierzątka, ale nie tylko, bo też możemy mieć jakieś punkty widokowe, budujemy przez ten tytułowy rezerwat. Budujemy go w ściśle określonej formie, żeby jak najbardziej zapunktować.
1: A coś podobnego do farmy? Farmera, przepraszam, to, super
0: nie,
1: farmera,
0: nie, nie, czy nie, nie, coś nie. Innego? To jest zupełnie innego, to bardziej jest podobne trochę do Carcassonne, może właśnie takie układanie kafelków i w tym kierunku wydaje mi się, że to można bardziej porównywać. Natomiast powiem tak, że gra ilu osobom bym nie pokazywał, każda stwierdza, że jest super.
1: Czyli sprawdzona.
0: Sprawdzona w boju, tak. I myślę, że to też jest fajna gra, taka familijna, bo myślę, że zarówno młodsi, jak i starsi gracze będą mieli podobny tutaj poziom szczęścia grając w nią, więc to też jest bardzo ważne, żeby dobierać takie gry, w których, jeżeli gramy na przykład wielopokoleniowo, wszyscy mieli radość, a nie tylko ktoś się nudził, więc w tym wypadku, jeżeli chodzi o rezerwat, to wydaje mi się, że tutaj nie ma nudy, wszyscy się świetnie bawią i jak najbardziej polecam tę grę, jest naprawdę super.
1: Moją uwagę przyciągają tajniacy.
0: Właśnie, to już jest klasyk, można tak powiedzieć, bo wydaje mi się, że nawet nie pierwszy raz tutaj jestem z tą grą. Gra tajniacy to jest gra przede wszystkim słowna, czyli mamy ileś słów określonych, wyłożonych na kafelkach rozpisanych. Mamy dwie drużyny i tutaj też jest ten plus tej gry, że tak naprawdę tutaj nie mamy limitu osób, bo możemy zagrać nawet i w 10 i w 20 osób, dzieląc się na odpowiednie drużyny, czyli dwie drużyny, które rywalizują, zgadując hasła, które przekazuje nam mistrz, czy prowadzący, czy szef drużyny, to już w zależności od tego, jaką przyjmiemy tutaj nazwę. No i w tej grze właśnie przekazujemy podpowiedź i drużyna musi wskazać, o które słowa nam konkretnie chodzi. Bardzo fajny tytuł, świetnie się sprawdza jako gra imprezowa, jako gra no na pewno wakacyjna, bo jeżeli mamy większą tutaj liczbę osób, to super, myślę, że może się ta gra przyjąć i możemy spędzić przy niej dużo czasu, dużo świetnej zabawy.
1: A Cytadela to gra historyczna?
0: I tak i nie. To znaczy generalnie tak, dobrze pan to ujął, bo można powiedzieć, że budujemy starożytne, może bardziej średniowieczne, bo tak nawiązujące do tego, co tam się znajduje, miasto i budujemy poprzez różnego rodzaju dzielnice odpowiadające różnym postaciom. Bo w tej grze do 7 osób, to też jest raczej taka fajna gierka, gdzie można więcej osób usiąść i zagrać. Każdy przed swoją rundą losuje jakąś postać, którą jest. I każda postać ma inne umiejętności związane właśnie z tą grą. No i staramy się jak najszybciej wybudować te dzielnice, a w międzyczasie możemy zarabiać na nich w większy sposób, jeżeli jesteśmy odpowiednią postacią, niszczyć, jeżeli jesteśmy też odpowiednią postacią dzielnicy przeciwników. Także tutaj jest sporo interakcji, sporo radości i śmiechu i myślę, że ona też się bardzo fajnie sprawdza w wakacyjnym czasie i bardzo, bardzo ją polecam.
1: Na większości gier jest napisany wiek, ale nie, że od... tylko od do, od 10 do 110, od 8 do 108. I nie jest to chwyt marketingowy, bo to rozrywka naprawdę rodzinna, nie tylko dla dzieci.
0: Zgadza się, z gry nie tylko dla dzieci. Jest dużo gier, które są, no wiadomo, przeznaczone typowo pod dzieci, ale najważniejsze, wybierając gry na wakacje, jeżeli gramy z dziećmi, to szukajmy takich gier, w których sami będziemy mieli dużą radość z rozgrywki, a jest takich dużo gier, chociażby ten rezerwat, o którym mówię. Warto też sprawdzać gry, które się kupuje, poczytać opinie i sprawdzić, czy ta gra jest dla nas. I tu jeszcze mogę jedną rzecz podpowiedzieć, bo czasami bywa tak, że odbijamy się od instrukcji. Odpalmy sobie filmik na YouTubie, jak grać, to naprawdę ułatwia, przyspiesza i wtedy możemy zagrać bez błędów i mamy tą przyjemność z grania.
1: Konrad Staniszewski, pasjonat gier planszowych, prowadzący blog o grach planszowych, Punkt Zwycięstwa. Bardzo dziękujemy za te podpowiedzi, jak spędzać wakacje.
0: Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam.

0: Reklama.
1: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.
3: Jest 7.30, tu Radio Warszawa na wiadomości lokalne. W skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
4: Wiceprezydent Warszawy Tomasz Męcina pozostaje na stanowisku. Radni miasta nie przyjęli wczoraj uchwały wzywającej go do podania się do dymisji. Z ratuszem w miniony piątek pożegnały się Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra. Awaria rozjazdów na stacji Warszawa-Praga. Pociągi w kierunku Legionowa mogą być opóźnione. Dokładne godziny odjazdów będą podawane na portalu pasażera. Nowy most kolejowy powstanie w Górze Kalwarii. Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na pracę pomiędzy Czachówkiem a Pilawą. Celem jest poprawa przepustowości linii oraz dostępności kolei dla pasażerów. Gruba Kaśka przeszła renowację. Zabytkowy budynek studni przy Placu Bankowym został wyczyszczony. Zabezpieczone zostały elementy metalowe i drewniane, a ściany i drewniane belki wewnątrz obiektu zostały odnowione. Narodziny w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Na świat przyszedł pudu południowy. Samiczka waży około kilograma. Zoo poszukuje dla niej imienia. Propozycje można wpisywać w mediach społecznościowych warszawskiego ogrodu zoologicznego. Zapraszamy na wiadomości o 8.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Cały dzień dzisiaj będzie pochmurny, prawie cały deszczowy. Choć teraz takie momenty raczej, kiedy ten deszcz będzie mniejszy, ale przygotujmy się dzisiaj. Parasol, kurtka przeciwdeszczowa się przydadzą.
3: Na termometrach maksymalnie dzisiaj 20 stopni w stolicy i w okolicy. Jutro może mocno powiać i maksymalnie jutro 19 stopni, o tej porze w Warszawie 17, podobnie w Legionowie, w Wołominie i w Mińsku Mazowieckim.
0: Budzimy stolicę i okolice.
5: Poranek z Radiem Warszawa.
7: Chihuahua.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Jarek, czy ty widziałeś zmianę sytuacji, że ja po prostu nie mogłam się doczekać już tego wejścia o mundialu?
2: No ja widzę pierwszy właśnie, raz, że ty to tak wiesz, wcześniej ja, piłka nożna, po co to oglądać, biegają za tą piłką, a teraz to jesteś tak rozemocjonowana, najbardziej z nas wszystkich, bo jeszcze Krzysztof Flis do nas dołączył, który pomylił się w wczorajszych typowaniach w meczu Portugalia-Hiszpania. Hiszpania wygrała 1-0.
3: Nie no, serce boli, ale przynajmniej znamy odpowiedź na jedno pytanie, które od tak dobrych 20 lat rozgrzewa opinię publiczną, bo Messi czy Ronaldo? Ronaldo. I Ronaldo już nie zdobędzie tego Pucharu Świata.
2: No już nie.
3: Odpowiedź jest chyba prosta.
1: Czy płakał po meczu?
2: No tak prawie.
3: Tak prawie, już oczki zaszklone.
1: Trochę szkoda mi go. Tak po ludzku to mi szkoda.
3: Po ludzku może być szkoda.
2: Ale to jest bardzo utytułowany wielki piłkarz, który prawdopodobnie ostatni raz był na Mistrzostwach Świata, ale
1: nie mów, hop!
2: Będzie miał 45 lat za 4 lata. Ale naprawdę bardzo dużo osiągnął dla tej piłki i pokazał młodym, jak należy wytrwale dążyć do celu. Ale później był mecz Belgia, Stany Zjednoczone, ale zanim ten mecz, no to się trochę zadziało.
1: Znaczy, dodatkowy zawodnik słyszałam.
3: Generalnie mecz tutaj to był tylko pretekstem, jeżeli chodzi o to, bo wokół tego meczu wydarzyło się naprawdę wiele jeszcze przed meczem. UEFA i Unia Europejska skrytykowała to, co wydarzyło się, to co zrobił Trump i Gianni Infantino, czyli przywrócili zawodnika, który dostał w poprzednim meczu czerwoną kartkę, bo naprawdę fatalnym faulu i stemplu, który no, mógł skończyć się połamaną nogą u przeciwnika.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych dzwoni, przywróćcie mojego zawodnika, tak. Oni przywracają. I grał.
3: Ale nie pomogło 89 minut. Ale nie pomógł, bo Belgowie to Belgowie. I mimo wszystko Stany Zjednoczone no, jeszcze trochę do tego sokera muszą się nauczyć.
2: 4-1 wynik tego meczu, piłkę. No ale skandal prawdziwy. Skandal skandali, którego piłka nożna dawno nie widziała. Ale nie pomogło.
1: Ja
2: no może i dobrze.
1: Jestem fanką Norwegii od dzisiejszego wieczoru, więc oddajmy głos Szakirze. Ciekawa jestem, czy ona się cieszy na te Stany Zjednoczone, które odpadły, czy nie?

0: wchodzi. Nóżka pracuje przy tej piosence.
1: Tak jest, no ale nóżki mogą też pracować, jeżeli ktoś na pociąg czeka i przebiera z nogi na nogi, a ten pociąg nie przyjeżdża. Tak może być przez awarię rozjazdów na stacji Warszawa-Praga. Problemy mają pociągi SKM linii S3, S4 i S40, a także pociągi kolei mazowieckich. Niektóre składy mogą być opóźnione, a niektóre odwołane.
0: Być może ze względu na deszcz, także dużo ciaśniej niż zwykle na warszawskich ulicach. Trasa S8 do zjazdu na południową obwodnicę Warszawy. Tutaj okolice węzła Kono to postoicie kilka chwil dłużej poza standardowym miejscem, czyli okolice mostu Grota Roweckiego, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź. Mocno korkuje się w tym momencie już Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Aleje Jerozolimskie, Sikorskiego, również zakorkowana w kierunku Doliny Służewieckiej i duży korek na Wieniawy Długoszowskiego w tym momencie w kierunku mostu Siekierkowskiego, dojazd z Piaseczna w kierunku centrum Warszawy na Puławskiej korek.
2: To 106,2 FM. Radio Warszawa na lato.
3: Dobrze słuchać.

0: Biegłeś tak ostatnio, tak far, far away?
1: Nie, nie mam siły. Rolika, no.
0: A masz siłę, żeby poznać błogosławioną Marię Romeo Meneses?
1: Bardzo.
0: Do tego biegać nie trzeba, zostańcie z nami.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Pójdziemy do domów. Pomożemy je wyczyścić, wymyć i uporządkować. Zaniesiemy tam ubrania oraz coś do jedzenia. Pamiętajmy jednak, że jeżeli zaniesiemy tym biednym ludziom tylko mleko i ubrania, a nie zaniesiemy im Jezusa, to staną się jeszcze biedniejsi niż przedtem. Tak do swoich współsióstr zwróciła się Maria Romero Meneses, gdy w roku 1939 zakładała małą misję w San Jose, stolicy Kostaryki. I doprawdy przenikliwość słów tej salezjanki była nadprzyrodzona, bo z urodzenia to ona doskonale wiedziała, jaką siłę mają pieniądze. Była w końcu córką ministra finansów ościennej Nikaragui. Żyjąc zaś w Ameryce Środkowej w połowie XX wieku, miała także świadomość pilnej potrzeby wielkich społecznych zmian w tym regionie. Jednak Maria nie stała się ani rewolucjonistką, ani człowiekiem władzy. Zamiast tego wybrała inną drogę, dużo bardziej radykalną, która w miłości Chrystusa widzi ukojenie wszystkich życiowych bolączek i potrzeb. Nie jest to jednak miłość abstrakcyjna. To miłość zapraszająca do współpracy, do wysiłku, do poświęcenia. Takiego, którego efektem stało się na przykład wstąpienie do Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, powołanie 36 oratoriów na terenie całej Kostaryki, założenie małej misji dla 100 najuboższych rodzin, zapewniającej każdej z nich własny dom i wreszcie beatyfikowanie siostry Marii Romero Meneses w roku 2002.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: A twoje okulary przeciwsłoneczne gdzie są?
1: Zaginęły gdzieś.
0: A parasolkę masz?
1: Nie, ale nie padało wyjątkowo, jak wyszedłem, sam się zdziwiłem.
0: Możecie zabrać dzisiaj parasolkę. 2 minuty zostały do 8.
2: Reklama.
3: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami. W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa, tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także, czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż, miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 50 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
0: Ale masz słodkie skarpetki.
4: A, no w Garfielda.
0: Słodziutkie.
4: A wiesz, co mają nasi słuchacze?
0: Mają swoje radio.
4: Radio, które tak lubią, że zapisali się do grona darczyńców.
0: Ale my mamy słuchaczy.
4: Dziękujemy wam za każdą wpłatę na funkcjonowanie Radia Warszawa.
0: I zachęcamy was wszystkich do regularnego wsparcia finansowego na rzecz Radia Warszawa.
4: Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl i kliknięcia zakładki Wspieraj.
0: Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę na rozwój Radia Warszawa.
2: Po reklamie.
0: Jest 8 tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
5: MON ujawnia informacje na temat donacji dla Ukrainy. Francja walczy z pożarami, Europa wysyła wsparcie. Jest śledztwo w sprawie wypadku stołecznego autobusu. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Minister Obrony Narodowej rozpoczął proces odtajniania informacji dotyczących donacji uzbrojenia i amunicji dla Ukrainy. Od 2022 roku Polska przekazała Ukrainie sprzęt o wartości 16,5 miliarda złotych. Na konferencji wicepremier wyjaśnił wątpliwości dotyczące przekazania rakiet do systemów Patriot. O szczegółach Michał Makowski.
6: Liczba rakiet do systemów Patriot oddanych na rzecz Ukrainy nie wpływa na zdolność obrony powietrznej naszego kraju, poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: I zgodnie z przyjętymi zasadami w USA i w NATO, ci, którzy realizują donacje na rzecz Ukrainy, zajmują najważniejsze miejsca w dostawie pocisków PAC-3 do swoich państw.
6: Ponadto Polska jest gotowa przekazać Ukrainie 14 samolotów MiG-29, którym za 2 lata skończą się tak zwane resursy eksploatacyjne. W zamian polski rząd oczekuje od Ukrainy udostępnienia wybranych technologii dronowych. Decyzje o donacji sprzętu dla Ukrainy są podejmowane po konsultacji z wojskowymi. Rząd zamierza odtajnić wszystkie informacje dotyczące liczby przekazanych czołgów, śmigłowców i samolotów.
5: Minister dodał, że decyzja o przekazaniu części polskich rakiet zapadła na wniosek sekretarza generalnego NATO i naczelnego dowódcy sił sojuszniczych w Europie. To deficytowy sprzęt i nie powinniśmy się go pozbywać w obliczu zagrożenia, o którym mówił ostatnio premier, zwraca uwagę Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości.
8: Przestrzegają przed możliwym atakiem ze strony Rosji, ale jednocześnie przekazują pociski do systemu, który stanowi podstawę naszej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Pociski, które są towarem bardzo deficytowym.
5: Z informacji ujawnionych przez szefa MON wynika, że najwięcej sprzętu za prawie 15 miliardów trafiło za wschodnią granicę podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast koszty donacji dla Ukrainy od 2004 roku do dziś to 1,550 mld złotych.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Południe Francji nadal zmaga się z pożarami. Najtrudniejsza sytuacja jest w okolicach Perpignan, gdzie od weekendu ogień strawił już niemal 5 tysięcy hektarów. Komisja Europejska uruchomiła pomoc dla Francji. Na miejsce wysłano 4 samoloty gaśnicze. strażnicze z Cypru i Szwecji, które wspierają około 800 francuskich strażaków. Z okolicznych miejscowości ewakuowano ponad 10 tysięcy mieszkańców. Pożary wybuchają na niemal całym francuskim wybrzeżu Morza Śródziemnego. Od początku sezonu spłonęło już prawie 14,5 tysiąca hektarów, czyli niemal trzykrotnie więcej niż rok temu. Władze podkreślają, że sezon pożarowy rozpoczął się wyjątkowo wcześnie z powodu suszy, wysokich temperatur i silnego wiatru.
9: To się dzieje lokalnie.
5: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku autobusu w Warszawie. Pojazd wraz z pasażerami wjechał do podziemnego przejścia dla pieszych w okolicy Dworca Zachodniego. Według wstępnych ustaleń mogło dojść do awarii układu kierowniczego autobusu, poinformował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
10: Dalsze czynności śledcze dotyczą typowo technicznych kwestii. Chodzi tu głównie o bardzo dokładne oględziny z udziałem biegłego celem ustalenia, czy autobus był sprawny, i w drugiej kolejności zabezpieczenie tak zwanej czarnej skrzynki komputera pokładowego tego autobusu celem zabezpieczenia danych informatycznych powypadkowych.
5: Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem. Autobus linii 186 jechał od ulicy Grójeckiej z dużą prędkością. Po drodze tranował inne samochody, a potem wjechał do przejścia podziemnego w rejonie Ronda ze Słońców Syberyjskich. Straż pożarna informowała, że w wypadku ucierpiało 6 osób. 2 z nich trafiły do szpitala. Polscy koszykarze pokonali Holandię 92-84 w rozegranym w Krakowie 6. ostatnim meczu pierwszej fazy kwalifikacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Najskuteczniejszym graczem biało-czerwonych był Kamil Łączyński, zdobywca 18 punktów. Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do drugiej rundy kwalifikacji, która wystartuje w sierpniu. W niej zmierzą się z Niemcami, Izraelem i Chorwacją, z zachowaniem kompletu punktów z pierwszego etapu, w którym nie ponieśli porażki.
1: Dzisiaj pochmurny i deszczowy dzień, niewiele będzie tych przerw w opadach, chociaż teraz taką przerwę mamy. Im dalej jednak w las, tym więcej tych opadów.
11: Na termometrach o tej porze 17 stopni to Legionowo, Warszawa, Wołomin, 16 w Mińsku Mazowieckim, w Pruszkowie maksymalnie dzisiaj na termometrach 20 stopni, jutro bardzo wietrznie i maksymalnie na termometrach 19.
9: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
11: Ta piosenka będzie trochę o tym, co trzeba zrobić, żeby zwrócić uwagę dziewczyny. Chociaż, jak pokazuje teledysk do piosenki Aleksa Urena, to nowość na antenie Radia Warszawa, Passenger. Niekoniecznie, nawet jak wjedziesz wózkiem widłowym w ścianę, o ile dobrze pamiętam, no to się okazuje, że ona i tak może zainteresować się tym, który ci pomagał robić dla niej sztuczki magiczne. Nie takie to proste.
1: Ja mógłbym wjechać wózkiem widłowym w ścianę, bo nie mam uprawnień, a jak koledzy robili, to mnie się nie chciało.
11: No widzisz, no ale ja myślę, że doskonały przepis na to, jak zwrócić uwagę dziewczyn z całego świata zna Haaland.
1: No twoją na pewno zwrócił.
11: Zainteresował mnie mundialem, to jest naprawdę duże wydarzenie, więc może Alex Warren udać się do Haalanda, żeby ten mu podpowiedział, co trzeba zrobić, żeby w tak przedziwny sposób strzelać bramki, no i żeby nie zafascynować tylko tym wyglądem, no bo tak się mówi, że kobiety to głównie na wygląd lecą, no nie, tutaj są umiejętności, jest charyzma.
1: Alex Warren ma umiejętności, żeby tworzyć hity i takich hitów kilka na swoim koncie ma. Czy takim hitem będzie Passenger?
11: Sprawdźmy. Jarek Wydra?
1: Weronika Ostrowska.
11: Dzień dobry.
9: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Na przejeździe kolejowym w Wieliszewie doszło do zderzenia i był wstrzymany ruch pociągów SKM linii S4 na odcinku Wieliszew-Zegrze Południowe. Na szczęście już te utrudnienia się zakończyły, pociągi jeżdżą, ale w dalszym ciągu możliwe są opóźnienia i odwołania. Dobra informacja jest taka, że utrudnienia w kursowaniu pociągów na szlaku Warszawa-Praga-Legionowo zostały zakończone. Tutaj też trwa już przywracanie tej właściwej organizacji ruchu. Jeżeli chodzi o korki w Warszawie, to korkuje się Aleja Generała Bolesława Wieniawy Długoszowskiego. Od węzła Marsa właściwie do mostu Siekierkowskiego jest korek. Tutaj trwa remont. Korki także na południowej obwodnicy Warszawy tworzą się w okolicy skrzyżowania z trasą S7 w kierunku Poznania i jeszcze mamy korki w standardowym miejscu, czyli Aleje Jerozolimskie do Prymasa Tysiąclecia i na Prymasa Tysiąclecia S8 jak zwykle też zakorkowana w okolicach Mostu Grota Roweckiego.
1: Gość poranka.
2: Wakacje to taki moment, na który uczniowie bardzo długo czekają, pewnie przez cały rok uczniowie, ale ci starsi chyba też, bo ja przynajmniej w radiu mam takie wrażenie, że w wakacje pracuje się trochę inaczej. Tak trochę w takim trybie wakacyjno-urlopowym, bo wiadomo, że w każdym tygodniu niemal ktoś na urlopie jest. Jak odpocząć, żeby wypoczywać, żeby nie odpoczywać podczas wypoczynku od Pana Boga, bo tak nie można. O tym dzisiaj będziemy rozmawiać z siostrą Beatą Zawiślak. Urszulanko, szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam.
2: Ale czy dlatego, że tak nie można, to powinniśmy zmusić się, żeby jednak ten kościół gdzieś w tropikach znaleźć, no i na tę mszę zmusić się, żeby pójść? Specjalnie teraz trochę hiperbolizuję, bo czasami nasze myślenie dotyczące niedzielnej Eucharystii i naszego wypoczynku takie jest.
3: Myślę, że tak, że czasami my sobie tak wysoko stawiamy poprzeczkę, że nam się wydaje, że nie jesteśmy w stanie właśnie jej dosięgnąć. A bardzo lubię tekst matki Urszuli Leduchowskiej, która mówiła, że w pracy wewnętrznej wakacji nie ma, ale to znaczy, że mogę znaleźć taką chwilę na spotkanie z Panem Bogiem, żeby nie tracić takich chwil, które są trochę ulotne. Czekamy gdzieś, przechodzimy z miejsca na miejsce. To jest bardzo dobry moment, żeby wzbudzać takie akty strzeliste na przykład. Ja bardzo lubię wakacje i w ogóle poznawać nowe miejsca, gdzie rodzi się od razu ogromna wdzięczność za to, co widzimy. To wszystko jest z ręki Pana Boga, tak? Natomiast jeśli chodzi o mszę świętą, Kościół nam daje naprawdę też tak dużo możliwości, że możemy skorzystać w sobotę, tak? W niedzielę, jeśli jesteśmy gdzieś tutaj w kraju, czy no gdzieś bliżej, za granicą, też są często bardzo późno te msze święte. Wydaje mi się, że jeśli bardzo nam zależy, to uda nam się odnaleźć, a jeśli nie, bo właśnie jesteśmy w takim miejscu, gdzie naprawdę nie będzie, to bardzo ważne jest, żeby mieć świadomość tej obecności Pana Boga też pośród nas, właśnie tam, no a później naprawić to, jak wrócimy i tak jakby, można powiedzieć, spotkać się z Panem Bogiem już wtedy w Eucharystii.
2: No ale właśnie wrócę jeszcze do tego słowa, czy musimy, czy jak to zrobić, żeby to nie było w naszej głowie jako przymus, no bo jeżeli słyszymy często przykazanie, z tym też jest związany obowiązek, no to szczególnie my Polacy, mam wrażenie, mamy w swojej mentalności takie coś, to a nie, to może właśnie jak jest luz, są wakacje, jest odpoczynek, no to wtedy dajemy sobie całkowity luz, hulaj dusza, piekła nie ma.
3: No właśnie o to chodzi, że nie. No bo tu jest relacja, tak? Praca to jest konkretny obowiązek. Natomiast modlitwa, spotkanie staje się dla nas relacją, więc wtedy ja tego nie traktuję jako coś, co muszę, tylko co chcę. I to wtedy zupełnie inaczej wygląda. Mam takich znajomych, którzy rzeczywiście bardzo dużo podróżują i oni na przykład już wiedząc, że wrócą, nie wiem, bardzo późno, są w stanie nawet załatwić swojego znajomego księdza, żeby przyjechał odprawić im mszę świętą, nie? Tak bardzo im zależy i nie dlatego, że muszą właśnie, bo wiadomo, że jeśli nie mieliby możliwości, no to jest naturalne, że nie będą uczestniczyć, ale dlatego, że chcą. Więc ja w ogóle bym przekreśliła słowo muszę, ale chcę i daję tyle, ile jestem w stanie, ale nie robię sobie

0: właśnie takiego odpoczynku od Pana Boga, tak jak mama nie zrobi sobie odpoczynku od dziecka, tak? Kiedy ono jest małe i potrzebuje jeść.
1: Zastanawiam się, jeżeli są tacy, którzy słuchają nas teraz i trochę się zawstydzili, bo myślą sobie, a u mnie to jest tak właśnie, że muszę. A ja bym chciała, żebyśmy może dali jakąś wskazówkę, jak przejść w takim razie od muszę do chcę. Co musi się stać w człowieku, żeby zrozumiał, że ta niedzielna msza święta to jest takie spotkanie, które daje życie, że jest to życiodajne spotkanie na cały tydzień, że jest to spotkanie z tym, który jest źródłem naszego życia.
0: Mam to szczęście, że uczestniczę codziennie w Eucharystii i dla mnie to się stało taką ogromną potrzebą właśnie mojego serca. I kiedy zdarzy mi się, że gdzieś naprawdę nie jestem w stanie w tygodniu być na mszy świętej, bo jadę z jednego miejsca na drugie, odczuwam taki brak. Myślę, że to związane jest właśnie z tym, że to się dzieje codziennie. Natomiast to jest chyba długa praca, żeby przejść z tego muszę do chcę, bo to jest dla mnie ważne. Lubię obserwować dzieci. One po prostu budują taką żywą przyjaźń z Jezusem i dla nich to jest takie ważne, zwłaszcza te dzieci po pierwszej komunii. One pytają, czy biały tydzień musi trwać tylko tydzień, czy nie możemy chodzić codziennie. No oczywiście, że mogą, tak? Kiedy będzie znowu kolejna spowiedź, kolejna msza święta i tak dalej. Ja myślę, że to jest długa praca, że to bardzo dużo zależy od nas i to się nie wydarzy w ciągu tygodnia, dwóch, tak? I nie ma się co obwiniać, bo trochę jesteśmy też tak wychowywani, tak? Ja pamiętam, rano zawsze chodziliśmy w niedzielę na mszę świętą. Nie było u nas jakiejś tam wielkiej dyskusji ani rozmowy, czy chcemy, czy nie, tylko po prostu szliśmy. I to było tak u nas wyrobione. Natomiast nie każdy ma tak i myślę, że nie każdy z tym wychodzi z domu i później to już jest jego praca. I tak, żeby się nie zniechęcać, że ojejku, a ja rzeczywiście czuję to jako przymus, bo może za kilka lat okaże się to ogromną przyjemnością i właśnie stworzy jakąś taką niezwykłą relację. Także mamy na to czas, mam taką nadzieję.
1: Czy dzieciom należy stawiać pytanie, czy chcesz iść do kościoła, czy to pytanie, szczególnie myślę o tych młodszych dzieciach, taka podstawówka, przedszkole, czy takie dziecko powinno takie pytanie słyszeć?
0: Myślę, że czasami możemy usłyszeć odpowiedź bardzo trudną dla nas. Bardziej wytłumaczyć, dlaczego my chcemy, żeby dziecko widziało, że nam zależy, to wtedy, no bo dzieci naśladują rodziców, po prostu są kalką, biorą to, co rodzice dają, tak? I jeśli widzą, że rodzice idą z radością, że dla nich albo czasami jest to trudne, ale mówią, słuchaj, idziemy się spotkać z kimś ważnym, wybieramy taką mszę, żebyśmy się wszyscy na niej dobrze czuli, no to dzieci powoli się do tego też będą przyzwyczajać. Czasami mogą powiedzieć, że nie chce mi się. Każde dziecko ma do tego prawo, będzie wymyślać chorobę, tysiące jakichś innych właśnie usprawiedliwień. No ale często jest tak, że zabieramy to dziecko, żeby po prostu było z nami tam, gdzie my jesteśmy, bo dla nas to jest ważne.
1: A też myślę, siostro, o takiej sytuacji wakacyjnego wyjazdu, gdzie jest miło, fajnie, przyjemnie, wszystkim jest dobrze. No i ci rodzice wiedzą, że dziecko bardzo nie lubi chodzić do kościoła i że to będzie jakiś wysiłek. I tak trochę się boją, że ta urlopowa dobra atmosfera zostanie zniszczona przez to niedzielne wyjście. Jednocześnie chcieliby też dziecku przekazać radość ze wspólnego pójścia do kościoła, ale to nie jest takie proste, no bo tak, dziecko nie chce się ubrać, dziecko nie chce wyjść, a mamo, a długo będzie jeszcze to trwało, a mamo, a co my tam będziemy robić? Setki pytań może padać po drodze, no i wiadomo, że rodzice też się irytują i gdzieś ta radość zanika. Co zrobić w takiej sytuacji? Jak sobie z tym poradzić?
0: Od razu mi się przypominają różne sytuacje właśnie z dziećmi. Dobrze działają lody, nie? Zawsze można dziecku powiedzieć, że idziemy na mszę świętą, ale po drodze później wrócimy i odwiedzimy właśnie jakieś miejsce z lodami. No oczywiście trochę tak żartobliwie, to jest trudne i ja zawsze też podziwiam tych rodziców, którzy potrafią może nie z plaży bezpośrednio wyciągnąć dziecko, ale w ogóle z jakiejś super zabawy. Nie mam na to pomysłu, w jaki sposób to zrobić. Ja też zawsze zachęcam właśnie dzieci i rodziców przede wszystkim, żeby ta msza święta była tak dobrana, żeby to dziecko, no trudno powiedzieć, nie nudziło się, ale żeby czuło się dobrze w tym kościele, tak, żeby te wzroki różnych pań, którym przeszkadza dziecko, no w tym momencie nie były jakoś tam dostępne i widoczne. Myślę, że to też jest ważne. Oczywiście, no nie zawsze mamy taką możliwość. Ja jednak zdecydowanie uważam, żeby wybrać krótszą mszę świętą tutaj, czy nawet właśnie pójść w sobotę z tego względu, że może będzie chłodniej wieczorem i tak dalej. To są takie rzeczy, które, na które już mamy wpływ, żeby też pokazać dziecku, że nam też zależy, żeby ono się dobrze czuło, ale właśnie dzisiaj jest dla nas to ważne, że pójdziemy tam razem, razem się pomodlimy. No może właśnie ja zawsze zachęcam, żeby dzieci, nie wiem, wzięły tę kartkę, jakiś ołówek, namalowały, co usłyszą w tym kościele, żeby się aż tak nie nudziły. A może to jest nowy kościół, gdzie zobaczą coś ciekawego, bo w swoim już wszystko znają i powiedzą, już nie chcę iść, bo tam już tyle razy byłem. No ale w tym, nie wiem, gdzieś tam nad morzem jeszcze nie byłem. Może tam jest jakaś ładna figurka, obrazek. Mogą to namalować. Nie wiem, no właśnie to są takie różne proste rzeczy, które wymagają trochę wysiłku, ale pomagają rodzicom.
1: No czyli ważne jest to, żeby na przykład dziecku zadanie na tę mszę świętą wyznaczyć. Jesteśmy w nowym kościele, znajdź jakąś figurkę albo znajdź coś, co się zafascynuje i narysuj to na kartce, jeżeli wiemy, że nasze dziecko jest takie bardzo aktywne.
0: Dokładnie, mogłam policzyć, ile jest aniołów na przykład w kościele. Ja to bardzo lubię robić, tak? Że właśnie sprawdzać, ile różnych przedstawień anioła takiego czy takiego. Czy jacyś święci są? Ja myślę, że warto w ogóle przygotować dziecko, tak? Czy przeczytać Ewangelię i powiedzieć, żeby wsłuchało się, w którym momencie będzie ta Ewangelia. No my te 4 razy Pan z wami, tak? Ale no nie zawsze jest to pierwsze Pan z wami, ale ile razy odpowiadasz i z duchem twoim. No takie quizy trochę. No musimy sobie radzić, tak? Dzieci są naprawdę bardzo żywe, bardzo aktywne i dla nich ta godzina siedzenia to jest coś nienaturalnego, więc pomóżmy też dziecku.
1: Urszulanki zalecają uśmiech na wakacje?
0: Oczywiście. Właśnie matka Urszula pisała kiedyś, to mi się bardzo podoba, że uśmiech jest wypoczynkiem. Ta pogoda ducha w ogóle przecież pomaga w ogóle nam funkcjonować, tak? W związku z tym w wakacje jeszcze bardziej. Myślę, że mamy trochę tego czasu, żeby się więcej uśmiechać i bardzo lubię matkę Urszulę, ale w ogóle lubię czytać jej listy do jej siostry starszej, kiedy zalecała jej na przykład drugie śniadanie, poranny spacer, tak? No, żeby właśnie też zjadła sobie czasami czekoladę, czy pomarańcza, jakieś dobre ciasteczka, więc tak, żeby o siebie zadbała. Matka dużo o tym mówi, że osoba, która po prostu też umie odpoczywać, no umie pracować, tak? Więc my musimy to wszystko sobie poukładać w życiu, ale uśmiech pomaga niezwykle.
1: I zalecała go siostra Beata Zawiślak. Urszulanka, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie, pięknych wakacji.

0: Jest 8.30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
1: Prokuratura bada sprawę wypadku, do którego doszło w niedzielę niedaleko dworca Warszawa Zachodnia. Autobus miejski wjechał do przejścia podziemnego. Wstępne ustalenia wskazują na awarię układu kierowniczego. 10 kg kokainy zabezpieczyli policjanci z warszawskiej Woli. Narkotyki były schowane w specjalnych skrytkach pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną ścianą furgonetki. Substancje były przemycane z Hiszpanii. Kolejne remonty ulicy w Warszawie. Od jutra drogowcy przystępują do prac m.in. na ulicy Wierzynka i Traktorzystki na Woli oraz Biskupiej na Pradze Południe. Kierowcy będą jeździć objazdami. 925 tysięcy dzieci z Mazowsza otrzyma świadczenie 800+ w nowym roku świadczeniowym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował złożone wnioski. W samej Warszawie będzie 276 658 beneficjentów. Na Jeziorku Kamienkowskim można bezpłatnie popływać kajakiem. Wypożyczalnia w okolicy KS Drukarz będzie czynna do końca wakacji. Projekt jest realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 9.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
0: I dzisiaj sobie deszczyk będzie kapał i jutro też. Dziś już wieje taki silniejszy wiatr, a jutro to już w ogóle będzie bardzo silny, powyżej 70 km na godzinę.
3: Odpoczywamy od upału w drodze i od takiego nieco cieplejszego lata. Dzisiaj maksymalnie na termometrach 20 stopni w stolicy i w okolicy, jutro maksymalnie 19, o tej porze 16 w Pruszkowie, 17 w Radzyminie, w Mińsku Mazowieckim i w Warszawie.
4: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Hard to be happy i Rob Thompson. Tomas na antenie Radia Warszawa, Krzysztof Flis ponownie. Miało być w dobrych wiadomościach, ale skończyliśmy jednak. Dobre wiadomości będą za 10 minut, a teraz o futsalu. To też dobre wiadomości?
2: No generalnie można powiedzieć, że tak, bo gramy cały czas o medale. Kobiety.
1: Co się wczoraj wydarzyło? Opowiedz naszym słuchaczom.
2: Co się wczoraj wydarzyło? No Polki i Polacy przegrali z Brazylią. Kolejno 4-1 i 6-1 w półfinałach Mistrzostw Świata Akademickich.
1: Kobitki 4-1?
2: Kobitki 4-1, z tego co internet mi kłamie.
1: No dobrze, dobrze. A mężczyźni 6-1, podkreślmy to. Jarek, coś nie zabierasz głosu na razie.
3: No zasmuciłem się.
1: No dobrze, dobrze.
3: To dobrze się zaczynało, znaczy tutaj, że o medale tutaj będziemy grać, a tu smutek nagle.
2: No bo tutaj nie może być tego smutku, no bo gramy o medale. Bo Polki zagrają z Niemkami o 10 w hali w Pruszkowie na Zniczu, a mężczyźni w tej samej hali o godzinie 13 podejmą Czechów.
3: Czy dzisiaj się okaże, czy będziemy brązowymi medalistami mundialu?
2: Mistrzostw Świata Akademickich. Które są rozgrywane notabene w Warszawie.
1: To jest dopiero... to jest finał, tak? To finał się nazywa ten mecz.
2: No, tak, można tak powiedzieć.
1: Można powiedzieć.
3: Ale to ma sens, bo po co to jechać było do tych Stanów, jak
1: no
3: tutaj
1: po
3: wszystko
1: co?
3: Się
1: w Pruszkowie
3: odbywa.
1: Można, no wiecie, no, no ja naprawdę, ja się zastanawiam, po co oni jakieś tam Boston, Toronto.
2: I te mecze są dzień po dniu. I żaden... 7 dni i, zobacz... i już całe mistrzostwa są rozegrane.
3: No, a tu 5 wszystkie... tygodni.
1: I żaden, 5 tygodni. Żaden Trump nie dzwoni, kartek unieważnia. No to co w ogóle to...
3: I burze nie mają znaczenia, nie opóźniają meczów.
1: Słuchajcie,
2: chociaż tak się zastanawiałem wczoraj, bo jak był prezydent Komorowski, to on mógł zadzwonić w 2012 roku, kiedy Szczęsny dostał czerwoną kartkę w meczu z Grecją.
3: I nie zrobił tego.
2: I nie zrobił tego. No. Albo zrobił i nie odebrał telefonu, ówczesny prezydent UEFA.
3: No właśnie, a to ten
1: może
3: sam
1: nie miał numeru akurat.
3: Co teraz FIFA? A to trzeba sprawdzić,
2: trzeba
3: bo to
2: sprawdzić.
3: Być może by się udało. No dobrze, Krzysztof Flis, bardzo ci dziękujemy.
2: Dziękuję.
1: I czekamy na rezultaty Polaków i Polek.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.

0: gdzie teraz będą utrudnienia, a napotkamy je w Alei Generała Bolesława Wieniawy Długoszowskiego od Marsa Korek do Mostu Siekierkowskiego. Przed Mostem Siekierkowskim też Wał Międzyszyński się korkuje od mniej więcej ulicy, jaka tu jest główniejsza ulica, Bronowskiej.
1: Ciasno także w Alei Stanów Zjednoczonych w kierunku Mostu Łazienkowskiego. Postojcie również most Poniatowskiego w kierunku Alei 3 Maja. Postojcie także w Alejach Jerozolimskich niemal na całej długości w kierunku centrum Warszawy, na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika, w Alei Niepodległości, jeżeli jedziecie w kierunku centrum, tutaj też korek oczywiście na Prymasa Tysiąclecia, na całej długości do zjazdu w Aleje Jerozolimskie, na Kasprzaka do zjazdu w Prymasa Tysiąclecia. Postoicie również na prostej do ronda ONZ.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Dzisiaj chłodno, ale sierpień bywa bardziej ciepły. I właśnie o sierpniu myślimy, początku sierpnia, piątym dniu sierpnia, bo wtedy wyruszy po raz 43 na pielgrzymi szlak warszawsko-praska pielgrzymka piesza.
2: Dlaczego to jest dobra wiadomość? Dlatego, że podczas pielgrzymki można przeżyć swoje rekolekcje. Podczas pielgrzymki można spotkać ludzi, którzy potem staną się twoimi przyjaciółmi. Podczas pielgrzymki można poznać męża albo żonę, jeżeli akurat poszukujecie. Podczas pielgrzymki można także albo przede wszystkim zadbać o swoją relację z Panem Bogiem, dobrze spędzić czas i aktywnie spędzić czas. No i dobra wiadomość kolejna jest taka, że możecie się wciąż na tę pielgrzymkę zapisać. Start 5 sierpnia i oczywiście trasa na Jasną Górę, a tegoroczne hasło pielgrzymowania brzmi Pan mój i Bóg mój. Jeżeli zadajecie pytania o wiarę, o to, czy jesteś Boże, to myślę, że jest to szlak specjalnie dla Was przeznaczony. Jest także grupa dla rodzin z dziećmi. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy może ze swoimi pociechami pójść na pielgrzymi szlak i czy dzieci będą miały co robić, odpowiedź brzmi tak.
1: pielgrzymkarodzin.waw.pl, tam wszelkie zapisy. A my teraz w Warszawie jesteśmy, konkretnie w Śródmieściu, bo tutaj ma powstać wyjątkowy pomnik. Pomnik niedźwiedzia Wojtka, który ma pojawić się u zbiegu ulic Andersa i Nowolipki. Jest to sąsiedztwo Komendy Stołecznej Policji.

0: Ja się cieszę, że mamy takie piękne lato i że chabry kwitną przy drodze. Widziałeś?
1: Nie.
0: To się przyjrzyj.
1: A maki
0: nawet
1: to
0: w
1: jest
0: Warszawie.
1: Już czas? Czy to, to już było?
0: Już prawie po.
1: Już prawie po, czyli ostatnia chwila, żeby to zobaczyć.
0: No, już taka nawet najostatniejsza.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Chciała mieć rodzinę, chciała, żeby jej życie było piękne. Kiedy zginęła w 2017 roku, cała Polska wstrzymała oddech. Dziś trwa jej proces beatyfikacyjny.
4: Myślę, że jak Helenka będzie beatyfikowana, to będzie dalej to moja siostra. Tak jakby najważniejsza jej rola w moim życiu to jest bycie moją siostrą, a nie, że błogosławiona z Limiąże czy ktoś tam, nie?
3: Dziś po 22 moim gościem będzie Teresa Kmieć, siostra Heleny. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami. W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: Reklamie.
1: Minęła godzina 9, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr w Dolnośląskiem. Wsparcie Ukrainy i wydatki na obronę. W Ankarze startuje szczyt NATO. Burze i silny wiatr. Synoptycy ostrzegają przed ekstremalnymi zjawiskami. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Na rzece Bóbr podczas ostatnich kontroli nie wykryto śniętych ryb i obecności w wodzie nadmiernej ilości metali ciężkich. Bezpieczna jest też woda z lokalnych wodociągów. Na odcinku od Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice wciąż obowiązuje jednak zakaz korzystania z rzeki. Nie wolno tam się kąpać, łowić ryb ani poić zwierząt.
8: Sanepid podkreśla, że decyzję o niezbliżaniu się do rzeki podjęto na podstawie badań mikrobiologicznych, a nie wyników badań na obecność metali ciężkich. Ekspert wskazuje na prawdopodobną przyczynę zanieczyszczenia rzeki, którą były osady ze zbiornika, mówi hydrolog profesor Tomasz Kałuża.
9: To jest taka uśpiona bomba z opóźnionym zapłonem. To jest to, czego się potem boimy właśnie przy wszelkich takich działaniach związanych ze spuszczaniem wody.
8: Sprawa trafiła pod lupę śledczych, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury w Jeleniej Górze.
10: Chodzi tutaj w tej chwili w pierwszej kolejności o zabezpieczenie stosownej dokumentacji dotyczącej robót remontowych.
8: Masowe śnięcie ryb w Bobrze zauważono na początku ubiegłego tygodnia po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice podczas remontu stuletniej zapory.
7: Relację przygotował Maciej Szefer.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: W stolicy Turcji, Ankarze, rozpoczyna się dziś dwudniowy szczyt NATO. Główne tematy to dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy oraz zwiększenie wydatków państw sojuszu na obronność. Przed rozpoczęciem obrad odbędzie się forum przemysłu obronnego, podczas którego mają zostać ogłoszone nowe wielonarodowe kontrakty zbrojeniowe. Do Ankary przybędzie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który spotka się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Szef sojuszu ponownie zaapelował o przekazanie Ukrainie większej liczby systemów obrony powietrznej. Na szczyt leci także prezydent USA Donald Trump, który ma rozmawiać o zakończeniu wojny oraz spotkać się z Wołodymyrem Zełenskim. W deklaracji kończącej szczyt Rosja ma zostać określona jako długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego. Polskę reprezentować będą prezydent Karol Nawrocki oraz ministrowie Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski.
11: To się dzieje lokalnie.
7: Nauczyciele polskich szkół z całego świata przyjechali do stolicy. Rozpoczął się program Polonijne spotkania z historią najnowszą. Instytut Pamięci Narodowej odwiedzili przedstawiciele wielu krajów, mówi główny specjalista Biura Edukacji Narodowej Michał Rybak.
12: W wydarzeniu bierze udział 20 uczestników z różnych krajów. Europa, czyli właśnie Belgia, Francja, Niemcy będą również i są właściwie uczestnicy z Ukrainy. Mamy również z Łotwy, Estonii, Mołdawii, więc naprawdę są to nauczyciele uczący języka polskiego, historii, wiedzy o Polsce, no, z różnych zakątków Europy.
7: Uczestnicy odwiedzą wiele miejsc związanych z historią Warszawy i Polski.
12: W archiwum IPN na ulicy Kłobuckiej drugim miejscem to jest przystanek Historia imienia Janusza Kurtyki w Warszawie, a także również centralny przystanek Historia imienia Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Ale oprócz przede wszystkim IPN-u będą również wydarzenia miały miejsce w muzeach Warszawy. Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Muzeum w Ossowie, Bitwy Warszawskiej, również Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
7: Nauczyciele otrzymają też materiały edukacyjne do wykorzystania podczas lekcji o najnowszej historii Polski. Synoptycy ostrzegają przed burzami na południu i silnym wiatrem na północy Polski. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść do 30 litrów deszczu. Lokalnie jest możliwy grat. W części województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego prędkość wiatru może dochodzić w porywach do 120 km na godzinę. Ostrzeżenie przed burzami na południu Polski będą obowiązywać od 12, a ostrzeżenia przed silnym wiatrem na północy od 15.
1: Za naszym oknem pada deszcz. Dzisiaj on może padać z przerwami przez cały dzień, ale w zasadzie do końca tygodnia te opady deszczu mogą się pojawiać, a najtrudniejszy moment będzie jutro, bo i deszcz, i silny wiatr.
0: Dzisiaj przyda się kurtka przeciwdeszczowa, albo płaszcz przeciwdeszczowy, albo parasolka. Wybierajcie maksymalnie na termometrach 20 stopni, o tej porze 17 to Warszawa, Mińsk Mazowiecki, Wołomin, Otwock i Legionowo.
11: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
0: No dobrze, czy już zatęskniłeś za słońcem, czy jeszcze nie?
1: Trochę tak. Ja lubię, jak jest tak słonecznie, 20 parę stopni, prawdziwe polskie lato, takie jak pamiętam z lat ubiegłych, a teraz to albo tak zimno jak teraz, albo jakiś upał. No, słuchaj,
0: a już za chwilę, w zasadzie po 9.30 wybierzemy się wspólnie z Agnieszką Jagodą z redakcji Radia Warszawa, która właśnie wróciła ze swojego urlopu we Włoszech. Była między innymi w Bergamo i w Genui. O tych miastach opowie u nas, a wczoraj próbowałeś cantuccini przepysznych, tych ciasteczek.
1: Takie twardawe?
0: Tak.
1: Bardzo
0: tak.
1: Dobre.
0: No widzisz, to była zapowiedź dzisiejszego spotkania, więc jeżeli marzy wam się krótka podróż do Włoch, na północ, Genua, Bergamo, to zostańcie z nami, a już za chwilę także o pewnych ciekawostkach o ewangelizacji w Beskidach między innymi.
1: Weronika Ostrowska.
0: Jarek Wydra.
1: Dzień dobry.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: A rzuciłbyś wszystko i wyjechał w Beskidy?
2: Oj tak. Raz w życiu byłem, bardzo mi się podobało i chętnie bym wrócił. A przy okazji takiego wydarzenia jak ewangelizacja w Beskidach, no to podwójna motywacja.
1: No bo można chodzić po górach i głosić kerygmat, głosić prawdę o tym, że Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem. I oczywiście nie na siłę, nie nagabywać, żebyście sobie tak tego nie wyobrażali. Ale we wszystkie soboty lipca będzie trwała właśnie 14. ewangelizacja w Beskidach. Pierwszemu spotkaniu, które odbyło się w ubiegłą sobotę, patronował święty Franciszek z Asyżu, którego życie pozostaje wciąż niezwykle aktualne. Przypominam, że trwa rok jubileuszowy świętego Franciszka z Asyżu. W kolejne soboty także spotkania na beskidzkich szlakach i możliwość ewangelizacji. Kolejną patronką tego spotkania będzie święta Teresa od Dzieciątka Jezus, 11 lipca, później 18 lipca święty Maksymilian Maria Kolbe, święty Franciszek Salezy, święty Jan Paweł II, 1 sierpnia i matka Teresa z Kalkuty na hali Rysiące zakończy cykl ewangelizacji w Beskidach 8 sierpnia. Jeżeli akurat w Beskidy się wybieracie, to poszukujcie ewangelizatorów.
2: Oczywiście, bo jak ktoś mówi, że nie ma czasu, no jak nie ma czasu? Ile to się czasu przecież idzie, a ten czas można wykorzystać właśnie na pogłębienie relacji z Bogiem.
1: I za chwilę też te relacje będziemy pogłębiać poprzez wsłuchiwanie się w ABC społecznej krucjaty miłości kardynała Wyszyńskiego.

0: Obfity, rzęsisty deszcz pada teraz w Warszawie. To powoduje trudne warunki na drogach, ale jednocześnie powoduje, że sporo korków jest. Wawelska korkuje się w kierunku Ochoty, Alei Jerozolimskie też zakorkowane do Prymasa Tysiąclecia. Prymasa Tysiąclecia do Alei Jerozolimskich także. Bitwy Warszawskiej, tutaj korek w kierunku Grójeckiej, która także się korkuje. Aleja Niepodległości zakorkowana od skrzyżowania, od mniej więcej Pola Mokotowskiego do Koszykowej, korki także na Prostej i też na S8 doszło do kolizji, tak zgłaszają kierowcy. I tutaj korek od Blizny Łaszczyńskiego do Alei Prymasa Tysiąclecia. Korkuje się także dojazd do mostu Grota Roweckiego. Sporo dzisiaj tych korków, no ale to wszystko związane jest z opadami deszczu.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt drugi. Myśl dobrze o wszystkich, nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
3: Myśl pozytywnie, a może myśl dobrze. To samo czy nie to samo pozytywnie kojarzy mi się z coachami, którzy zachęcają nas do tego, żeby ciągle dobrze i tylko dobrą stronę świata dostrzegać, ale o tym, żeby myśleć dobrze, czy o to w tym chodzi?
4: Myślę, że pewnie dobrze by było, żeby z każdej sytuacji umieć wyprowadzić jakiś wniosek, który będzie mnie prowadził ku dobremu. Mamy Boga, który mówi nam, że w naszym życiu, jeżeli cokolwiek by się stało niedobrego, kiedy On z nami jest, to zawsze to się może zakończyć jakimś dobrem. To może nas poprowadzić ku rozwojowi. To jest chyba jedna z takich bardziej pozytywnych myśli, które warto codziennie sobie przypominać. W jakim momencie? Bardzo często słyszymy radę: módl się rano i wieczorem. Zacznij swój dzień od pomyślenia o Bogu, który jest twoim przyjacielem, który jest twoim zbawcą, który już cię uratował, który daje ci swoją miłość. I już kiedy zaczynamy z taką myślą, że ja idę z Panem Bogiem, przeżywam wszystkie sytuacje, bo przecież są różne w ciągu dnia, to już zupełnie inaczej tworzy się pewna myśl w mojej głowie, czy nastawienie do sytuacji, na które mam wpływ albo na które nie mam wpływu, bo to też trzeba by było rozróżnić.
3: Mówiliśmy o tym, że warto poddawać nasze myśli refleksji. Skoro mówimy o tym drugim punkcie społecznej krucjaty miłości kardynała Wyszyńskiego, i zaczynamy od dwóch słów: myśl dobrze, dlatego że nie jest prostym zadaniem myśleć dobrze tak od razu, bo po pierwsze musimy się zastanowić nad tym, o czym myślimy, a potem musimy to myślenie przestawić na ten dobry tor.
4: No nie jest to zawsze takie proste. No kiedy czynimy tą refleksję, jakiś namysł nad pewnymi wydarzeniami, nad pewnymi osobami, nad tym, co nas spotyka, no to wiadomo, że niektóre rzeczy będą trudne do przyjęcia. I nam się od razu może skojarzyć coś takiego pewnie emocjonalnie, że jeżeli emocje nasze są trudne, jeżeli coś jest ciężkie, to znaczy, że to jest złe. A przecież nie zawsze tak jest. Czasami z dobrem będzie związane przeżywanie emocjonalnie jakiegoś trudu. No bo coś muszę zmienić, kogoś powinienem przeprosić, może kogoś poprosić o pomoc. Trzeba by było odróżnić emocje, jakie się we mnie rodzą, ale to, jakie ja wnioski z tego mogę wyciągnąć, prawda? Że one mogą prowadzić do dobra.
3: I jeżeli widzimy, że coś nas prowadzi do dobra, jeżeli widzimy jakieś owoce dobre, to wtedy nawet jeżeli myśl wydaje nam się nieprzyjemna, czyli powoduje złe emocje, to może się okazuje, że jest to myślenie dobre.
4: Tak może być. Ja nawet bym powiedział, przypomina mi się z mojego życia seminaryjnego taki czas, kiedy musiałem wstawać codziennie mniej więcej 5:45, budziłem się zmęczony i pierwsze myśli, które mi przychodziły, były takie emocjonalnie bardzo trudne. Po co wstawać tak wcześnie? Jeszcze bym se pospał w ogóle. I w pewnym momencie poszedłem po rozum do głowy. To był taki mechanizm już po jakimś czasie. Wtedy pomyślałem,

0: narzekał. Jak ci coś nie pasuje, tak wstajesz rano, narzekasz, to proszę bardzo, pakuj się i sobie idź w świat. Nie będziesz musiał tutaj tak wstawać wcześniej rano. I wtedy zacząłem myśleć o tym, czy rzeczywiście by tak było, gdybym odszedł, czy by tak było rzeczywiście, że już nie będę musiał wstawać, męczyć się. Przecież to jest jakaś utopia, to jest jakiś idealny świat. Zacząłem nad tym myśleć rzeczywiście, co jest dobre, a ewentualnie co jest trudne, bo nieraz to się będzie po prostu łączyło. Czyli szukam dobra w każdej sytuacji, w której się znajduję.
1: Ta sytuacja cała jest dobra. Może ten jeden punkt dnia mi się nie podoba, ale w całość jest dobra, czyli patrzę na to, co jest gdzieś w perspektywie, co jest większym celem w perspektywie tej małej niedogodności,
0: oczywiście,
1: która mi się przytrafia.
0: Że ta sytuacja właśnie może także mieć wpływ na rozwój, ale w dalszej perspektywie ja wcale teraz nie uważam, że to jest złe wstawanie wcześniej rano, bo można dużo dobrego zrobić. Można się spokojnie pomodlić, można się spokojnie umyć, nie trzeba się nigdzie śpieszyć, w zależności właśnie od tego, jak zaprogramuję swój dzień, swoje zadania i swoje obowiązki. Nawet bym powiedział, kiedy dzień poukładany, to jeszcze lepiej, bo to mnie rzeczywiście rozwija. To jest właśnie, bym powiedział, trud pewnej pracy nad sobą, gdzie kardynał Wyszyński bardzo to świetnie pokazywał, zwłaszcza kiedy był internowany, kiedy siedział w tym domowym więzieniu, który mu zgotowali komuniści, to pierwsze, co robił, ustalał sobie program dnia i wstawał, chociaż nie miał takich jakichś specjalnie obowiązków i wizytacji, i spotkań z księżmi w kurii, bo był w tym więzieniu domowym, to codziennie wstawał bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, około 5:30. Po co? Dyscyplina wewnętrzna daje pokój. Prowadzi, rozwija, daje porządek i naprawdę można powiedzieć, też kształtuje charakter.
1: I może to też nas uczy takiej prostej rzeczy, że myśli trzeba też programować, że nie poddawać się im biernie, czyli czekać tylko, jakie przyjdą i potem ja się tak czuję, jakie są te myśli, takie są moje wybory, jakie są moje myśli, tylko to ja jestem nad tymi myślami, bo ja jestem człowiekiem i ja decyduję, ja podejmuję decyzję i wybór.
0: Otrzymaliśmy rozum i wolną wolę. Rozum może podsumować, ocenić pewne myśli. Wolna wola może zdecydować, nie chcę tak myśleć, chcę zmienić swoje myślenie. Będę sobie dawał inne informacje o danych sytuacjach. Jakie? A no właśnie, trzeba sobie wypisać na kartce.
2: Czas to miłość.

0: Reklama.
1: Zimą merznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
2: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: Po reklamie.
3: Jest 9:30.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Kopia cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej została poświęcona podczas mszy świętej na Jasnej Górze. Jest ona przeznaczona dla Polonic parafii świętej Małgorzaty Duville w Lawrenceville w Stanach Zjednoczonych. Agnieszka Konarkowska-Lecyk opowiedziała, jaka historia stoi za powstaniem kopii cudownego obrazu.
5: W porozumieniu z tamtym polskim księcem, z proboszczem tamtej parafii, z Polonią tam zgromadzoną wokół tego kościoła. Nasza rodzina ufundowała ikonę, która właśnie dziś podczas mszy będzie poświęcona i przekazana do kultu, tam do tego kościoła, żeby przez kolejne lata móc gromadzić wiernych Polaków wokół wizerunku naszej tutaj matki.
4: Autorem obrazu jest Tadeusz Mistura, który stworzył również wiele innych kopii i ikon obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. 23. Forum Młodzieży Nazaretańskiej rozpoczyna się dziś w Żdżarach koło Nowego Miasta nad Pilicą w diecezji łowickiej. Najbliższe dni dla młodych ludzi będą czasem formacji, nawiązywania relacji, ale też dobrej zabawy, mówi siostra Marianna Tarkowska z Duszpasterstwa Młodzieży Nazaretańskiej.
6: Rozpoczynamy już dzisiaj. Takim centralnym punktem dzisiejszego dnia to jest Eucharystia. Natomiast te najbliższe dni to będą spotkania w różnej odsłonie. Będą i konferencje, i warsztaty różnego rodzaju, bo i takie artystyczne, i jakieś psychologiczne, i taneczne, ikonopisania, musicalowe, kickboxingu, jakichś różnych prac ręcznych.
4: Finałem forum będzie piknik charytatywny, podczas którego młodzi uczestnicy będą wspierali swoich rówieśników w Ganie, gdzie swoje placówki mają siostry nazaretanki, mówi Anna Machałowska z Duszpasterstwa Młodzieży Nazaretańskiej.
7: My jako młodzież chcieliśmy dać właśnie coś od siebie, bo tematem naszego forum jest Mission Possible, czyli misja jakby jest możliwa. I myślę, że właśnie taka inicjatywa pomocy osobom właśnie młodzieży z Gany, żeby też my jako młodzież, żebyśmy mogli dać coś od siebie, zrobić właśnie coś, żeby pomóc tej młodzieży, bo właśnie tematem tego festynu jest Młodzi dla Młodych, takie hasło. I chcieliśmy jako młodzież też pokazać, że faktycznie możemy coś zrobić, że my też mamy swój głos i możemy coś działać.
4: Piknik charytatywny odbędzie się w najbliższą sobotę.
8: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Wakacje to dla wielu czas wyjazdów i odpoczynku, ale jak podkreślała siostra Beata Zawiślak w poranku z Radiem Warszawa, nie musi to oznaczać przerwy od życia duchowego. W rozmowie mówi, że relacja z Bogiem nie powinna być traktowana jak obowiązek, lecz jak codzienne spotkanie, które daje siłę i pomaga w odpoczynku.
9: Bardzo lubię tekst matki Urszuli Leduchowskiej, która mówiła, że w pracy wewnętrznej wakacji nie ma, ale to znaczy, że mogę znaleźć taką chwilę na spotkanie z Panem Bogiem, żeby nie tracić takich chwil, które są trochę ulotne. Czekamy gdzieś, przechodzimy z miejsca na miejsce.
4: Urszulanka zwróciła uwagę, że czas wakacji to moment na szczególne pogłębienie relacji z Bogiem i zachwytu nad światem.
9: Gdzie rodzi się od razu ogromna wdzięczność za to, co widzimy. To wszystko jest z ręki Pana Boga. Natomiast jeśli chodzi o mszę świętą, Kościół nam daje naprawdę też tak dużo możliwości, że możemy skorzystać w sobotę, tak? W niedzielę, jeśli jesteśmy gdzieś tutaj w kraju, czy no gdzieś bliżej, za granicą, też są często bardzo późno te msze święte.
4: Jak podkreśliła siostra Beata Zawiślak, świadectwo wiary jest szczególnie ważne w rodzinie. Dzieci także podczas wakacyjnych wyjazdów obserwują swoich bliskich, czerpiąc również z ich duchowości.
3: cały dzień z deszczem, choć będą przerwy w tym deszczu, tak jak na przykład za naszym oknem teraz taka przerwa jest, a jeszcze chwilę temu padał bardzo obfity i rzęsisty deszcz. No, taki dzisiaj będzie dzień.
0: Na termometrach maksymalnie 20 stopni, ogrodnicy się cieszą na pewno i ci wszyscy, którzy coś hodują, po dzisiaj na pewno zrobi się jeszcze bardziej kolorowo i zielono. Maksymalnie jutro 19 stopni, o tej porze wciąż 17 w Warszawie, w Wołominie, w Otwocku, w Grodzisku Mazowieckim.
8: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać. Sam.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: A czy w Bergamo włoskim można zatańczyć sambę? O to już teraz zapytamy Agnieszkę Jagodę z redakcji Radia Warszawa, która niedawno miała okazję gościć w północnej części Włoch. Cześć, dzień dobry.
2: Witajcie.
3: Tańczyłaś?
2: Nie. W Genui była 3-dniowa impreza, ale nie tańczyłam.
3: No to jeszcze jeden wyjazd się szykuje.
1: O Genui za chwilę, a teraz o Bergamo. Zajrzyjmy do tego miasteczka. Czym cię zaskoczyło? Co było takiego, co najbardziej skradło twoją uwagę?
2: W ogóle samo Bergamo, przepiękne, cudowne. Nie mamy w Polsce takiego miasta. To mnie przede wszystkim urzekło, że my nie mamy w Polsce takiego miasta. Bardzo rozległe, bardzo stare, bardzo takie malownicze, stare miasto, ale na tym starym mieście, na górnym mieście, w Città Alta, jest przepiękna bazylika di Santa Maria Maggiore przy Piazza del Duomo, w sąsiedztwie katedry Duomo zresztą, która jest poświęcona świętemu Aleksandrowi, męczennikowi, patronowi miasta. Natomiast sama bazylika jest bardzo ciekawa, ponieważ została zbudowana w XII wieku. Jej wystrój zewnętrzny to jest taki typowo lombardzki styl romański, ale wnętrze jest barokowe, bardzo zdobione, przecudne.
1: Duży kościół, jeśli chodzi o wymiary?
2: Tak.
1: Duży. Czyli robi wrażenie, miałaś
2: okazję? Robi wrażenie i właśnie te wszystkie te zdobienia, te dekoracje, wchodzi się tam i jest taki efekt wow.
1: Miałaś okazję być tam na mszy świętej, czy się
2: nie udało? Niestety nie.
1: To masz już plan na kolejną wycieczkę.
2: Mam.
3: Plan numer jeden, to ten taniec zrzucimy na dwójkę.
1: A jeśli chodzi o śniadanie w Bergamo, coś szczególnego? Czy na słodko, standardowo po włosku?
2: Standardowo, ale nie na słodko, tylko ten miękki chlebek, taki bułeczkowy.
1: Z
2: jajecznicą.
1: A jednak.
2: Z jajecznicą. No proszę, z jajecznicą jeszcze... i warzywami.
1: No proszę, czyli tak włosko-polsko.
2: Tak.
1: Dobrze, a za chwilę zapytamy się o Genuę. Jak tam było? Co ci się tam szczególnie spodobało? Bo że może, to na pewno tak.
2: Tak, może zdecydowanie.
1: Ciepłe?
2: Jest ciepłe i wspaniałe. Szczególnie w upały.
1: Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy właśnie nad Bałtykiem są, może nas słuchają.
3: No może tam 30 stopni jest, skąd wiesz?
2: Tak, pozdrawiamy i życzymy 30 stopni.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Krajowa 50 między Mszczonowem a Grójcem. Tutaj kierowcy zgłaszają kolizje i utrudnienia w okolicach Chudolipia są w obu kierunkach, choć te od strony Mszczonowa większe.
1: Duże utrudnienia także na trasie toruńskiej. Kierowcy zgłaszają, że doszło do wypadku, do kolizji na dywizjonu, okolice dywizjonu 303, czyli Bemowo, i utrudnienia ciągną się już od Brudna przez cały Marymont, Żoliborz, aż na Bemowo. Tutaj bardzo ciasno. Ciasno także wciąż w Alei Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Aleje Jerozolimskie. Ciasno na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika. Ciasno także zjazd z Bitwy Warszawskiej w ulicę Grójecką. Postoicie również na Wale Miedzeszyńskim w Alei Stanów Zjednoczonych i wciąż Wieniawy Długoszowskiego w kierunku Mostu Siekierkowskiego zakorkowana.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: To przenieśmy się teraz nad Morze Śródziemne. Genua to chyba te okolice, prawda?
2: Tak, z tym, że Morze Tyreńskie.
1: A, dokładnie. Dokładnie już wiemy, że ciepłe morze. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy w zimnym Bałtyku w tym roku mogli się kąpać. Ja jestem jedną z tych osób. Było bardzo przyjemnie, bo wtedy akurat było 40 stopni, ale wracamy do Włoch. Genua. Co możemy tam znaleźć ciekawego?
2: No Genua jest ciekawym, bardzo ciekawym miastem. No kiedyś była państwem miastem, tak? I była bardzo... Pierwszy bank na świecie to był bank, który powstał w Genui, czego też nie wiedziałam. Natomiast jest niesamowity kościół. Kościół San Pietro in Banci. Pierwotnie zbudowany w IX wieku, zniszczony przez pożar i w XVI wieku odbudowany jako wotum wdzięczności za ustąpienie epidemii dżumy. I budowę tego kościoła na nowo po pożarze zlecił Senat Republiki Genui. No i to jest taka ciekawostka, ponieważ teren, na którym kościół został zbudowany, kupcy nie chcieli oddać tego terenu. No wiadomo, trzeba z czegoś żyć, trzeba zarabiać. Więc powstał taki kompromis architektoniczny. Na parterze kościoła są punkty usługowe, jest kościół, a na górze są mieszkania. To jest w ogóle taki zabytek na skalę Włoch. No, bardzo ciekawy, bardzo ciekawy. Nie ma takiego drugiego.
1: Jeżeli będziecie w Genui, to warto zobaczyć, no bo ciekawe połączenie architektoniczne. Ja mam nadzieję, że deweloperzy w Warszawie się jednak nie zainspirują tym pomysłem.
2: Oby.
1: Bo tak to by było jednak niedobrze. No, ale jeżeli taka ciekawostka was zainteresowała i zachęciła do tego, żeby do Genui, nie tylko z tego powodu się wybrać, to myślę, że warto. Agnieszka promienna, pełna energii wróciła, więc to chyba najlepszy dowód na to, że Włochy nie wysysają energii, tylko wręcz przeciwnie, ładują energię.
2: Wręcz przeciwnie, no i tam blisko do Cinque Terre. Przepiękne morze, przepiękna architektura, góry, roślinność, wszystko jest super.
3: Kolejny cel podróży?
2: Tak.
3: Agnieszka Jagoda, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: I ten letni poranek już dobiega końca powoli. Ewa Pietrzak jest już razem z nami.
2: Ewa,
1: witaj.
2: Tak, znasz Halanda? A Halanda znasz? Ja od wczoraj się interesuję mundialem. Znam.
1: Weroniki, odkrycie mundialu.
2: Haaland, Haaland. Tak już dalej.
1: Weronika ogląda, Ewa, sobota 23, oglądasz, tak?
3: Znaczy ja ogólnie oglądam.
1: Oglądasz, no to nic cię nie
3: ominie. Zawsze miałam wory, a teraz też mam wory.
1: Jarek Wydra?
2: Weronika Ostrowska.
3: Ewa Pietrzak, dzień dobry, zapraszam.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 10.30.
5: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
4: Reklamie.
3: Radio Warszawa na 106.2 FM, wybiła godzina 10.
8: Do Polski wraca anulowana rotacja amerykańskich żołnierzy. Etna paraliżuje pracę lotniska na Sycylii. Rozpoczyna się posiedzenie w sprawie stóp procentowych. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Wznowiono anulowaną wcześniej rotację wojsk ze Stanów Zjednoczonych do Polski, poinformował o tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który zaznaczył, że jest to bardzo dobry sygnał w kontekście relacji polsko-amerykańskich. Szczegóły zna Przemysław Lis.
9: Rotacja 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski została wstrzymana w maju. O tej decyzji najpierw informowały amerykańskie media, później potwierdził ją Pentagon. W związku z tym prowadzone były rozmowy pomiędzy resortami obrony, prezydentami oraz z przedstawicielami sił zbrojnych Polski i Stanów Zjednoczonych. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że strona amerykańska potwierdziła wznowienie rotacji.
10: Wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana.
9: Ostatnio niemało mówi się również o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Pod koniec czerwca Pentagon pozytywnie odpowiedział na list szefa MON w tej sprawie.
8: Działania na rzecz stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce są prowadzone zbyt wolno i nieefektywnie, uważa Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości.
11: Za mało, za wolno to się dzieje po prostu. Od samych uchwał nic się samo nie stanie. Powinna być pilnie przygotowana logistyka do tego, aby te bazy czekały na żołnierzy amerykańskich, żebyśmy mogli Amerykanom powiedzieć: mamy przygotowane dla was bazy wojskowe.
8: Oficjalna strategia administracji Donalda Trumpa chce ograniczać obecność amerykańskich wojsk w Europie.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Port lotniczy w Katanii pozostaje zamknięty. Nocna aktywność erupcyjna Etny nadal paraliżuje ruch lotniczy na wschodzie Sycylii.
12: Od wczoraj wstrzymane są wszystkie odloty i przyloty na największym lotnisku wyspy, Catania Fontana Rossa. Jak informuje serwis Catania Today, przyczyną jest chmura popiołu wulkanicznego, która powstała podczas nocnej erupcji Etny i nadal uniemożliwia bezpieczne prowadzenie operacji lotniczych. Lotnisko pozostaje zamknięte co najmniej do godziny 14. Ruch zostanie wznowiony dopiero po całkowitym oczyszczeniu pasa startowego z popiołu oraz poprawie warunków do wykonywania lotów. Bez zakłóceń funkcjonuje natomiast lotnisko w Komiso.
8: Relacjonowała Aleksandra Nietopiel.
0: To się dzieje lokalnie.
8: Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego obchodzi w tym roku 20-lecie działalności. Instytucja, która rozpoczęła działalność jako Izba Pamięci Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, od dwóch dekad popularyzuje historię Zimnej Wojny, PRL-u i działalności wywiadowczej. Dyrektor placówki Filip Frąckowiak podkreśla, że muzeum nie tylko jest instytucją dla dorosłych, ale także dla najmłodszych.
13: Chcieliśmy przedstawić bardzo poważną historię, ale też są różni zwiedzający. Są rodziny z dziećmi i na przykład, żeby te dzieci pozwoliły zwiedzać dorosłym, to dzieci otrzymują tablety i skanują kody QR na specjalnej ścieżce w labiryncie naszych korytarzy. Można zdobyć nagrodę, jeśli wszystkie te kody QR wraz z ciekawostkami z okresu zimnej wojny zbiorą.
8: Od września ponownie ruszą także bezpłatne warsztaty historyczne i gry terenowe dla warszawskich szkół. Uczniowie będą mogli poznawać historię PRL-u, zimnej wojny i działalności działalności wywiadowczej podczas interaktywnych zajęć współfinansowanych przez Miasto Stołeczne Warszawa. Na te decyzje czekają m.in. osoby spłacające kredyty w złotówkach. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp oprocentowych. Wiceprezes zarządu Quercus TFI Paweł Karczewski uważa, że na tym posiedzeniu stopy nie zostaną zmienione. Najwcześniej można się tego spodziewać jesienią.
14: Jeżeli będzie obniżka, to będzie na pewno o 0,25%, nie więcej na początek, ponieważ mamy stopy 3,75%, więc na przykład 3,5% to byłoby takim kierunkiem. Czy będzie w tym roku, zobaczymy, ale na pewno po wakacjach.
8: Decyzję w sprawie wysokości stóp poznamy w środę. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%.
3: Nasza mapa meteo pokazuje, że dziś ten dzień upłynie pod znakiem parasola. Jeżeli ktoś z Państwa lubi takie błogosławieństwo, to ten deszcz będzie nam towarzyszył niemal przez cały dzień. No dobrze, po 18 na chwilę rozpogodzi się, przejaśni niebo i pokaże się więcej słońca. 18 stopni o tej porze w Warszawie, w Legionowie, 17 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim, tyle samo w Pruszkowie i w Ząbkach. Pięć minut po godzinie 10:00 latem na wynos na antenie Radia Warszawa, czyli w tym tygodniu raczej na Sycylię nie lecimy, ale warto zapamiętać, że Catania to przecież stolica ważnej orędowniczki świętej Agaty. Nie chodzi tutaj również o burzowe klimaty. Kleo za krokiem, krok Ewa Pietrzak. Dzień dobry, zapraszam.

0: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: 13 minut po godzinie 10, aż się tak zastanowiłam, która tak naprawdę jest godzina. Kochani, pozdrawiamy ze słonecznego studia Radia Warszawa. To, że niebo jest pochmurne, nie zwiastuje nam naprawdę nic negatywnego, tym bardziej, że w tej godzinie między innymi nauczanie świętego Jana Pawła II, a także słowa księdza Piotra Pawlukiewicza: wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim, to po 10.40. Zresztą też zrealizuję dzisiaj prośbę od naszych radiosłuchaczy, czyli zadzwonię do jubilatki. Na razie wiem, że ta jubilatka jest studentką medycyny. No, zobaczymy, czy odbierze ode mnie telefon. Bo z tego, co słyszałam, to Wydział Lekarski w wakacje musi także zrealizować serię godzin, jeżeli chodzi o praktyki w różnych szpitalach. I uwaga, mają wtedy do wyboru szpitale w całej Polsce. Pozdrawiamy wszystkich świętujących dzisiaj już teraz, a także tych, którzy obchodzą swoje imieniny, a wśród nich Esterę, Klaudiusza i Lucjana. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy naszych radiosłuchaczy.

0: 20 minut po godzinie 10.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane, Ludźmierz, 7 czerwca 1997 roku, przemówienie wygłoszone na Błoniach przy Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej.
3: Pragnę dzisiaj z całego serca podziękować wiernym Podhala i całej archidiecezji krakowskiej za wielki dar różańcowej modlitwy. Wiem, że każdego dnia gromadzicie się tu u stóp Maryi, Pani Ludźmierskiej i w wielu innych miejscach, aby oddawać jej opiece wszystkie sprawy Kościoła, następcy świętego Piotra, wszystkie sprawy, które opatrzność Boża powierzyła jego trosce. Wiem też, iż w parafiach Podhala, Orawy, Spisza, Pienin, Gorcu omadlaliście i te moje odwiedziny w Polsce. Wszędzie można powiedzieć, że ta wasza wspólnota rozciąga się na cały świat. Wszędzie bowiem, gdzie docierali i nadal docierają polscy górale, jest też obecna ludźmierska gaździna, jest obecna w domach i kościołach, a nade wszystko w sercach. Niech tej obecności nigdy nie zabraknie.

0: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
1: 32 minuty po godzinie 10. Ja mówię tak troszeczkę przyciszonym głosem, ponieważ mam taką informację, że dzisiaj jubilatka naszych radiosłuchaczy, córka, ma 21 urodziny, może spać, bo albo ogląda nocą mecze, albo późno wraca z praktyki w szpitalu. No to spróbujemy. Ja mam nadzieję, że nikogo nie obudzę, bo obudzić młodzież, to jak nie potem ta młodzież zapamięta. Naprawdę, no dobrze, spróbujmy.
2: Halo?
1: Halo, halo, dzień dobry, Radio Warszawa pozdrawia dzisiejszą jubilatkę. Czy ja kogoś obudziłam?
2: Nie, jeszcze nie.
1: Jeszcze nie. A która to wiosna mija dzisiaj?
2: 21.
1: Oczko 21. I pani Agatka dziś 21 lat kończy, dlatego od redakcji Radia Warszawa i od oczywiście całej rodziny składamy najlepsze życzenia. Czy zapowiadają się w tym roku piękne wakacje?
2: No to jeszcze zobaczymy.
1: A takie najpiękniejsze miejsce dotąd, które pani widziała w swoim życiu, to?
2: Pewnie Chorwacja.
1: Aha, no dobrze. A najchętniej wybrałaby się pani do?
2: No to jeszcze zobaczymy, nie mam pojęcia.
1: To jeszcze zobaczymy, dobrze. To życzymy dzisiaj spełnienia marzeń, wszystkiego dobrego, smacznego tortu. No i ta następna piosenka, która pojawi się na naszej antenie, to również z dedykacją dla pani. Pozdrawiamy.
2: Dzięki.
1: Chyba nie obudziłam, co? Vixen i Tap, Selawina, antenie Radia Warszawa. Oczko, 21 lat, miło.
3: Cztery ściany to za mało, a zamknięte drzwi na klucz. Życie się po...

0: pamiętam kazania wygłoszone przez księdza Piotra Pawlukiewicza w kościele akademickim świętej Anny, wybitny kaznodzieja, doktor teologii pastoralnej. Słynął z niezwykłego daru docierania do wiernych za pomocą takich prostych, życiowych analogii. I stąd taki prezent w tegoroczne wakacje specjalnie dla Państwa.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część czwarta. Sam wybierasz niebo lub piekło.
2: Proszę Państwa, jak się rysuje serce, to często się tak rysuje i tu coraz wężej. Gdyby wsypać do tego takiego naczynia, groszki, to na dnie, w tym już tutaj, będzie zawsze albo czarny, albo biały. Nie będzie czarny, biały. Że to naczynie jest tak zbudowane, że na dole będzie tylko jeden i każdy z nas ma jedną rzecz, która jest dla niego najważniejsza w życiu. To nie wiem, co to może być. To mogą być różne rzeczy. To jest na dnie. I wszystkie inne warstwy tych cukiereczków są uzależnione od tej pierwszej. Kiedyś wnuczek szedł z dziadkiem i dwa psy się gryzły. I wnuczek pyta, dziadku, który wygra? Ten, którego karmisz. Proszę Państwa, jeśli karmimy się erotyką, karmimy się kłamstwem, karmimy się szyderstwem, to zacznie ten pies w nas wygrywać. Wygrywać, bo trzeba go po prostu zagłodzić. Wybieramy sami i dlatego właśnie ludzie tak nie lubią Kościoła, bo nie chcą brać odpowiedzialności. Ożenię się, wyjdę za mąż. Jak mi nie wyjdzie, to znajdę nową żonę, nowego męża. Z tym się nie będę męczyć.
1: Część piąta. Serca tak łatwo nie zmienisz.
2: Jeśli chodzi o wybór, to pozwolę sobie przytoczyć anegdotę, która jest moim zdaniem bardzo mądra, bardzo. Chociaż trochę tak zwany kawał abstrakcyjny. Więc niektórzy tak czekają, kiedy ja coś dopowiem, żeby się było z czego śmiać. Proszę Państwa, złotą rybkę złapało trzech panów. I rybka tradycyjnie mówi, dam wam po trzy rzeczy, ale puśćcie mnie. No dobrze, puścili ją. Do pierwszego co chcesz? $1,000,000. Do drugiego co? Z Cadillaca, Porsche. Dobrze, do trzeciego co chcesz? A że mi tak ręka się kręciła. Następnego razu, co chcesz? Żonę, modelkę. Co ty chcesz? Studio nagrań, bo chciałem sobie zawsze płyty nagrywać. Co ty chcesz? Że mnie ta druga ręka się tak kręciła. No. Przychodzi trzeci raz, co chcesz? A jeszcze dorzuć mi 100 tysięcy renty tak do końca życia. Drugi mówi, wyspę z helikopter. A trzeci mówi, a ja chcę, żeby mi się ta głowa kręciła. Wpada do rybka za parę miesięcy. No jak żyjecie? Ten pierwszy mówi, żona, modelka, kupa kasy. To jest życie. Tamten mówi, helikopterem sobie latam. A ty trzeci jak żyjesz? A on mówi, czuję, że coś źle wybrałem. Proszę Państwa, kryzysy w naszym życiu bardzo często są na nasze życzenie. Na nasze życzenie. Serce jest tak sprytne, ja też nie mogłem się przestać śmiać. Proszę się nie krępować. Dlatego niektórzy kombinują, pogrzeszę sobie trochę do tam 50, 60 roku życia, a potem się nawrócę. Nie da się. Serca nie zmienić tak szybko. Ono jak jest fałszywe, to pozostanie fałszywe przez lata. Jest taka scena w kapitalnym komedii polskiej, chyba pierwszej komedii polskiej, nie, Skarb, Dymsza. I jest tam scena, kiedy ci ludzie tam kłócący się o to mieszkanie zostają zasypani, ściana się z bloku na nich zawala i siedzą w piwnicy i słuchają, że nikt nie przychodzi z pomocą. Już godzinę, dwie, trzy, tlen się kończy, nikt nie przychodzi. I było tam dwóch oszustów, bandziorów. Jeden mówi, słuchaj, ja cię kiedyś oszukałem, masz te dolary, a to mówi, wypchaj się teraz z tymi twoimi dolarami. No wiesz, bo ja cię oszukałem. Ja też cię oszukam, mogę ci oddać te twoje dolary, masz te swoje dolary. I tak sobie te dolary rzucają. Nagle słyszą, halo, jest tu kto? Pomoc idzie. Dawaj te dolary, kurczę, dawaj. Wydało się, że mu się serce zmieniło. Nie zmieniło mu się, proszę Państwa. My często reagujemy na coś, potem pod wpływem czyjejś prośby, czyjejś coś, nie robimy tak, a potem pochodzi, że to serce jest ciągle takie same. Przecież zwróć uwagę, jak się zmienił Szaweł w Pawła, to on był gorliwym wyznawcą Boga i został gorliwym wyznawcą Boga, tylko był gorliwym wyznawcą prawdziwego Boga, który nie istnieje, a został wyznawcą prawdziwego, który żyje. Ale on był cały czas na fali. Piotr także. Piotr chciał być wielki, dlatego ciągle się potykał, ale to był człowiek, który od razu wykazywał pewną aktywność i cechy przywódcze. My bardzo często wpychamy się w jakiś świat bólu wewnętrznego, jak to powiedział pan Korwin-Mikke, tylko dlatego, że po uderzeniu palcem w młotek, nie, młotkiem w palec raczej, będzie nas bolało za rok. Gdyby nas bolało za rok, tam się uderzył, powiem, a to za rok w październiku mi będzie boleć, to mogę dalej walić tym młotkiem. Reakcja jest natychmiastowa. Ból jest natychmiastowy. Ból, który nas ostrzega, ból, który nas przestrzega. I powtarzam to, że wielu ludzi żyje i mówi, bardzo nam się dobrze żyje. Co to znaczy, czy Bóg jest karzącym, czy Bogiem? Kiedyś wybuchła na ten temat wielka dyskusja. Kiedy ksiądz jeden w telewizji powiedział, że on nie zna Boga karzącego. No w zasadzie to miał rację. Bóg po prostu doprowadza ludzi do wszystkich konsekwencji swojego życia.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Za 11 minut będzie godzina 11. Ważny temat przed nami. Parlament Europejski dziś na posiedzeniu w Strasburgu przeprowadzi debatę na temat postępów akcesyjnych Ukrainy. Do projektu rezolucji w tej sprawie większość frakcji w Izbie zgłosiła poprawki krytyczne wobec nadania jednostce wojskowej nazwy UPA przez prezydenta Zełenskiego. To teraz sprawdźmy, jakie są reakcje poszczególnych ugrupowań. Ugrupowanie PD, do którego należy Anna Bryłka z Konfederacji, zaproponowałyby Parlament Europejski wezwał Ukrainę do zaprzestania publicznego gloryfikowania osób w formacji odpowiedzialnych za zbrodnie przeciwko ludności cywilnej, zwłaszcza za ludobójstwo popełnione przez UPA, która była wymierzona przede wszystkim w etnicznych Polaków, a także mniejszości żydowskie, czeskie i ormiańskie. Parlament Europejski, jak czytamy, odniósł się do zbrodni popełnionych przez UPA na Wołyniu w rezolucji przyjętej w zeszłym roku. Izba wówczas doceniła trwające rozmowy między władzami polskimi i ukraińskimi, które doprowadziły do wznowienia ekshumacji szczątków polskich obywateli na terytorium w kwietniu w 2025 roku. Dziś ciąg dalszy rozmów.

0: Za 2 minuty godzina 11, o 11 wiadomości z kraju i ze świata.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
6: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
1: O reklamie.
0: To Radio Warszawa na 106.2 FM, dobiła godzina 11.
7: Amerykańskich żołnierzy. Etna paraliżuje pracę lotniska na Sycylii. Rozpoczyna się posiedzenie w sprawie stóp procentowych. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski, zapraszam. Wznowiono anulowaną wcześniej rotację wojsk ze Stanów Zjednoczonych do Polski, poinformował o tym minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który zaznaczył, że jest to bardzo dobry sygnał w kontekście relacji polsko-amerykańskich. Szczegóły zna Przemysław Lis.
8: Rotacja 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski została wstrzymana w maju. O tej decyzji najpierw informowały amerykańskie media, później potwierdził ją Pentagon. W związku z tym prowadzone były rozmowy pomiędzy resortami obrony, prezydentami oraz z przedstawicielami sił zbrojnych Polski i Stanów Zjednoczonych. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że strona amerykańska potwierdziła wznowienie rotacji.
9: Wraca rotacja, która została wstrzymana kilka tygodni temu, będzie kontynuowana.
8: Ostatnio niemało mówi się również o utworzeniu stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Pod koniec czerwca Pentagon pozytywnie odpowiedział na list szefa MON w tej sprawie.
7: Działania na rzecz stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce są prowadzone zbyt wolno i nieefektywnie, uważa Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości.
10: Za mało, za wolno to się dzieje po prostu. Od samych uchwał nic się samo nie stanie. Powinna być pilnie przygotowana logistyka do tego, aby te bazy czekały na żołnierzy amerykańskich, żebyśmy mogli Amerykanom powiedzieć, mamy przygotowane dla was bazy wojskowe.
7: Oficjalna strategia administracji Donalda Trumpa chce ograniczać obecność amerykańskich wojsk w Europie.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Port lotniczy w Katanii pozostaje zamknięty. Nocna aktywność erupcyjna Etny nadal paraliżuje ruch lotniczy na wschodzie Sycylii.
12: Od wczoraj wstrzymane są wszystkie odloty i przyloty na największym lotnisku wyspy Catania Fontana Rossa. Jak informuje serwis Catania Today, przyczyną jest chmura popiołu wulkanicznego, która powstała podczas nocnej erupcji Etny i nadal uniemożliwia bezpieczne prowadzenie operacji lotniczych. Lotnisko pozostaje zamknięte co najmniej do godziny 14. Ruch zostanie wznowiony dopiero po całkowitym oczyszczeniu pasa startowego z popiołu oraz poprawie warunków do wykonywania lotów. Bez zakłóceń funkcjonuje natomiast lotnisko w Komiso.
7: relacjonowała Aleksandra Nietopiel.
11: To się dzieje lokalnie.
7: Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego obchodzi w tym roku 20-lecie działalności. Instytucja, która rozpoczęła działalność jako Izba Pamięci Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, od dwóch dekad popularyzuje historię Zimnej Wojny, PRL-u i działalności wywiadowczej. Dyrektor placówki Filip Frąckowiak podkreśla, że muzeum nie tylko jest instytucją dla dorosłych, ale także dla najmłodszych.
13: Chcieliśmy przedstawić bardzo poważną historię, ale też są różni zwiedzający. Są rodziny z dziećmi i na przykład, żeby te dzieci pozwoliły zwiedzać dorosłym, to dzieci otrzymują tablety i skanują kody QR na specjalnej ścieżce w labiryncie naszych korytarzy. Można zdobyć nagrodę, jeśli wszystkie te kody QR wraz z ciekawostkami z okresu zimnej wojny zbiorą.
7: Od września ponownie ruszą także bezpłatne warsztaty historyczne i gry terenowe dla warszawskich szkół. Uczniowie będą mogli poznawać historię PRL-u, zimnej wojny i działalności wywiadowczej podczas interaktywnych zajęć współfinansowanych przez Miasto Stołeczne Warszawa. Na te decyzje czekają m.in. osoby spłacające kredyty w złotówkach. Rada Polityki Pieniężnej rozpoczyna dziś dwudniowe posiedzenie, na którym zdecyduje o wysokości stóp oprocentowych. Wiceprezes zarządu Quercus TFI Paweł Karczewski uważa, że na tym posiedzeniu stopy nie zostaną zmienione. Najwcześniej można się tego spodziewać jesienią.
14: Jeżeli będzie obniżka, to będzie na pewno o 0,25%, nie więcej na początek, ponieważ mamy stopy 3,75, więc na przykład 3,5 to byłoby takim kierunkiem. Czy będzie w tym roku, zobaczymy, ale na pewno po wakacjach.
7: Decyzję w sprawie wysokości stóp poznamy w środę. Obecnie podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 3,75%.
0: Najchłodniej na Mazowszu o tej porze, 16 stopni w Mińsku Mazowieckim, tam o tej porze również deszczowo, tak sprawdza, czy się przejaśni. Przejaśni się dopiero po godzinie 19 i wtedy będzie odrobinę cieplej, 18 kresek powyżej zera. 18 stopni o tej porze w Warszawie, w Ożarowie Mazowieckim, w Józefowie, w Otwocku, a także w Grodzisku Mazowieckim. Raczej ten deszcz nie przeszkadza, jest przyjemnie, można otworzyć sobie okno, nawet inaczej pachnie to powietrze. I w takim spokojnym, może trochę deszczowym, baśniowym nastroju Enia rozpocznie tę godzinę na antenie Radia Warszawa w swoim największym przeboju, Orinoco Flow.

0: мне.
1: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
2: Chyba za bardzo zaszalałam z tym, że to nasze okno w studiu było tak otwarte, no, mogło powiać na moment chłodem, lepiej przymknąć. Ważna informacja, ponieważ trwa diecezjalne Jerycho w dekanacie wołomińskim. A to w związku z tym, że to już 200 lat od założenia żywego różańca przez błogosławioną Paulinę Żaryko. W związku z tym to świętowanie obejmuje swoim zasięgiem wszystkie parafie naszej diecezji, ale także domy zakonne, instytucje kościelne czy kaplice szpitalne. Każdego dnia w innym miejscu przedstawictwo Maryi jest zanoszona całodobowa modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. No wśród takich propozycji oczywiście najważniejszą jest co? Eucharystia, tak? O godzinie 18:00, tak to się wczoraj rozpoczęło, mszą świętą i modlitwą różańcową. O 21:00 oczywiście apel jasnogórski, ale także msza święta w intencji księży biskupów, kapłanów, zgromadzeń zakonnych oraz osób modlących się w apostolacie Margaretka właśnie za kapłanów. Bardzo często po tej Eucharystii całonocne czuwanie, o godzinie 3:00 nad ranem rozważanie liturgii Drogi Krzyżowej. Później w ciągu dnia oczywiście o 12:00 modlitwa Anioł Pański, o 15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia i o 18:00 zakończenie Jerycha Różańcowego uroczystą mszą świętą. Jak Państwo się zastanawiają, gdzie tym razem to będzie, to na stronie również diecezji warszawsko-praskiej jest szczegółowy plan Jerycha Różańcowego.

0: 21 minut po godzinie 11. Posiada korzenie francuskie, włoskie i hiszpańskie, a od 2015 roku jest także obywatelem Peru.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Dwa obrazy biblijne. Punkt 10. Unikajmy syndromu wieży Babel, polegającego na bałwochwalstwie zysku, którego ofiarą padają słabi, na jednolitości spłaszczającej różnice oraz na roszczeniu do jednego języka, także cyfrowego, zdolnego przełożyć wszystko, nawet tajemnicę osoby na dane i wydajność. Na tym polega niebezpieczeństwo dehumanizacji, budowania przyszłości z wyłączeniem Boga i zredukowania drugiej osoby do roli środka, pokusy dawnej i wciąż nowej, która dziś przybiera również oblicze techniczne. Wybierzmy natomiast drogę Nehemiasza, która ukazuje wartość wspólnej pracy podejmowanej po to, by uczynić miasto Boże bezpiecznym dla powracających wygnańców. Odbudowywać znaczy dzisiaj uznać, że pośród wielości głosów i wizji, przypominającej niekiedy rozproszenie języków, istnieje jednak pewna świetlana możliwość, polegająca na budowaniu razem, przemieniając różnorodność w zasób i czyniąc ze słuchania i dialogu wspólną przestrzeń, w której mogą wzrastać sprawiedliwość i braterstwo. Wewnątrz tego wspólnego dzieła chrześcijanie odnajdują zaś właściwą sobie formę budowania. Jest nią ukierunkowywanie działania ku Bogu, aby w Jego świetle pluralizm nie przeradzał się w chaos, lecz w praktyce synodalności stawał się przestrzenią, której ludzkość na nowo odnajduje swoje trwałe fundamenty i swój cel ostateczny. W Apokalipsie Jan widzi nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, jako dar dla całej ludzkości. Ta zaś wizja łaski jest dla nas, chrześcijan, wezwaniem do wspólnej pracy nad kształtowaniem w dzisiejszych miastach pokojowego, sprawiedliwego i godnego życia wspólnego.

0: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: 35 minut po godzinie 11 i wracamy do informacji związanych z Jerychem Różańcowym, które od wczoraj, drodzy Państwo, ma miejsce w parafijnej Świętej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego w Majdanie przy Wyszyńskiego 5. Drodzy Państwo, to jest to wydarzenie, które potrwa tutaj do 12 lipca. Przypomnę, że mamy dokładny rozkład kalendarza, gdzie w kolejnych dniach to Jerycho Różańcowe będzie królowało po Majdanie, czyli po parafii Matki Bożej Różańcowej. Pojawi się również tutaj Wielgola, sanktuarium Matki Bożej Różańcowej i Budy Barcząckie, parafia Matki Bożej z Guadalupe, która... No właśnie teraz chcę liczyć, ile miesięcy temu była bohaterką audycji Przystanek Parafia.

43 minuty po godzinie 11. No nie byłabym sobą, gdybym nie sprawdziła, jakie dziś będą miały miejsce mecze. I Argentyna-Egipt o 18. Co tak wcześnie? Co się stało? I Szwajcaria-Kolumbia o godzinie 20. Drugiej szkoda mi troszeczkę tych Egipcjan. No ale gdyby reprezentacja Egiptu wygrała, ucieszyłabym się i uśmiechnęła. Szwajcaria i Kolumbia to może być coś ciekawego, chociaż jeżeli chodzi o Szwajcarię, to głównie kojarzę szwajcarskiego bramkarza. Chyba dobrze go pamiętam. Janka czy Jana Sommera potrafi rzeczywiście znakomicie popisywać się swoimi umiejętnościami, ma świetny refleks.

0: Powoli, powoli wyciszamy się. O 12:00 wspólna modlitwa na antenie Radia Warszawa. Jeszcze wcześniej słowo na wieki, słowo na dziś. Fragmenty Pisma Świętego przeczyta pani Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ojciec Dariusz Pielak, werbista, a odczyta je pan Robert Wierzchała. Za 3,5 minuty wybije godzina 12:00.
1: Czytanie z księgi proroka Ozeasza. To mówi Pan. Synowie Izraela czynili sobie królów, lecz wbrew mojej woli. Książąt mianowali, też bez mojej wiedzy. Czynili posągi ze srebra swego i złota na własną zagładę. Odrzucam cielca Twojego, Samario, gniew mój się przeciw niemu zapala. Jak długo jeszcze nie będą mogli być uniewinnieni synowie Izraela? Wykonał go rzemieślnik, lecz nie jest on Bogiem. W kawałki się rozleci cielec samaryjski. Oni wiatr sieją, zbierać będą burzę. Zboże bez kłosów. Nie dostarczy mąki, jeśli by nawet dało, zabierze ją obcy. Wiele ołtarzy Efraim zbudował, ale mu służą jedynie do grzechu. Wypisałem im moje liczne prawa, lecz je przyjęli jako coś obcego. Lubią ofiary krwawe i chętnie składają, lubią też mięso, które wówczas jedzą. Lecz Pan nie ma w tym upodobania. Wspominam wtedy na ich przewinienia i karzę ich za grzechy. Niech wrócą znów do Egiptu.
2: Ustrój starożytnego Izraela można określić jako teokrację z charyzmatycznym przywództwem. Naród nie ustanawiał praw, nie wybierał też przywódców, ani nie mieli oni prawa dziedziczenia tronu. Życie biegło według reguł objawionych Mojżeszowi na górze Synaj, a przywództwo nad całością było powierzone Bożym wybrańcom jak Gedeon czy Samuel. Taka charyzmatyczna struktura nie jest jednak chyba łatwa do zaakceptowania, bo wymaga ciągłej otwartości wiary. A przecież człowiek bardziej niż żyć w niepewności wiary woli oddać się prowizorycznej stabilizacji, jaką oferuje struktura. W ten sposób pojawili się w Izraelu królowie. Decyzję o zmianie z systemu z boskiego na ludzki Pan Bóg skomentował w swoich słowach skierowanych do Samuela. Nie ciebie odrzucają, lecz mnie odrzucają jako króla nad sobą. W naszej codzienności również spotykamy się z sytuacjami niepewności jutrzejszego dnia, zagrożeniami poważnych konfliktów rodzinnych czy nagłych chorób. Nie jest nam łatwo przechodzić przez takie chwile. Ale to właśnie wtedy jesteśmy wezwani do wiary w Boże prowadzenie i opiekę. I to właśnie wtedy nie bójmy się wierzyć.

0: A w studiu obok czeka już redakcja Radia Warszawa. Dziś modlitwę poprowadzą ksiądz dyrektor Artur Więzik i Agnieszka Jagoda.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serce swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
2: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
2: I z duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: 2,5 minuty po godzinie 12 na 106,2 FM czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Piotr Marchalewski.
3: Z Ewangelii świętego Mateusza. Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu. Lecz faryzeusze mówili: wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo.
4: Patrzymy dziś na styl życia Jezusa. Styl, który także nada założonemu przez siebie Kościołowi, a także przez to każdemu z nas, który został włączony w Kościół przez święty chrzest, jako żywy organizm. Organizm, w którym głową jest On sam, Zbawiciel. Jezus i Kościół. Zobaczmy. Jezus został posłany przez Ojca, pełni Jego wolę. Tak Kościół został posłany przez Jezusa i ma pełnić Jego wolę. Dalej, Jezus obchodzi miasta i wsie, głosząc Ewangelię o Królestwie. Tak Kościół obchodzi świat, głosząc Zbawiciela człowieka, Chrystusa Pana. Dalej, Jezus potwierdza naukę znakami, uzdrawia z chorób fizycznych, psychicznych, uwalnia z niemocy duchowej. Tak Kościół potwierdza głoszoną przez siebie Ewangelię znakami. Wśród nich największym jest Eucharystia. Pytajmy siebie w tym miejscu, czym ja naśladuję Jezusa? Na ile mam Jego styl życia? Czy mam świadomość swojego posłania i powołania? Na ile docieram do moich miast i wiosek codziennego życia, by głosić Zbawiciela? I wreszcie, jakich znaków przeze mnie Bóg udziela drugiemu człowiekowi? To pytania do refleksji nad swoim miejscem w organizmie Kościoła i swoim zadaniem, które mam w nim pełnić. Ale na koniec zwróćmy jeszcze uwagę, że we wspólnocie Kościoła Jezus jest prawdziwym pasterzem, który oddaje życie za owce wobec nadchodzącego wilka. Potrzebuje jednak współpracowników, których jest mało. Proście Pana żniwa, mówi Jezus, aby do swojego żniwa posłał robotników. Dlatego pytanie teraz o moją troskę o tych chłopców, mężczyzn, którzy powiedzą: tak, chcę trudzić się na Twoim żniwie, Panie, być na Twoją wyłączną służbę. Pytajmy się, jak dbam o klimat sprzyjający wyborowi takiej drogi przez tych powołanych? Jak dbam, by moja rodzina, Kościół, był poważany? Bo przecież Kościół należy do samego Boga, nie do człowieka. Mówi Jezus: proście więc Pana żniwa, aby do swojego żniwa posłał robotników.

poranka poczułam się jak na pielgrzymce, prawda? Deszczyk, tak, takie pochmurne niebo, a my tutaj śpiewamy. 18 stopni w Warszawie, będzie cieplej po 18, będzie wtedy 19 stopni, nastąpią rozpogodzenia i przejaśnienia. Temperatura w nocy wyniesie 13 stopni, nie jest źle. W Legionowie 19 stopni i uwaga, jakie określenie synoptyków. Lekki deszcz. 19 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim, w Mińsku Mazowieckim 17 stopni, w Otwocku 19. Po godzinie 12 latę na wynos, ale z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy, w sposób szczególny tych, którzy dziś świętują swoje urodziny, imieniny. Byłam pewna, że nasza siostra Estera, Loretanka, dzisiaj obchodzi imieniny. Muszę do tego dotrzeć, czy to jest wiarygodna informacja, czy też nie. Ewa Pietrzak, dzień dobry, zapraszam.

0: mieszkańców Warszawy i okazuje się, że oni wolą taką pogodę niż taką jak tydzień temu.
1: Mhm. Niższa temperatura, w sensie tych upałów, żeby była niższa, tak jak dzisiaj może być. No i oczywiście, żeby nie było silnych wiatrów.
2: Ta temperatura, a nie te upały tam 40 stopni. Nie mamy na to wpływu, więc przyjmujemy taką pogodę, jaka jest.
3: Tak jak dzisiaj.
4: Tych upałów, tych dużych, jakby powiedzieć, katastrofalnych, to nie. Nie bardzo nie lubię i w Polsce byłyby nie na miejscu, byśmy mieli duże straty. A tak jak dzisiaj, to już jest łaskawie, może być.
5: Do tematu jeszcze powrócimy. Bardzo dziękuję.

0: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Czy Amoris Laetitia faktycznie odpowiedziało na potrzeby katolickich rodzin? W tym roku mija 10 lat od opublikowania tej posynodalnej adhortacji papieża Franciszka. Z tej okazji Watykan chce ponownie bliżej przyjrzeć się kondycji rodzin i ich problemom oraz radościom. Ze mną w studiu nasz reporter Wojtek Dudkowski. Wojtku, co ma w planach Stolica Apostolska?
1: W planach jest specjalne spotkanie papieża z przewodniczącymi konferencji episkopatów. Rozpocznie się 7 października i potrwa tydzień, a celem tego spotkania będzie, jak informuje Vatican News, rozpoznanie, wspieranie i promowanie tego, co Duch Święty czyni w rodzinach oraz docenienie ich wkładu w misję Kościoła. Z kolei dziś wydano dokument zapowiadający to spotkanie i nakreślający kierunki działania.
0: O czym możemy przeczytać w tym dokumencie?
1: Wyodrębniono 5 bloków tematycznych, które wyznaczają kierunki październikowego spotkania. Dotyczą one po pierwsze aktualnej sytuacji rodzin, po drugie odkrywania powołania małżeńskiego przez młodzież, po trzecie problemów młodych par, zwłaszcza w pierwszych latach życia małżeńskiego, po czwarte ogólnych trudności w rodzinach i po piąte zadań rodzin katolickich w misji Kościoła. Dokument cytuje też encyklikę Pawła VI Humanae Vitae, przypominając, że małżonkowie powinni być przewodnikami dla innych małżonków.
0: To był Wojciech Dudkowski, dziękuję za tę informację. Uczniowie misjonarze. Pod takim hasłem na Jasnej Górze w sobotę 11 lipca odbędzie się 21. Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa. Cykliści spotkają się o 9.30 przed Częstochowską Archikatedrą, by razem alejami Najświętszej Maryi Panny wjechać na Jasną Górę. Msza Święta na szczycie sprawowana będzie o 11.30. Cykliści będą prosić za Kościół, o powołania i o odnowienie wiary. Do jasnogórskiego sanktuarium zaprasza ksiądz Jerzy Grochowski, koordynator Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej.
2: Zapraszamy. Naprawdę warto coś z siebie rzucić. Trochę potu przelać, niedużo, a zgłębić sobie Słowo Boże, tym Słowem Bożym później przez cały rok żyć. Warto w Kościele powszechnym trwać, nieść to, co się potrafi, a więc rozważanie Słowa Bożego, śpiew, modlitwę i spotkanie we wspólnocie. Zapraszamy. Naprawdę warto pielgrzymować.
0: Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa zrzesza niezależne grupy z całego kraju, zmierzające do sanktuarium w jednym określonym terminie. W tym roku cyklistom towarzyszy hasło Uczniowie Misjonarze.
2: Trzeba być i uczniem Chrystusa, żyjącym Ewangelią na co dzień i misjonarzem, czyli nieść Ewangelię swoim życiem, swoim postępowaniem do drugiego człowieka, tworzyć wspólnotę Kościoła, parafii. I to jest ważne, żeby być. Dlatego też 21 lat temu powstała myśl, żeby zorganizować pielgrzymkę rowerową ogólnopolską na Jasną Górę.
0: 21. Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa zakończy się zawierzeniem Matce Bożej o godzinie 13.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: 23. Forum Młodzieży Nazaretańskiej rozpoczyna się dziś w Żdżarach koło Nowego Miasta nad Pilicą w diecezji łowickiej. Najbliższe dni dla młodych ludzi będą czasem formacji, nawiązywania relacji, ale też dobrej zabawy, mówi siostra Marianna Tarkowska z duszpasterstwa Młodzieży Nazaretańskiej.
4: Rozpoczynamy już dzisiaj. Takim centralnym punktem dzisiejszego dnia to jest Eucharystia. Natomiast te najbliższe dni to będą spotkania w różnej odsłonie. Będą i konferencje, i warsztaty różnego rodzaju, bo i takie artystyczne, i jakieś psychologiczne, i taneczne, ikonopisania, musicalowe, kickboxingu, jakichś różnych prac ręcznych.
0: Finałem forum będzie piknik charytatywny, podczas którego młodzi uczestnicy będą wspierali swoich rówieśników w Ganie, gdzie swoje placówki mają siostry nazaretanki. Piknik charytatywny odbędzie się w najbliższą sobotę, 11 maja.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 42 minuty po godzinie 12. Dlaczego, drodzy Państwo, wiele osób płakało wczoraj z Cristiano Ronaldo? Po tym, jak Hiszpanie jednak jako pierwsi strzelili bramkę. No, myślę, że warto odwołać się do biografii mamy tego zawodnika, zatytułowanej Matka Odwaga. Dlaczego? Ponieważ mama Cristiano Ronaldo, Maria Dolores dos Santos Aveiro, początkowo nie planowała ciąży i rozważała aborcję z powodów finansowych. Był to podobno trudny czas w jej życiu. Miała już troje dzieci i żyła w biedzie. Ostatecznie jednak zabieg ten nie został przeprowadzony i urodziła jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii, właśnie Cristiano Ronaldo. Może ktoś z naszych radiosłuchaczy już czytał tę biografię, w każdym razie tytuł biografii mamy Cristiano Ronaldo brzmi Matka Odwaga i szczegóły tej historii również zawarte są właśnie w tej książce.

0: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
1: Koniecznie z wanilią, cynamonem. Za 9 minut godzina 13. No, starałam się naprawdę przez większość czasu naszego wspólnego dziś nie wspominać o szkole, ale wiadomo, wakacje zaczęły się, mamy początek lipca, dzieci już odłożyły, nie chcę powiedzieć odłożyły, chyba rzuciły w kąt te tornistry, plecaki, skórzane torby. Tymczasem dla wielu świeżo upieczonych absolwentów szkoły podstawowej wciąż trwa wyścig. I to nerwy nawet są. Otrzymali na początku lipca wyniki testu. Ósmoklasisty czekają teraz na przyjęcie do wymarzonych szkół średnich. Czy szkoła podstawowa może zdecydować o edukacyjnej przyszłości dziecka? No najnowsze wyniki egzaminu klas ósmych pokazują, że jednak tak i Mazowsze, Warszawa tutaj wiodą prym. Co mnie zasmuciło, jak patrzę na ranking tych najlepszych szkół podstawowych w naszej ukochanej stolicy, że na pierwszym miejscu są to szkoły prywatne, niepubliczne, społeczne. Nic nie mam do takich szkół, prawda? Bo na pewno no, chcą kształcić elity, ale nie każdego rodzica stać na taką prywatną szkołę. W każdym razie w dyrekcji, nauczycielom, pedagogom, uczniom i rodzicom serdecznie tych wyników gratulujemy. No i życzymy wszystkiego dobrego.

0: Stać ma. Za kilka chwil wiadomości Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Słońce gorące i niebo błękitne.
3: Czasem ulewny deszcz i burza z piorunami.
2: Przyjemna bryza ochładzająca w upały.
3: Trochę cienia w parku się znajdzie.
2: Aż chce się wstawać.
3: I budzić stolice i okolice.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa od poniedziałku do piątku.
3: Od 7 do 10.
2: Zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
5: Zimą marznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
1: Po reklamie.
0: To Radio Warszawa na 106.2 FM, minęła godzina 13.
6: Kolejna odsłona sporu na linii rząd Pałac Prezydencki w sprawie przekazywanego dla Ukrainy uzbrojenia. USA i Iran kolejny raz wymieniają się groźbami w tle pogrzeb Chameneiego. W wiadomościach też o pożarze hotelu w Radziejowicach w powiecie żyrardowskim. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Prezydent Karol Nawrocki odpowiedział szefowi MON-u Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi w sporze o przekazanie Ukrainie pocisków do systemu Patriot. Minister twierdzi, że prezydent był informowany o donacji na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa i poprzez NATO. Nawrocki stanowczo zaprzecza, podkreślając, że rozmowy nie oznaczały żadnych ustaleń. Decyzję podjął pan. Proszę się z nią po męsku zmierzyć, napisał prezydent, deklarując gotowość do przejęcia odpowiedzialności poprzez inicjatywę legislacyjną. Pytany o tę informację szef prezydent Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz potwierdził, że nie było konsultacji z prezydentem w tej sprawie. Jak dodał, rząd chce przekierować odpowiedzialność za złą decyzję, a taką były przekazanie nowego uzbrojenia za wschodnią granicę.
7: Odpowiedzialność za przekazanie Ukrainie najnowocześniejszego polskiego sprzętu ponosi Władysław Kosiniak-Kamysz i rząd Donalda Tuska. I niech się z tego oni tłumaczą, a nie będą próbowali dzielić się swoją odpowiedzialnością za tą niedobrą dla polskiego interesu decyzją z wszystkimi innymi. Niech że pan Władysław Kosiniak-Kamysz choć raz będzie przez moment odważnym człowiekiem i przyjmie na klatę odpowiedzialność za swoje własne decyzje, a nie zachowuje się po raz kolejny jak tchórz.
6: We wpisie szefa MON-u czytamy, że informacje o donacjach dla ukraińskiej armii miały być omawiane na Komitecie Bezpieczeństwa Rady Ministrów, w których brali udział zawsze przedstawiciele BBN-u. Informacje o planowanych partiach przekazywanego uzbrojenia otrzymać miał także szef Kancelarii Prezydenta, a z prezydentem Karolem Nawrockim miał o tym rozmawiać także sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: W Iranie trwają uroczystości pogrzebowe Ajatollaha Alego Chameneiego, zabitego pierwszego dnia wojny. Z kolei na południu kraju w cieśninie Ormus znów niespokojnie. Amerykanie i Irańczycy ponownie zaczęli przerzucać się groźbami. Minister spraw zagranicznych Abbas Araghchi stwierdził, że rozmów pokojowych z Amerykanami nie będzie, dopóki ci będą utrzymywać groźby wobec Iranu. To z kolei reakcja na wczorajszą wypowiedź Donalda Trumpa, który stwierdził, że jeśli nie dojdzie do porozumienia z Iranem, Stany Zjednoczone, tu cytat, dokończą robotę, wysadzając irańskie elektrownie i mosty. W sobotę zapewnił, że obie strony nie będą do siebie strzelać w czasie uroczystości pogrzebowych, ale te kończą się już w najbliższy czwartek. Donald Trump podkreślił również, że pieniądze, które według podpisanego memorandum o porozumieniu Irańczycy mieli otrzymać w ramach odmrożenia 6 miliardów irańskich aktywów, nie zostały jeszcze wypłacone.
8: To się dzieje lokalnie.
6: pożar hotelu w Radziejowicach w powiecie żyrardowskim. Około 10:00 strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu, informuje oficer prasowy żyrardowskiej Straży Pożarnej, młodszy brygadier Jarosław Belina.
9: Doszło do pożaru w takiej części rekreacyjnej hotelu. Goście i pracownicy ewakuowali się samodzielnie. W tej chwili budynek już jest przewietrzany i jeszcze strażacy sprawdzają cały obiekt.
6: W akcji uczestniczyło 6 zastępów Straży Pożarnej. Wczoraj swój ostatni mecz na Mundialu rozegrał Cristiano Ronaldo. Jego Portugalia przegrała z Hiszpanią po bramce w doliczonym czasie gry Mikela Merino. CR7 to pięciokrotny zdobywca złotej piłki i mistrz Europy z 2016 roku. Legendarny zawodnik nie tak wyobrażał sobie pożegnanie z mistrzostwami świata, mówi Radiu Warszawa Adam Godlewski z serwisu Gol24.
10: To pożegnanie, ten last dance był zdecydowanie przeterminowany. Za późno zorganizowany. Cristiano Ronaldo nie jest już piłkarzem, który może czy powinien grać w wyjściowym składzie reprezentacji Portugalii. Widziałem piłkarza, który był daleko, daleko od gry, właściwie poza grą przez długie fragmenty. To nie było udane pożegnanie. Natomiast kariera oczywiście fantastyczna.
6: W ćwierćfinale turnieju Maroko zmierzy się z Francją, Hiszpania z Belgią, a Anglia podejmie Norwegię. Czwartą parę wyłonią dzisiejsze mecze Argentyny z Egiptem i Kolumbii ze Szwajcarią.
0: Na 106.2 FM kilka słów o pogodzie. Pochmurno, deszczowa, ale obiecuję Państwu od samego rana, że pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia, tyle że późnym popołudniem i wieczorem po 18 i po 19. Na razie to nie jest taki porządny deszcz, więc jeżeli komuś nie przeszkadza ta mrzawka, to spokojnie, bez parasola, także damy radę. W Mińsku Mazowieckim 17 stopni, Pożarowie 18 stopni, tyle samo w Warszawie. Powiem Państwu szczerze, że zabolały mnie słowa dziennikarza sportowego na temat pożegnania Cristiano Ronaldo. Panie redaktorze Adamie, proszę w tym wieku tak biegać, śmigać po boisku. Ed Sheeran na 106.2 FM na dobry początek tej godziny. U nas Ewa Pietrzak, dzień dobry.

0: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
1: A wiadomo, że latte lubi się z porankiem, dlatego teraz i Weronika, i Krzysztof opowiedzą, co będzie...
2: Mamy brązowy medal Mistrzostw Świata Akademickich w futsalu kobiet. Polki wygrały z Niemkami 2-0.
1: No to gratuluję. Ja powiem serdecznie. Tak, nie wiem, co mnie bardziej cieszy. Czy brązowy medal, czy to, że... pokonałyśmy
3: nasz bratki Niemki.
2: Chyba dlatego taka radość z tego wydarzenia.
1: Kochanie, ale co w poranku?
3: No właśnie, jutro.
2: Właśnie jutro będziemy o tym mówili. Będziemy rozmawiali również o mundialu. Jutro będzie pierwszy dzień od 11 czerwca, w którym nie będziemy czekali na żaden mecz.
3: Ale będziemy czekali na twoje podsumowanie.
2: Na moje podsumowanie, nocy, oczywiście.
3: Oczywiście, no bo dzisiaj przypomnij, jakie mecze dzisiaj? Ja już pamiętam. Argentyna gra chyba.
2: Dzisiaj Argentyna gra.
1: I z Egiptem.
2: Dzisiaj z Egiptem.
1: To Argentyna. Ewa, starsza koleżanka, to pamięta. I kto jeszcze gra? Kolumbiazy?
2: Ojej. Ja się skoncentrowałem na tym, żeby poinformować naszych
1: drogich słuchaczy. Że Polki wygrały z Niemkami.
3: No tak, dokładnie. Tak, nie, to ważna sprawa. Akademickie Mistrzostwa Świata. Tak jest, w futsalu. Gratulujemy Polkom.
2: No a Polacy teraz grają ostatni mecz.
1: Wspaniale.
3: Czekamy.
1: Wspaniale. Jutro ważne tematy w poranku.
3: No poranek. Prawda? A teraz Dawid Kwiatkowski chyba już tam nas pogania trochę.
1: Chopin, dalej.

0: 21 minut po godzinie 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 sierpnia 2025 roku. Święto Przemienienia Pańskiego podczas warszawskiej akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę.
3: Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński mawiał, że to Królestwo Boże, jego budowanie ma wymiar budowania cywilizacji miłości. Tak dzisiaj byśmy mogli sobie powiedzieć, że bardzo tęsknimy za tego rodzaju sytuacją, gdzie całe społeczeństwa byłyby jakby zaprzęgnięte do tego, aby swoją codzienność tak realizować, iżby było to budowanie Królestwa Bożego, czy inaczej cywilizacji miłości. Jeszcze raz

0: z pewnym uporem. Proszę Was, żeby nasze obcowanie ze Słowem Bożym było naprawdę bardzo w życiu intensywne. Jeżeli się komuś wydaje, że mamy jakby pod dostatkiem tego obycia ze Słowem Bożym, to, kochani, jesteśmy w niemałym błędzie. Jesteśmy właściwie jeszcze na dalekich przedpolach, żeby zrozumieć, jak to jest ogromnie ważne, jak to jest potrzebne, jak to jest skuteczne i jak wiele od tego zależy.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: 13.30 na zegarze. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźwik.
1: Rozpoczął się remont ulicy Dzwonniczej i pasażu Ursynowskiego. Prace potrwają około 3 tygodni. Ulica będzie częściowo zamknięta. Utrudnienia dotyczą też chodnika. 12-latków w Józefowie na hulajnogach elektrycznych wjechało pod koła samochodu z drogi podporządkowanej. Przed poważnymi obrażeniami ochroniły ich jedynie kaski na głowach. Nowy most kolejowy powstanie w Górze Kalwarii. Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na pracę między Czachówkiem a Pilawą. Celem jest poprawa przepustowości linii oraz dostępności kolei dla pasażerów. Rozpoczęły się polonijne spotkania z historią najnowszą. Nauczyciele szkół polonijnych odwiedzą m.in. Archiwum IPN, Cytadelę Warszawską i Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Otrzymają także materiały dydaktyczne. Trenuj ze stołecznymi policjantami. To nowa akcja Komendy Stołecznej Policji. W każdy czwartek o 14 na skwerze Gwary Warszawskiej funkcjonariusze poprowadzą ćwiczenia dla chętnych. Będzie można także porozmawiać o służbie. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Potrzebuj młodości, Coolio, Gangsta's Paradise na antenie Radia Warszawa. A już teraz po drugiej stronie jest z nami pan Sławek. Dzień dobry, panie Sławku. Halo, halo.
1: Dzień dobry,
0: o, kochani, słychać. Dzień dobry. A my tak naprawdę chcemy poprzez to nasze radiowe spotkanie, tak oficjalnie, tak, uwielbić Pana Boga, tak, w tym deszczu. Bo jak były te upały, to troszeczkę narzekaliśmy, tak, że są straty, i będziemy się modlić o deszcz.
1: Kochani, ale w deszczu nie ma nic złego. Nie narzekajmy na deszcz. Po pierwsze, oczyszcza powietrze. Po drugie, nawilża ziemię. Mhm. A po trzecie, daje roślinom siłę do wzrostu. Przecież bez deszczu, bez wody nie ma nic. Dlaczego są pyłki? Dlaczego te... Kiedyś ja pamiętam jeszcze, nie jestem taki młody, że tak powiem kolokwialnie, polewaczki, gdzie zraszały asfalty czy tam drogi w miastach, żeby nie było kurzu,
0: a było,
1: jak
0: tak
1: nie było deszczu. Teraz tego nie ma, prawda? A w niektórych
0: czasami,
1: z Państwa...
0: Bo bardzo rzadko, może raz gdzieś widziałam kiedyś.
1: Ale Pani Ewo, przecież kochani, przecież ten deszcz to jest błogosławieństwo z nieba.
0: I dlatego stwierdziłam, że dobrze będzie pobłogosławić, prawda? I podziękować
1: Bogu Najwyższemu. Bogu Najwyższemu dzięki. Na przykład u nas dzisiaj spadło w nocy około tam 10 litrów na metr kwadratowy. To jest łatwo obliczyć. Wiadro wody metr na metr wylać. Czyli wszystkie nasze ogródki, tam gdzie mamy, czy mieszkamy w kraju poza miastem, czy nawet w mieście, jak się nawilży ta trawa, ten trawnik, on oddycha. Jeżeli oddycha, to i my oddychamy.
0: Ale czyli jest lepiej, tak? Panie Sławku, tak, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy oczywiście również małżonkę, całą rodzinę, ale tam wieje, wieje. Słychać ten wiatr.
1: Wieje, ponieważ
0: Panem
1: jestem
0: Bogiem
1: na zewnątrz. Bóg zapłać. Wszystkim, kochani, radości Panu życzę.
0: Takie piękne pozdrowienia od pana Sławka, dla pana Sławka i jego małżonki. Ewa

Za 12 minut przywitamy godzinę 14. I odrobinę wstyd mi, że dopiero teraz Państwu dziękuję za okazane wsparcie i te modlitewne, i materialne. Szczegóły związane właśnie z tym wsparciem także na naszej stronie internetowej www.radiowarszawa.com.pl. Z serca dziękujemy.

0: Za dwie minuty godzina 14, już w studiu jest warty, gotowy, uśmiechnięty Bartłomiej Graczak. Dzień dobry.
1: Tak jest, dzień dobry, kłaniam
0: Lubisz się. Taką pogodę deszczową?
1: Po takich upałach jest nawet przyjemnie, ale już mogłoby się skończyć. Już mogłoby
0: naprawdę?
1: Być cieplej. Już mogłoby
0: nie,
1: być cieplej.
0: Nie, 38 stopni w studiu na górze, nie dziękuję.
1: Znaczy nie aż tyle, to nie, ale te 24-5 to byłoby idealnie, a dopiero w poniedziałek ma być, czy tam w niedzielę.
0: Ale mężczyźni są w naszej redakcji wymagający.
1: Tak,
0: to samo mówili ci młodsi. A kto będzie dziś twoim gościem?
1: Będzie to Agata Jagodzińska, przewodnicząca Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej.
0: No, ciekawa rozmowa, posłuchamy.
1: Zapraszam.
0: Ewa Pietrzak, do usłyszenia, wszystkiego dobrego.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: W każdy piątek o godzinie 10.30.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym sieci raport Wszystkie zbrodnie UPA mordowali Polaków, Żydów, Czechów, Ormian, Ukraińców. Teraz Zełenski wynosi ich na piedestał. Polecam sieci Jacek Karnowski.
6: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa, tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także, czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż, miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
2: Po reklamie.
1: Minęła 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Czy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda pożegna się ze stanowiskiem? Prezydent USA wylądował w Ankarze, by wziąć udział w szczycie NATO. Polscy policjanci przechwycili transport narkotyków. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Co dalej z minister zdrowia? Jolanta Sobierańska-Grenda albo dostanie od premiera zielone światło do reformy systemu pracy medyków, albo otrzyma czerwoną kartkę i opuści rząd. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki twierdzi, że ewentualne decyzje personalne należą tylko do premiera.
8: Poczekajmy na decyzję premiera, bo to myślę, że do ostatnich chwil będzie się decydowało. Premier podejmuje decyzję też po analizie tych dokumentów, które dostał po weekendzie, czyli ten plan naprawczy i NFZ-u i całego systemu ochrony zdrowia po to, żeby wyeliminować nieprawidłowości, które widzieliśmy i z którymi trzeba się zderzyć.
7: Opozycja uważa, że minister zdrowia powinna stracić posadę. Zbigniew Kuźmiuk z PiSu uważa, że premier ma jednak w tej sprawie twardy orzech do zgryzienia, bo Jolanta Sobierańska-Grenda była jego osobistym wyborem.
9: Psychologicznie, ale chyba także i politycznie, no bo to jest jego osobisty wybór. To on wskazał palcem, można powiedzieć, że to ma być ta osoba. Jedyne jej pomysły na jakieś zmiany, no to cięcia wydatków. No, zarządzenie z 1 kwietnia mówiące o obcięciu finansowania badań diagnostycznych, no jest niebywałym skandalem. To wydłużyło kolejki.
7: Zmiana miałaby być efektem serii skandali wokół Szpitala Południowego. Od nielegalnych praktyk w prosektorium, po zarzuty dotyczące VIP-owskiej obsługi polityków Koalicji Obywatelskiej i wysokich zarobków koordynatora SOR-u, lekarza KO doktora Kacprzyka.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Prezydent USA wylądował w Ankarze, by wziąć udział w szczycie NATO. Donald Trump został przywitany na lotnisku przez prezydenta Turcji Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Turecki przywódca przyjmie amerykańskiego prezydenta z najwyższymi honorami. Szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego rozpocznie się wieczorem od wspólnej kolacji przywódców państw NATO. Jutro zaplanowano jedną krótką, nieco ponad 3-godzinną sesję roboczą.
10: To się dzieje lokalnie.
7: Polscy policjanci przechwycili transport narkotyków. 10 kg kokainy jechało do Polski z Hiszpanii, ukryte w specjalnej skrytce pojazdu dostawczego. Służby kontrolowały przejazd od granicy, relacjonuje nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej.
11: Kiedy policjanci potwierdzili, że wytypowany przez nich samochód zmierza w kierunku polskiej granicy, zorganizowali działania i objęli nadzorem pojazd. Przejazd auta był monitorowany przez policjantów od momentu przekroczenia granicy niemiecko-polskiej aż do samej Warszawy.
7: Przeszukanie auta potwierdziło podejrzenia policjantów.
11: Podczas szczegółowego przeszukania Renault policjanci ujawnili specjalne, przygotowane skrytki konstrukcyjne. Schowki znajdowały się w przestrzeniach pomiędzy ścianą zewnętrzną a wewnętrzną pojazdu. W ich wnętrzu ukryto 10 hermetycznie zamkniętych paczek zawierających sprasowaną, skrystalizowaną substancją. Badania laboratoryjne potwierdziły, że jest to kokaina o łącznej wadze przekraczającej 10 kg, a ich czarnorynkowa wartość to blisko 3 miliony złotych.
7: W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn, grozi im od 3 do nawet 20 lat więzienia. Czy Amoris Laetitia faktycznie odpowiedziało na potrzeby katolickich rodzin? W tym roku mija 10 lat od opublikowania tej posynodalnej adhortacji papieża Franciszka. Z tej okazji Watykan chce ponownie bliżej przyjrzeć się kondycji rodzin, ich problemom i radościom. W planach jest specjalne spotkanie papieża Leona z przewodniczącymi konferencji episkopatów, które rozpocznie się 7 października i potrwa tydzień. Z kolei dziś wydano dokument zapowiadający to spotkanie i nakreślający kierunki działania. Wyodrębniono 5 bloków tematycznych. Dotyczą one po pierwsze aktualnej sytuacji rodzin, po drugie odkrywania powołania małżeńskiego przez młodzież, po trzecie problemów młodych par, zwłaszcza pierwszych kilku lat życia małżeńskiego, po czwarte ogólnych trudności w rodzinach i wreszcie po piąte zadań rodzin katolickich w misji Kościoła. Dokument cytuje też encyklikę Pawła VI Humanae Vitae, przypominając, że małżonkowie powinni być również przewodnikami dla innych małżonków.
1: Aktualnie deszczowo w stolicy i dość chłodno, temperatura odczuwalna około 15-16 stopni Celsjusza. Minimalnie może jeszcze wzrosnąć wtedy, kiedy przestanie tak wiać i padać, aczkolwiek no za kilka godzin być może. W nocy znów będzie padało, jutro trochę więcej słońca niż dzisiaj, ale chłodniej mimo wszystko. Po południu jutro też będzie deszczowo. Ciepło wróci do nas pod koniec tygodnia. A początek przyszłego tygodnia, no to znów lato w pełni. Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko, drodzy słuchacze, i zapraszam na spotkanie na antenie Radia Warszawa na 106,2 FM do godziny 18. Jak zawsze u nas, bez względu na to, jaka pogoda za oknem, świeci zawsze muzyka i prezydent, świeci zawsze muzyka, tak, świeci zawsze słońce, gra najlepsza muzyka. Zapraszam. Radio Warszawa. Aczkolwiek muzyka może nam rozświetlać dzień. No i na początek teraz Kenny Loggins, Footloose.

0: Hammerstone, White Noise na antenie Radia Warszawa, 13 minut po 14.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Lipiec to już początek przygotowań do obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia, jak zawsze niezmiennie. 82. rocznica już. Co ciekawe, łódzka policja rozpoczęła taką akcję. Oddaj krew na hasło Powstanie Warszawskie i pomóż ratować życie. Czytamy w social mediach łódzkiej policji, która zachęca do udziału w ogólnopolskiej kampanii honorowego okrzydactwa organizowanej z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. Jest to wyjątkowa inicjatywa, która łączy pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego z realną pomocą dla osób potrzebujących krwi i jej składników, a wiemy, że potrzeby są duże. Wystarczy zgłosić się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub punktu poboru krwi i podczas rejestracji podać hasło Powstanie Warszawskie. Każda oddana jednostka krwi może uratować zdrowie, a nawet życie drugiego człowieka. Policja łódzka, ale myślę, że też nie tylko łódzka, zachęca funkcjonariuszy, pracowników policji oraz wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego do włączenia się w tę szlachetną akcję. Ja również zachęcam wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, Warszawy i okolic do włączenia się w tę akcję, bo potrzeby są ogromne. Na antenie Radia Warszawa Papa Dance Night Story.

to Patrick Kelly Wonders na antenie Radia Warszawa, 21 minut po godzinie 14. A już teraz szybciutko przechodzimy do kolejnego utworu Out of Eden, River.

0: A jaka jest prawda o wydarzeniach lokalnych, o tym już za chwilę na antenie Radia Warszawa. Bo zbliża się 14:30.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja, jak ja jego potraktuję.
3: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9:15 i 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507-507-487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Minęła 14:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
5: IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w Warszawie i okolicach. Może on osiągać prędkość 40 km na godzinę, a w porywach do 75. Taki stan utrzyma się do godziny 17. 10 kg kokainy zabezpieczyli policjanci z warszawskiej Woli. Narkotyki były schowane w specjalnych skrytkach między zewnętrzną i wewnętrzną ścianą furgonetki. Substancje były przemycane z Hiszpanii. Kolejne remonty ulic w Warszawie. Od jutra drogowcy przystępują do prac m.in. na ulicy Wierzynka i Traktorzystki na Woli oraz Biskupią na Pradze Południe. Kierowcy będą jeździć objazdami. 925 tysięcy dzieci z Mazowsza otrzyma świadczenie 800+ w nowym roku świadczeniowym. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował złożone wnioski. W samej Warszawie będzie ponad 270 tysięcy beneficjentów. Pingwiny czy lew Zulus? Trwa głosowanie na zwierzaka miesiąca w warszawskim zoo. Głosowanie w mediach społecznościowych potrwa do końca tygodnia, a ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

poznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle serce od rozumu. Jak usłyszeć siebie,

0: Miles Smith Gold na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: 20 minut do godziny 15. Sprawdzili warszawskich taksówkarzy. Zarówno taksówki, jak i przewozy osobowe. Mamy podsumowanie za pierwsze półrocze. Miasto wraz ze służbami skontrolowało 1928 pojazdów. Wykryto 434 przypadki nieprawidłowości. Można powiedzieć więc, że w co piątej taksówce takowe nieprawidłowości się pojawiły. Przede wszystkim brak licencji, uprawnień, fałszywe dokumenty kierowców. Taka najczęściej pojawiająca się nieprawidłowość to naruszenie przepisów prawa miejscowego 160 kierowców, ale także wielu kierowców nie miało przy sobie wypisu z licencji. Poruszało się pojazdem bez uprawnień do kierowania. Także 36 kierowcom zatrzymano prawa jazdy. 13 kierowców posłużyło się fałszywym prawem jazdy. 10 kierowców w ogóle nie posiadało licencji.

Carol, Donna Musica. Co można robić, gdy na dworze taka pogoda, a nie inna? Jak niektórzy mówią, pogoda pod psem. Można jeszcze bardziej zanurzyć się w tej wodzie. Tak, warszawskie pływalnie to jest odpowiedź na aktualną pogodę, jeżeli zostaliście w mieście, w stolicy na wakacje. Na przykład od poniedziałku rusza po przerwie technicznej pływalnia Anin, więc zapraszam w ich imieniu. A teraz Harry Styles.

0: Antonina Krzysztoń Szomer na antenie Radia Warszawa. Chwilę przed transmisją koronki do Miłosierdzia Bożego zaglądamy do dzienniczka siostry Faustyny.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Jezu mój, błagam Cię, przez dobroć najsłodszego serca Twojego, niech się uciszy gniew Twój i okaż nam miłosierdzie swoje. Rany Twoje niech nam będą zasłoną przed sprawiedliwością Ojca Twojego. Poznałam Cię, o Boże, jako źródło miłosierdzia, którym ożywia się i karmi wszelka dusza. O, jak wielkie jest miłosierdzie Pańskie, ponad wszystkie przymioty Jego. Miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystko, co mnie otacza, mówi mi o tym. O Panie, patrz na nas i postępuj z nami według litości Twych niepoliczonych, według wielkiego miłosierdzia Twego.

skąd on to ma? Miłosierny Panie, w godzinie Twego konania stajemy w duchu na Golgocie, pod Twoim krzyżem, z pytaniem, które usłyszałeś w swoim rodzinnym mieście, w Nazaret. Gdy tam nauczałeś, wszyscy się dziwili słowom pełnym mocy i pytali, skąd on to ma? Dziwili się, ale nie odpowiadali na pytanie, choć odpowiedź wydawała się oczywista. Mówili, znamy go, to syn Józefa i Maryi. Albo ktoś, kto uzdrawia w szabat, jada z celnikami i grzesznikami, który mocą Belzebuba wyrzuca złe duchy. Na Golgocie, choć nikt nie wypowiedział tego pytania, to przecież niektórzy zastanawiali się nad tym, widząc, co się działo. Pewnie myśleli, skąd ten skazaniec ma taką siłę, by w milczeniu wytrzymać tyle bólu i cierpienia bez jednego słowa skargi. Skąd masz, Jezu, tyle miłości, że w godzinie śmierci przebaczasz swoim oprawcom i wstawiasz się za nimi do Ojca, mówiąc, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Skąd w Tobie, w chwilach niewypowiedzianego cierpienia ciała i ducha, nieustanna troska o ludzi? Skąd w Tobie tyle pokoju i zaufania wobec Boga, które w strasznym bólu pozwala wypowiedzieć świadomie, wykonało się i Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego? Setnik i jego ludzie, widząc to, co się działo, mówili, prawdziwie ten był Synem Bożym. Panie, my też wierzymy i wyznajemy, że jesteś jedynym Synem Boga, który przyszedł na ziemię, aby w ludzkim ciele nas zbawić przez swą mękę i zmartwychwstanie. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy, przymnóż nam wiary i spraw, aby ona owocowała w czynach miłości. Obdarz wiarą ludzi poszukujących, niewierzących i błądzących.

0: Ojcze nasz, Ty zawsze wysłuchujesz naszych próśb i dajesz więcej niż prosimy czy rozumiemy. Daj nam Ducha Świętego, bo bez Jego pomocy nie możemy Ciebie poznać. To On sprawia, że na ziemię przychodzi Twoje Królestwo Miłości i Miłosierdzia. Daje poznać Twoją wolę i moc, aby ją wypełnić. Prosimy o Ducha Świętego, bo dzięki Jego działaniu mamy chleb eucharystyczny i powszedni. Jego mocą odpuszczone są nam grzechy i my możemy przebaczać naszym winowajcom. Daj nam, Ojcze, Ducha Świętego, obrońcę, który sprawia, że nie ulegamy pokusom. Daj nam Twojego Ducha, abyśmy mogli żyć we wspólnocie z Tobą jako dzieci Boże i w dobrych relacjach z ludźmi. Daj Ducha Świętego rządzącym w Kościele i świecie, aby ich władza służyła budowaniu pokoju i dobra narodów. Błogosław naszej Ojczyźnie, naszym rodzinom, rolnikom, aby cieszyli się obfitymi plonami, pracującym i wypoczywającym na wakacjach. Obdarz pokojem narody cierpiące z powodu wojen, kataklizmów i niesprawiedliwości. Wysłuchaj próśb złożonych w tym sanktuarium i w sercach modlących się z nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosach, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.
3: Отче предвечный, приношу Тебе тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Ради Его страданий. ради Его страданий, ради Его страданий, ради Его страданий, ради Его страданий, ради Его страданий, ради Его страданий, ради Его страданий, ради Его страданий, ради Его страданий,
0: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie nas i całego świata.

Dziękujemy, Jezu, za to, że nieustannie jesteś blisko nas, za przykład Twego życia zapisane w Ewangeliach. Dziękujemy za sakramenty święte, przez które udzielasz nam Twojego życia. Jednoczysz się z nami, umacniasz, przemieniasz i uświęcasz naszą codzienność. Ty nigdy nas nie opuszczasz i jesteś wierny w miłości. Ty jesteś naszą tarczą i schronieniem, naszą obroną i wybawcą. Niech każde uderzenie naszego serca uwielbia Ciebie, nasz Zbawicielu i Panie.

0: pełne podziwu wołały: „Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu”. Lecz faryzeusze mówili: „Wyrzuca złe duchy mocą ich przywódcy”. Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.
1: Patrzymy dziś na styl życia Jezusa. Styl, który także nada założonemu przez siebie Kościołowi, a także przez to każdemu z nas, który został włączony w Kościół przez święty chrzest, jako żywy organizm. Organizm, w którym głową jest On sam, Zbawiciel. Jezus i Kościół. Zobaczmy. Jezus został posłany przez Ojca, pełni Jego wolę. Tak Kościół został posłany przez Jezusa i ma pełnić Jego wolę. Dalej, Jezus obchodzi miasta i wsie, głosząc Ewangelię o Królestwie. Tak Kościół obchodzi świat, głosząc Zbawiciela człowieka, Chrystusa Pana. Dalej, Jezus potwierdza naukę znakami, uzdrawia z chorób fizycznych, psychicznych, uwalnia z niemocy duchowej. Tak Kościół potwierdza głoszoną przez siebie Ewangelię znakami. Wśród nich największym jest Eucharystia. Pytajmy siebie w tym miejscu: czym ja naśladuję Jezusa? Na ile mam Jego styl życia? Czy mam świadomość swojego posłania i powołania? Na ile docieram do moich miast i wiosek codziennego życia, by głosić Zbawiciela? I wreszcie, jakich znaków przeze mnie Bóg udziela drugiemu człowiekowi? To pytania do refleksji nad swoim miejscem w organizmie Kościoła i swoim zadaniem, które mam w nim pełnić. Ale na koniec zwróćmy jeszcze uwagę, że we wspólnocie Kościoła Jezus jest prawdziwym pasterzem, który oddaje życie za owce wobec nadchodzącego wilka. Potrzebuje jednak współpracowników, których jest mało. „Proście Pana żniwa”, mówi Jezus, „aby do swojego żniwa posłał robotników”. Dlatego pytanie teraz o moją troskę o tych chłopców, mężczyzn, którzy powiedzą: „Tak, chcę trudzić się na Twoim żniwie, Panie, być na Twoją wyłączną służbę”. Pytajmy się, jak dbam o klimat sprzyjający wyborowi takiej drogi przez tych powołanych? Jak dbam, by moja rodzina, Kościół, był poważany? Bo przecież Kościół należy do samego Boga, nie do człowieka. Mówi Jezus: „Proście więc Pana żniwa, aby do swojego żniwa posłał robotników”.

0: of Gold na antenie Radia Warszawa. Minęła 15.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Prokuratura bada sprawę wypadku, do którego doszło w niedzielę niedaleko dworca Warszawa Zachodnia. Autobus miejski wjechał do przejścia podziemnego. Wstępne ustalenia wskazują na awarię układu kierowniczego. Czy warszawskie taksówki są bezpieczne? Urząd Miasta ze służbami w pierwszej połowie roku przeprowadził 1928 kontroli. Wykryto ponad 430 nieprawidłowości, związanych m.in. z przestrzeganiem prawa miejscowego, kierowania bez uprawnień czy licencji. Niebezpieczne miejsce przy plażach w Górze Kalwarii. Ratownicy z Piaseczna zauważyli w Wiśle 10-metrowy dół oraz wir, który szybko wciąga pod wodę. Bobr apeluje o czujność przed wejściem do wody. Na Jeziorku Kamionkowskim można bezpłatnie popływać kajakiem. Wypożyczalnia w okolicy KS Drukarz będzie czynna do końca wakacji. Projekt jest realizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Trwa wakacyjny cykl letniego kina plenerowego na Targówku, inicjatywy realizowanej w ramach budżetu obywatelskiego. Najbliższy seans odbędzie się w niedzielę w Domu Kultury Zacisze. Widzowie obejrzą film Jestem najlepsza, ja Tonia, opowiadający o życiu łyżwiarki figurowej Toni Harding.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: To były wiadomości w dynamicznym skrócie, a teraz Dominik Dudek proponuje może wolniej.

0: Także ten śpiew ptaków w tle niezwykle kojący. Mini Riperton, Loving You na antenie Radia Warszawa.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Przez całe wakacje Teatr Polonia i Och Teatr zaprasza w kilku lokalizacjach, także najmłodszych, ale dorosłych również, na spektakle. Jeśli chodzi o najmłodszych, to takie spektakle jak Kot w butach, Jasi Małgosia, Szelmostwa Lisa, Witalisa, czy Polityka. Są to kolorowe, muzyczne i pełne energii przedstawienia dla całych rodzin. Dorośli widzowie mogą zobaczyć taki spektakl jak Trener Życia, Lament na Placu Konstytucji, Starość jest piękna, Związek otwarty, czy Flamenko namiętnie. Już od 1 lipca te pokazy, aż do końca sierpnia. Między innymi na Placu Konstytucji, tam właśnie dziś Lament na Placu Konstytucji o godzinie 17, jutro także o 17, w czwartek również, a później Kot w butach w piątek 10 lipca o godzinie 17. To jest ta lokalizacja, gdzie najczęściej spektakle są wystawiane, ale również będziecie mogli zobaczyć te spektakle plenerowe w Centrum Praskim Koneser przy Grójeckiej 65 również. Zapraszam, żeby zajrzeć na stronę Teatru Polonia czy Och Teatru. Tam znajdziecie całą rozpiskę na całe wakacje. Spektakle dla rodzin, dla dzieciaków, dla starszych. Na pewno coś dla siebie znajdziecie. Zapraszam.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Ostatnio kontrolerzy skarbowi nie mają najlepszej prasy. Czytałem o sytuacji, w której to nowa, dopiero co powstała restauracja musi zapłacić mandat za to, że sprzedali wodę w trakcie naprawdę solidnych upałów, jakie miały miejsce ostatnio, zanim otworzono chociaż podobno to zamienne, otworzono restaurację. Przed oficjalnym otwarciem restauracji sprzedano wodę. No i mandat wystawiono. Okazało się, że ten klient to był właśnie kontroler kas. O tym, jaki wizerunek mają kontrolerzy Krajowej Administracji Skarbowej, ale też z jakimi problemami na co dzień zmagają się kontrolerzy, jaka jest to praca, będę rozmawiał o tym z panią Agatą Jagodzińską, przewodniczącą Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej. Ta rozmowa, kwadrans po 16:00. Zapraszam.

0: chwilę Whitney Houston, Million Dollar Bill. Za chwilę wiadomości o 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rok 1956 i 2026.
3: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
3: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zimą merznie żeletem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
5: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
6: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
1: Po reklamie.
0: Minęła 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: W Ankarze rusza szczyt NATO. Marine Le Pen skazana przez sąd apelacyjny w Paryżu. W Warszawie rusza program Polonijne spotkania z historią najnowszą. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Rozwój europejskiego przemysłu obronnego, wsparcie Ukrainy oraz zwiększenie wydatków na obronę. To najważniejsze tematy rozpoczynającego się w Ankarze szczytu NATO. Szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna spodziewa się potwierdzenia dotychczasowych sojuszy oraz deklaracji ze strony USA.
8: To, co jest ważne, to jest podkreślenie relacji transatlantyckich. Stany Zjednoczone, Europa i wydaje mi się, że ta praca, którą wykonali politycy europejscy, że ona będzie, przyniesie efekt. To znaczy, że Donald Trump potwierdzi obecność na wschodniej flance. My jesteśmy największym beneficjentem tych decyzji, a z drugiej strony podkreśli także obecność amerykańską, jeśli chodzi o bezpieczeństwo europejskie.
7: Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości nie spodziewa się większych kontrowersji podczas szczytu w Ankarze. Jak zaznaczył, stanowisko końcowe było wcześniej przygotowane przez negocjatorów.
9: Tam jest między innymi ten zapis mówiący o konieczności dojścia do 5% PKB wydatków na obronę, wzmocnienia nakładów w Europie, aby Europa za swoje bezpieczeństwo odpowiadała mocniej niż do tej pory, a więc to są oczywistości. Polska jest w tym głównym nurcie. Od jakiegoś czasu realizujemy te zobowiązania, które zostaną zapisane, więc jesteśmy, można powiedzieć, wzorowym członkiem NATO, który wyprzedza nawet oczekiwania tej organizacji.
7: Polskę reprezentują na szczycie między innymi prezydent Karol Nawrocki, wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Marine Le Pen, liderka francuskiej prawicy, została skazana przez sąd apelacyjny w Paryżu na 3 lata więzienia, z czego 2 w zawieszeniu oraz 45-miesięczny zakaz ubiegania się o funkcje publiczne. W większości również w zawieszeniu. Chodzi o defraudację unijnych środków. Sąd zdecydował jednak o złagodzeniu wyroku pierwszej instancji, który ukarał ją zakazem startu w wyborach przez 5 lat. Skrócenie zakazu otwiera jej drogę drogę do startu w wyborach prezydenckich w przyszłym roku, choć roczne noszenie elektronicznej bransoletki może utrudnić kampanię. Sąd nałożył na Le Pen grzywnę w wysokości 100 tysięcy euro.
10: To się dzieje lokalnie.
7: Nauczyciele polskich szkół z całego świata przyjechali do stolicy. Rozpoczął się program Polonijne spotkania z historią najnowszą. Instytut Pamięci Narodowej odwiedzili przedstawiciele wielu krajów, mówi główny specjalista Biura Edukacji Narodowej Michał Rybak.
11: W wydarzeniu bierze udział 20 uczestników z różnych krajów. Europa, czyli właśnie Belgia, Francja, Niemcy, będą również i są właściwie uczestnicy z Ukrainy. Mamy również z Łotwy, Estonii, Mołdawii, więc naprawdę są to nauczyciele uczący języka polskiego, historii wiedzy o Polsce, no, z różnych zakątków Europy.
7: Uczestnicy odwiedzą wiele miejsc związanych z historią Warszawy i Polski.
11: W archiwum IPN na ulicy Kłobuckiej drugim miejscem to jest przystanek Historia imienia Janusza Kurtyki w Warszawie, a także również centralny przystanek Historia imienia Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Ale oprócz przede wszystkim IPN-u będą również wydarzenia miały miejsce w muzeach Warszawy. Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Muzeum w Ossowie Bitwy Warszawskiej, również Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
7: Nauczyciele otrzymają też materiały edukacyjne do wykorzystania podczas lekcji o najnowszej historii Polski. Wczoraj swój ostatni mecz na Mundialu rozegrał Cristiano Ronaldo. Portugalia przegrała z Hiszpanią po bramce Miquela Merino w doliczonym czasie gry. CR7 to pięciokrotny zdobywca złotej piłki i mistrz Europy z 2016 roku. W ćwierćfinale turnieju Maroko zmierzy się z Francją, Hiszpania z Belgią, a Anglia podejmie Norwegię. Czwartą parę wyłonią mecze Argentyny z Egiptem i Kolumbii ze Szwajcarią.
12: Dość chłodno nam się zrobiło, aktualna temperatura odczuwalna 17 stopni Celsjusza, no 18 gdzieniegdzie. Mamy też ostrzeżenia meteorologiczne na północy Mazowsza, Warszawę też obejmujące, dotyczące burzy i silnych wiatrów. Jest to stopień pierwszy, takie ostrzeżenia IMGW wydało. Będzie padało w nocy, jeszcze troszeczkę pokropi, także w ciągu dnia minimalna temperatura odczuwalna o poranku 9 stopni. Chłodny poranek przed nami, ale może słoneczny.
10: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
12: Bardzo możliwe, że jutro tego słońca będzie więcej. Na to oczywiście liczymy, bo troszeczkę nas ochłodziło to lato. Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko i zapraszam na nasze popołudniowe spotkanie. Ja będę na antenie Radia Warszawa na 106,2 FM do godziny 18. Teraz w zasadzie by się zgadzało, bo Kuba i Kuba zaśpiewa, że stygnie lato.

0: rzeczywiście trochę stygnie, ale jeszcze do nas wróci gorące lato.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Ostatnio w mediach, tych tradycyjnych, ale internetowych, dosyć sporo krytyki skierowanej w kierunku pracowników Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie, ale ogółem, jeśli chodzi o kontrolerów skarbowych. Sporo tych negatywnych komentarzy. Głos w dyskusji zabrał Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej, który sprzeciwia się wszelkim przejawom szykanowania, obrażania, pomawiania oraz publicznego atakowania funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Czytamy w oświadczeniu szefa KAS-u dostępnym online, w tym również reprezentujących stronę społeczną, którzy wykonują swoje obowiązki profesjonalnie, zgodnie z obowiązującym prawem, w interesie Skarbu Państwa i wszystkich obywateli. I właśnie o tym już za kilka minut na antenie Radia Warszawa rozmowa. Moim Państwa gościem będzie Agata Jagodzińska z Krajowej Administracji Skarbowej. Pani Agata jest przewodniczącą Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej. Słów kilka dla zmotoryzowanych o tym, jak sytuacja drogowa aktualnie się przedstawia. Jeżeli jedziecie w kierunku Marek z centrum Warszawy, podróż trwa 52 minuty. Podobnie też Otwock, Piaseczno czy Konstancin Jeziorna. Nieco sprawniej jedziemy z centrum Warszawy do Nadarzyna. Tu 49 minut. Jeszcze sprawniej do Starej Miłosnej, około 40. Ale Pruszków czy Łomianki to 3 kwadranse. Aktualnie Błonie blisko 70-minutowa podróż. Drodzy kierowcy, cierpliwości i rozwagi.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Don Henley, The Boys of Summer na antenie Radia Warszawa, kwadrans po godzinie 16, a zatem...
1: Gość Radia Warszawa.
0: Zgodnie z zapowiedzią dziś na antenie Radia Warszawa naszym gościem jest pani Agata Jagodzińska, działaczka związkowa Krajowa Administracja Skarbowa, przewodnicząca Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej. Kłaniam się nisko.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Porozmawiamy o tym, jak funkcjonuje Krajowa Administracja Skarbowa, z jakimi problemami na co dzień się zmaga. Aktualnie chyba z takimi wizerunkowymi, bym powiedział, bo jest wiele przykładów takiej krytyki działalności niektórych oczywiście kontrolerów. Do sprawy odniósł się pan Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej, protestując przeciwko takim przejawom, jak czytamy, szykanowania, obrażania, pomawiania oraz publicznego atakowania funkcjonariuszy i pracowników Krajowej Administracji Skarbowej. Rzeczywiście z tym państwo na co dzień się mierzycie?
2: Tak, panie redaktorze, mierzymy się teraz z bardzo dużą falą krytyki po tych dwóch, że tak powiem, zdarzeniach. Pierwsza to ta pizza słynna z krewetkami, a druga to mandat za butelkę wody. No i faktycznie ma pan rację, w tym momencie jest to nasze największe zmartwienie. Natomiast jeśli bym mogła opowiedzieć tutaj państwu, jak to wyglądało z tą butelką wody od strony urzędników, dlatego że tam pan przedsiębiorca nie do końca mówił prawdę.
0: Słuchamy, bardzo proszę.
2: No więc panie redaktorze, po pierwsze, szanowni państwo, szara strefa w gastronomii jest wciąż bardzo wysoka w Polsce, bo ona wynosi aż 25%, a w miesiącach letnich około 45%, więc zasadne jest, żeby urzędnicy jednak chodzili i tego pilnowali, prawda? Tylko to oczywiście trzeba robić z głową, mandat powinien być, za pierwszym razem powinno to być ostrzeżenie, później faktycznie mandat, jeżeli po obserwacji przedsiębiorca dalej nie nabija na kasę, dlatego że podatek VAT i też wiele osób nie wie, że podatek VAT płacimy my, dokonując tego zakupu, więc to jest nasz podatek, który ten przedsiębiorca powinien odprowadzić. Szanowni państwo, jeśli chodzi o tą butelkę wody, to ten lokal, który był czynny od 11, już od 10 dokonuje sprzedaży zimnych posiłków. Mhm. Więc jak panie urzędniczki tam przyszły, to już lokal był otwarty i nawet byli w nim inni klienci.
0: No, a kasa fiskalna nie była jeszcze włączona, tak?
2: Tak, twierdzi przedsiębiorca. Ja też z uwagi na tajemnicę skarbową nie mogę państwu wiele rzeczy tutaj powiedzieć, natomiast proszę pamiętać, że w gastronomii kasy są online, więc urząd skarbowy wszystko widzi, kiedy był raport dobowy rozpoczęty. A wtedy w Szczecinie 1 lipca o godzinie 11 było już 17 stopni i nawet nie było upału, więc z naszej strony wyglądało to zupełnie inaczej. Ja żałuję tutaj, że szef Krajowej Administracji Skarbowej, bo jest taka możliwość, nie zwolnił z tajemnicy skarbowej i po prostu nie opowiedział państwu, jak to wyglądało z naszej strony. Tak, no ja żałuję, że ten przedsiębiorca w taki sposób to przedstawił, no bo wie pan, ja jak trzeba krytykować KAS, to co wiedzą osoby, które czytają moje wpisy na X, to KAS krytykuje. Ale jeżeli ktoś mówi nieprawdę i nas oczernia o pewne rzeczy, no to ja też bym nie chciała na to pozwalać.
0: Później ta krytyka jest rozciągana na całą Krajową Administrację Skarbową. Pani, państwa, związek zawodowy zrzesza 8 tysięcy członków, a ilu jest kontrolerów, ilu jest pracowników Krajowej Administracji Skarbowej?
2: Panie redaktorze, KAS powstała w 2017 roku z połączenia Służby Celnej, Urzędów Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej. W KAS pracuje 50 tysięcy pracowników oraz 10 tysięcy umundurowanych funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
0: Czyli co szósty praktycznie jest w państwa związku zawodowym pracownik.
2: No, jesteśmy dużym, tak, związkiem zawodowym.

0: każdy podatnik przestrzegał prawo, żeby płacił podatki w wysokości takiej, jak się należy, nie mniejszej, nie większej. Od tego jest Krajowa Administracja Skarbowa. Nasi urzędnicy działają w zakresie prawa i w granicach prawa, także tutaj nigdy nie doszło do żadnego tutaj złamania prawa z naszej strony. Natomiast co do mandatu krewetkowego, prawda, 2500, to możemy dyskutować, prawda, też o wysokości. Natomiast też nie wiemy, czy tam już wcześniej nie było jakiejś wizyty kontrolerów, bo też w mediach społecznościowych czasem pojawiają się takie rolki, nagrywki, jak przedsiębiorca mówi, że oto zła Krajowa Administracja Skarbowa dała mu mandat 15 tysięcy. No to już zawsze proszę Państwa, żeby się Państwu zapaliła czerwona lampka, bo tak wysokie mandaty są w przypadku kilkukrotnej recydywy. Czyli już muszą Państwo wiedzieć, że przedsiębiorca, który tak mówi, jaki to on jest pokrzywdzony, bo taki wysoki mandat, to już tak, to już to jest, nie wiem, czwarty, piąty raz. Są przedsiębiorcy, którzy tego podatku nie nabijają na kasę kilkunastokrotnie. Także ta strefa szara no jest po prostu, proszę Państwa. Oczywiście większość podatników jest uczciwych i my to w Krajowej Administracji Skarbowej widzimy. Natomiast jest część przedsiębiorców, którzy po prostu, przedsiębiorców, oszustów podatkowych, którzy albo unikają płacenia tych podatków, albo po prostu wyłudzają środki publiczne z budżetu.
1: Zaczęliśmy od branży gastronomicznej, ale gdzie tak naprawdę jest ta szara strefa? W której branży największa?
0: No w gastronomii jest bardzo duża, w branży beauty również jest to duża branża i też regularnie chodzimy na te nabycia sprawdzające, żeby tą branżę kontrolować. Natomiast panie redaktorze, uważam, że Krajowa Administracja Skarbowa powinna się przede wszystkim skupić na walce ze zorganizowanymi grupami przestępczymi, które dokonują wyłudzeń podatku, mafie VAT-owskie, zajmują się przemytami, hazardem, nielegalną produkcją alkoholu i papierosów. Od tego głównie jest Krajowa Administracja Skarbowa i chciałabym, żebyśmy się na tym głównie skupili.
1: Tak jest.
0: A trochę od tego odeszliśmy 2 lata temu, jak właśnie zmieniło się kierownictwo Krajowej Administracji Skarbowej i ja też o tym głośno mówię, bo ja rozumiem, jak czytam w przestrzeni publicznej komentarze Państwa, że KAS się skupia na malutkich, a zostawia dużych, tak? No właśnie jak ludzie nie widzą, że my przede wszystkim tutaj pilnujemy i zwalczamy oszustów, to potem mają takie wrażenie i nas źle oceniają. A troszeczkę od tego odeszliśmy, co widać po wynikach budżetu państwa. No i powinniśmy do tego wrócić.
1: Dlaczego tak się stało? Przecież skoro mamy największe, mówiąc kolokwialnie, przewały finansowe na zorganizowanej przestępczości finansowej, to dlaczego Krajowa Administracja Skarbowa od tego odchodzi?
0: Panie redaktorze, tak jak mówiłam, to są decyzje nowego kierownictwa Krajowej Administracji Skarbowej po zmianie, prawda, w 2023 roku, jak się zmienił rząd. Ja o tym też głośno mówię, ubolewam nad tym.
1: A tu od razu seria pytań się pojawia, seria wątpliwości, no.
0: Tak.
1: Kogo oni kryją?
0: No. No, albo nie potrafią po prostu, chcieliby, a nie potrafią. A szkoda, bo ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej dała nam bardzo dużo takich możliwości, gdzie my możemy w sposób wykorzystywać procedury karne do zwalczania tych oszustów podatkowych. Analizę kryminalną, operacje dochodzeniowo-śledcze. Mamy też przecież STIR, gdzie finansowo możemy wyłapywać podejrzane transakcje. Także uważam, że na tym powinniśmy skupić, a w tym momencie za bardzo skupiliśmy się faktycznie na tych mniejszych, co po prostu społeczeństwo widzi. Mhm. Ja wiem, że Państwo to widzicie, no i zmiana też tych mierników, tak? Bo ja też o tym mówiłam, że w przypadku nabyć sprawdzających też 2 lata temu nasze mierniki pracy, normy pracy, bo my też takie mamy jako organizacja, korporacje też takie mają, były takie, że liczyło się po prostu ilość tych nabyć w terenie. Natomiast nowe kierownictwo wprowadziło mierniki, które polegają na tym, że liczy się ilość mandatów, czyli musi być mandat przeniesiony z tego terenu, żeby się, że tak powiem, ta norma pracy zaliczała. I to jest też źle. Ja też o tym głośno mówię. No mocno, mocno dosyć krytykuję, prawda? Ale uważam, że działam w interesie publicznym, mówiąc o tym.
1: Jeszcze dopytam krótko na koniec, bo wczoraj Ministerstwo Finansów zaprezentowało pakiet deregulacji, który ma zmienić rozliczenia polskich przedsiębiorców, ułatwić co do zasady. No i propozycja jest taka, żeby darmowa aplikacja mobilna do wystawiania e-paragrafów

0: Gonów zastąpiła kasę fiskalną. Czy to jest możliwe w Pani ocenie?
1: Oczywiście jest to możliwe i uważam, że jest to bardzo dobry pomysł. Natomiast tam jest ten pomysł jest taki, żeby nie zastąpiła zupełnie, że dalej będzie możliwość oczywiście tych takich kas tradycyjnych, które już są. Natomiast taka dodatkowa aplikacja uważam, że jest super pomysłem i bardzo się cieszę. Gdyby to weszło. Jest to bardzo dobry kierunek.
0: No to trzymamy kciuki w takim razie, żeby to było ułatwienie. Rzeczywiste, realne ułatwienie dla polskich
1: przedsiębiorców. Tak, dla nas i dla przedsiębiorców. Tak, tak.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Warszawa była pani Agata Jagodzińska, działaczka związkowa, przewodnicząca Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panu bardzo.

0: Kapowska. Bad Day na antenie Radia Warszawa, ale mam nadzieję, że dzięki Radiu Warszawa ten dzień nie jest zły. Ale zrobimy jeszcze co w naszej mocy, żeby był jeszcze lepszy. Za chwilę wiadomości z życia kościoła. A to dlatego, że zbliża się 16:30.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Jest punktualnie 16:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Kościół w Polsce obchodzi wspomnienie błogosławionej rodziny Ulmów z Markowej. Liturgiczne obchody wyznaczono na dzień rocznicy ślubu Wiktorii i Józefa Ulmów. Błogosławionymi jest także siódemka ich dzieci. Rodzina w czasie II wojny światowej ukrywała w swoim domu Żydów, za co została zamordowana 24 marca 1944 roku. W parafii świętego ojca Pio na Gocławiu wieczorem odprawiona zostanie msza święta przy relikwiach rodziny Ulmów w intencji rodzin. Zaprasza na nią rzecznik diecezji warszawsko-praskiej, ksiądz Dawid Sychowski.
4: Zapraszam wszystkich parafian, gości, diecezjan i wszystkich czcicieli błogosławionej rodziny Ulmów do wspólnej modlitwy w liturgiczne święto błogosławionej rodziny Ulmów, czyli dziś do sanktuarium na warszawskim Gocławiu. Na godzinę 18 będziemy przyzywać wstawiennictwo błogosławionej rodziny Ulmów, modlić się za tych wszystkich, którzy potrzebują wsparcia.
3: Rodzina Ulmów została beatyfikowana w 2023 roku. Miejscem jej kultu jest Kościół Świętej Doroty w Markowej. Nadchodzi tydzień Świętego Krzysztofa. Z okazji wspomnienia patrona kierowców, które przypada 25 lipca, w kościołach w całej Polsce odbędzie się poświęcenie samochodów. Zbierane będą także ofiary na środki transportu dla misjonarzy. Jak mówi biskup jednej z diecezji na Madagaskarze, Marek Ochlak, to ważne wsparcie w pełnieniu misji głoszenia Ewangelii i pomocy ludziom.
5: Nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy. Wy czasem ratujecie nam życie, nie mając świadomości, bo jeżeli misjonarz wymienia samochód, czy łódkę, czy motor, no to w jakiś sposób funkcjonuje o wiele efektywniej i za to naprawdę chcielibyśmy Wam podziękować, za to, że prowadząc samochód myślicie o misjach.
3: Wierni chętnie wspierają organizację Miwa Polska, bo wiedzą, że ich pieniądze trafiają na konkretne cele, mówi dyrektor działa misyjnego diecezji kieleckiej ksiądz Łukasz Zygmunt.
6: Widzimy, głosząc właśnie ludziom, czy mówiąc o Miwa Polska, to doświadczamy tego, że ludzie bardzo mocno modlitwą i ofiarami angażują się, realizując te projekty. Widzimy, że te projekty są realizowane. Nasi misjonarze z diecezji kieleckiej wszyscy w 100% otrzymali mniejszą czy większą pomoc z Miwa Polska.
3: W ramach programów Miwa Polska w 2025 roku zostało zakupionych łącznie 1112 różnych pojazdów na misję w ramach 130 projektów w 36 krajach świata. 23. Forum Młodzieży Nazaretańskiej rozpoczyna się dziś w Żdżarach koło Nowego Miasta nad Pilicą w diecezji łowickiej. Najbliższe dni dla młodych ludzi będą czasem formacji, nawiązywania relacji oraz dobrej zabawy, mówi siostra Marianna Tarkowska z Duszpasterstwa Młodzieży Nazaretańskiej.
7: Rozpoczynamy już dzisiaj. Takim centralnym punktem dzisiejszego dnia to jest Eucharystia. Natomiast te najbliższe dni to będą spotkania w różnej odsłonie. Będą i konferencje, i warsztaty różnego rodzaju, bo i takie artystyczne, i jakieś psychologiczne, i taneczne, ikonopisania, musicalowe, kickboxingu, jakichś różnych prac ręcznych.
3: Finałem forum będzie piknik charytatywny, podczas którego młodzi uczestnicy będą wspierali swoich rówieśników w Ganie, gdzie swoje placówki mają siostry nazaretanki. Mówi Anna Machałowska z Duszpasterstwa Młodzieży Nazaretańskiej.
8: My jako młodzież chcieliśmy dać właśnie coś od siebie, bo tematem naszego forum jest Mission Possible, czyli misja jakby jest możliwa. I myślę, że właśnie taka inicjatywa pomocy osobom właśnie młodzieży z Gany, żeby też my jako młodzież, żebyśmy mogli dać coś od siebie. zrobić właśnie coś, żeby pomóc tej młodzieży, bo właśnie tematem tego festynu jest Młodzi dla Młodych, takie hasło. I chcieliśmy jako młodzież też pokazać, że faktycznie możemy coś zrobić, że my też mamy swój głos i możemy coś działać.
3: Piknik charytatywny w ramach 23. Forum Młodzieży Nazaretańskiej odbędzie się w najbliższą sobotę.
0: Na antenie Radia Warszawa Michael W. Smith w utworze Cry for Love.

0: Jeremi Sikorski, Artur Sikorski w utworze Młodość.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Ci, którzy z młodości korzystają, z pewnością są delikatnie zawiedzeni taką oto pogodą. Najpierw upały nie dające się mocno we znaki, a teraz pogoda, która uniemożliwia aktywne spędzanie czasu w plenerze. Tak jak już szepnąłem słówko, wydaje mi się, że dobrą alternatywą dla tego spędzania wolnego czasu w mieście są właśnie warszawskie pływalnie. Tam wody nie brakuje, atrakcji również. Poleca się pływalnia w Aninie, która od poniedziałku będzie otwarta po przerwie technicznej, ale tych pływalni nie brakuje. Są też wodne place zabaw, to też niemała atrakcja, no ale wtedy temperatura na zewnątrz no musi być solidnie powyżej tej 20, prawda? Ale będzie tak już od niedzieli 24-25 kresek i wtedy zapraszam na przykład do wodnego placu zabaw na Syrence. To jest ulica Starego Doktora na Wawrze. Już czynne to miejsce jest od 19 czerwca do końca sierpnia. Tam wiele atrakcji dla dzieciaków, nie tylko. Od 10 do 19. Wejście jest bezpłatne na wodny plac zabaw. Nazywa się Syrenka. Wielofunkcyjny obiekt sportowy Syrenka przy ulicy Starego Doktora, konkretnie na Marysinie Wawerskim. Zaprasza codziennie od 10 do 19. Jeżeli nie straszna wam jest taka pogoda jak teraz, to pewnie teraz też możecie skorzystać. A jak sytuacja drogowa się przedstawia, to już sprawdzam. Dla słuchaczy Radia Warszawa z pewnością zakorkowane są wyjazdy. A jakże? W kierunku Marek z centrum. 50 minut ta trasa trwa, jej pokonanie. Podobnie też Otwock, Piaseczno czy Nadarzyn, Konstancin Jeziorna. To niespełna 50 minut w tych wszystkich kierunkach. Dość sprawnie jedziemy z centrum Warszawy do Starej Miłosnej. Niespełna 40 minut, 37 dokładnie. Pruszków 41 minut, podobnie też Łomianki. Ponad godzinna podróż do Błonia.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: No, niektórzy to po pierwszej nutce od razu rozpoznali, że teraz Roy Orbison. Oh.

0: w Rytmie Miasta z Radiem Warszawa.
1: Ogólnopolskie media rozpisują się o sytuacji, która miała miejsce na peronie Dworca Zachodniego w stolicy. Tam chwila nieuwagi, dosłownie chwila nieuwagi wystarczyła, by 5-letnia dziewczynka została sama na peronie Dworca Zachodniego. Pociąg, którym podróżowali jej bliscy, odjechał w kierunku Warszawy Centralnej. Na szczęście dzięki szybkiej, świadomej reakcji świadka, ale także interwencji policjantów, dziecko szybko wróciło pod opiekę rodziców. Ta sytuacja miała miejsce na Dworcu Zachodnim 4 lipca. Do policjantów patrolujących teren podszedł mężczyzna, który przekazał, że na jednym z peronów znajduje się kilkuletnia dziewczynka. Policja informuje, że z relacji zgłaszającego wynikało, że dziecko zostało na peronie samo, kiedy pociąg, którym podróżowali jej bliscy, odjechał w kierunku Warszawy Centralnej. Była to 5-letnia obywatelka Niemiec. Zaopiekowali się funkcjonariusze obywatelką 5-letnią z Niemiec, no i później zapewnili jej bezpieczeństwo i wsparcie do czasu wyjaśnienia sytuacji. Na szczęście sytuacja wyjaśniła się dość szybko. Rodzice byli zaaferowani wypakowywaniem bagażu i zapomnieli o tym najcenniejszym bagażu, o swoim dziecku. Chociaż niektórzy twierdzą, że to jest żaden bagaż. Shania Twain, Forever and For Always na 106,2 FM.

0: przed sekundą Urszula, nie, bo dla ciebie już za chwilę wiadomości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Słońce gorące i niebo błękitne.
3: Czasem ulewny deszcz i burza z piorunami.
2: Przyjemna bryza ochładzająca w upały.
3: Trochę cienia w parku się znajdzie.
2: Aż chce się wstawać.
3: I budzić stolice i okolice.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa od poniedziałku do piątku.
3: Od 7 do 10.
2: Zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
4: Z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy, no ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Dlaczego nie dla ciebie?
5: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10.40 i 19.20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
7: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: Reklamie.
0: Minęła 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Problemy polskich turystów wracających z Chorwacji pociągiem. Rząd przyjął projekty dotyczące ochrony konsumentów i postępowań karnych. Trwa wakacyjny cykl letniego kina plenerowego na Targówku. Problemy turystów wracających z Chorwacji. Grupa ponad 30 pasażerów pociągu z Rijeki do Warszawy w środku nocy musiała opuścić pociąg. Austriacka obsługa składu PKP Intercity kazała im wysiąść z pociągu i pozostawiła samych na dworcu w Gracu, niedaleko granicy ze Słowenią. Zostaliśmy bez pomocy i bez informacji, mówi pan Marcin, jeden z podróżnych.
9: Żadnej informacji nie otrzymaliśmy, kompletnie żadnej pomocy nie otrzymaliśmy. Zostaliśmy po prostu z dziećmi na peronie. Trzecia w nocy, wszystko pozamykane, kompletnie, no porzuceni, pozostawieni. Bo jak można porzucić ludzi o trzeciej w nocy w obcym państwie na stacji bez żadnych informacji?
8: Powodem decyzji austriackiej obsługi była awaria w dwóch wagonach, tłumaczy rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
10: Ta przesiadka wynikała z usterki sieci elektrycznej w dwóch wagonach w tym pociągu. Przepraszamy pasażerów i współczujemy bardzo za tą zaistniałą sytuację. Nie była ona zależna od nas. To była decyzja kolei austriackich i austriackiej załogi pociągu, że do takiej sytuacji doszło.
8: Grupa ponad 30 pasażerów po kilku godzinach oczekiwania na dworcu w Gracu w środku nocy wsiadła do pociągu do Krakowa. Dopiero z Krakowa zostali przewiezieni do Warszawy i pozostałych miejscowości, skąd wyruszyli na wakacje do Chorwacji.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Ochrona przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz łatwiejsza komunikacja ze świadkami w postępowaniu karnym, a także lepsza współpraca między związkami zawodowymi a pracownikami. Rząd przyjął 3 projekty ustaw, które wkrótce trafią do Sejmu. O szczegółach Michał Makowski.
12: Katalog nieuczciwych praktyk rynkowych ściganych przez UOKiK zostanie rozszerzony o 12 nowych zapisów. Producent towarów nie będzie mógł na przykład wprowadzić konsumentów w błąd, twierdząc, że jego produkty są ekologiczne.
13: Jeżeli nie ma na to żadnych dowodów, to producent nie będzie mógł umieszczać na opakowaniach, że coś jest eko, że coś ma niski ślad węglowy.
12: Powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Za naruszenie nowych zasad będzie grozić kara do 10% rocznych obrotów firmy. Natomiast nowelizacja kodeksu postępowania karnego pozwoli pytać świadka w sprawie o PESEL, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
13: W procesach karnych w korespondencji urzędowej umożliwia korzystanie z takich dobrodziejstw cywilizacyjnych, jak na przykład e-mail.
12: Sądy przestaną za to korzystać z faksów, które w ocenie ustawodawców nie stanowią już bezpiecznej metody komunikacji. Kolejna ustawa pozwoli na elektroniczny kontakt między pracodawcą a radą pracowników wewnątrz danego przedsiębiorstwa.
11: Takie są lokalne inicjatywy.
8: Trwa sezon wakacyjny, sezon letniego kina plenerowego na Targówku. Inicjatywy realizowanej w ramach budżetu obywatelskiego. Najbliższy seans odbędzie się w niedzielę w Domu Kultury Zacisze. Widzowie obejrzą film Jestem najlepsza, ja Tonia, opowiadający o życiu łyżwiarki figurowej Toni Harding. Ale te spotkania to nie tylko seans filmowy, mówi Wiktoria Dudzińska z Fundacji Rozwoju Kinematografii.
14: W tym roku rozszerzyliśmy też formułę w odpowiedzi na zapytanie obywateli, którzy ten budżet obywatelski co roku składają, o spotkania, o prelekcje z ludźmi kina, z filmoznawcami, którzy te pokazy filmowe urozmaicają, odkrywając zakamarki i kulisy tworzenia filmu.
8: Łącznie w te wakacje pod chmurką będzie można obejrzeć 60 filmów, 50 produkcji dla dorosłych i 10 dla dzieci.
14: Kina plenerowe są czymś takim bardzo nostalgicznym, nawet jeżeli doświadczamy tego w tym momencie, to one nam się gdzieś trochę kojarzą z tym kinem samochodowym, z takiego właśnie starego filmu amerykańskiego.
8: Początek seansu o 21:30. Wstęp jest darmowy.
0: Pogoda niestety nie sprzyja takim plenerowym wydarzeniom. Dzisiaj jeszcze troszeczkę pokropi w nocy również, aczkolwiek jutro jest szansa na duże przejaśnienia, choć temperatura wciąż nie będzie pozwalała na jakieś przyjemne korzystanie z uroków wakacji, choć słońce powinno się pojawić za tych chmur. Jutro też pokropi, ale znacznie mniej niż dzisiaj. Maksymalna temperatura około 19 stopni. Prawdziwe lato wróci do nas pod koniec tygodnia.
11: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Ja wracam do Was już teraz i będę z Wami do godziny 18. Bartłomiej Graczak, kłaniam się nisko i zapraszam na ostatnią godzinę tego popołudniowego spotkania. Oczywiście będzie muzycznie, będzie lokalnie. Sporo ciekawych informacji z Mazowsza i Warszawy i okolic, czyli Mazowsza. Na początek Sun and Grace, Filip Lato. 100. Zapraszamy.

0: Sister Sledge w utworze Frankie.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A teraz mam dobrą informację dla fanów kina. Trwa bowiem wakacyjny cykl darmowego letniego kina plenerowego na Targówku. Ale to nie jest takie zwyczajne kino plenerowe. O szczegółach tej inicjatywy realizowanej w ramach budżetu obywatelskiego już teraz Damian Kowalski.
2: To już kolejne lato z kinem plenerowym na Targówku. Pokazy odbywają się w czterech lokalizacjach. Arthouse Kołowa, na Placu Trynopolskim, w Parku Brudnowskim i w Domu Kultury Zacisze. I właśnie w tym ostatnim miejscu odbędzie się najbliższy seans. Widzowie obejrzą film Jestem najlepsza, ja, Tonia, opowiadający o życiu łyżwiarki figurowej Toni Harding. Dodatkową atrakcją wydarzenia będzie możliwość poznania nieco ukrytych znaczeń i kontekstów produkcji, mówi Wiktoria Dudzińska z Fundacji Rozwoju Kinematografii.
3: W tym roku rozszerzyliśmy też formułę w odpowiedzi na zapytanie obywateli, którzy ten budżet obywatelski co roku składają, o spotkania, o prelekcje z ludźmi kina, z filmoznawcami, którzy te pokazy filmowe urozmaicają, odkrywając zakamarki i kulisy tworzenia filmu.
2: Gościem niedzielnego spotkania będzie filmoznawca Julia Wellman-Kopyłowska, która gościła już na wydarzeniach organizowanych przez Fundację Rozwoju Kinematografii.
3: Wydaje mi się, że takie spotkanie z Julią może naprawdę wzbogacić wiedzę filmową każdego, nie tylko osoby zainteresowanej filmem, ale też osoby, która kompletnie nie zna się na tym. To jest bardzo dobry krok do takiego pierwszego poznania kina. Julia opowiada o jakichś takich nawet czasem psychologicznych zagadnieniach, które towarzyszą czy twórcom, czy odbiorcom, czy bohaterom.
2: Łącznie w te wakacje pod chmurką będzie można obejrzeć aż 60 filmów. 50 produkcji dla dorosłych i 10 dla dzieci. Organizatorzy wybrali filmy nagradzane przez największe akademie filmowe świata. W repertuarze można znaleźć m.in. takie produkcje jak Wielki Marty, Róża czy Wilk z Wall Street.
3: Kina plenerowe są po prostu świetną rozrywką. Można się spotkać ze znajomymi albo przyjść zupełnie samemu i poznać kogoś nowego. Można doświadczać tego kina w zupełnie innych warunkach. Wydaje mi się, że kina plenerowe są czymś takim bardzo nostalgicznym. Nawet jeżeli doświadczamy tego w tym momencie, to one nam się gdzieś trochę kojarzą z tym kinem samochodowym, z takiego właśnie starego filmu amerykańskiego.
2: Informacje o seansach w ramach letniego kina plenerowego na Targówku można znaleźć na stronie Urzędu Dzielnicy i na Facebooku Fundacji Rozwoju Kinematografii. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
0: Słówko o tym, jak sytuacja drogowa się przedstawia. Z pewnością znajdzie korki na alejach jerozolimskich Prymasa Tysiąclecia czy Armii Ludowej. Fatalnie jeździ się również po ulicy Marszałkowskiej czy Wale Międzyszyńskim, także w alei Jana Pawła II. Standardowo wolniej jedziemy aktualnie Targową czy Wybrzeżem Helskim. Z utrudnieniami trzeba się też liczyć na trasie Siekierkowskiej, Wybrzeżu Gdańskim, w Alei Stanów Zjednoczonych czy na ulicy Wawelskiej, Świętokrzyskiej i Powązkowskiej. Stracimy cenny czas stojąc w korkach w Alei Solidarności. Jeżeli wyjeżdżamy z centrum Warszawy, musimy liczyć się z nieco wydłużonym czasem dojazdu do Marek, Nadarzyna i Konstancina. Tu trzy kwadranse. Dość sprawnie jedziemy do Pruszkowa czy Starej Miłosnej. 35 minut. Łomianki aktualnie 40 minut, Jabłonna 43. Cierpliwości. Zwłaszcza, że teraz lunęło solidnie.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

0: Jasmine Archer, Sleeping Satellite.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: No niekiedy nie da się wyspać w Warszawie, jak hałasują co po niektórzy, zwłaszcza wyścigi rajdowe urządzając. No i właśnie rozpoczęły się badania. Nowa strategiczna mapa hałasu miasta stołecznego Warszawy ma powstać. Dokument będzie przedstawiał przestrzenny rozkład hałasu w stolicy, co z kolei ma pomóc w planowaniu działań ograniczających jego negatywny wpływ na życie mieszkańców. Opracowanie tego dokumentu uwzględni poziom hałasu generowanego przez ruch drogowy, kolejowy, tramwajowy czy lotniczy, a także działalność zakładów przemysłowych, których w mieście nie brakuje. Te zebrane dane wskażą miejsca, które wymagają interwencji,

0: You and Mimi.
1: Very right. You're the first, the last, my everything.
2: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
3: Już 11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ONR UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. O skali tej zbrodni, także o jej historycznym podłożu oraz działaniach edukacyjnych podejmowanych przez Instytut Pamięci Narodowej rozmawiałem z doktorem Rafałem Kościańskim, rzecznikiem prasowym IPN-u. Ta rozmowa jest dostępna na stronie internetowej Radia Warszawa. Zapraszam wszystkich słuchaczy do odwiedzenia strony radiowarszawa.com.pl. Nie tylko ta, ale wiele innych rozmów, które przeprowadzamy na antenie Radia Warszawa regularnie. Codziennie jest ich kilka, a może i nawet więcej niż kilka. Są dostępne następnie na antenie, nie tylko na antenie, na stronie Radia Warszawa. Zachęcam do odwiedzenia. Tam jest też taka zakładeczka, moi drodzy, bardzo fajna. Mianowicie wsparcie. Wspieraj konkretnie. I możecie sobie tam kliknąć i zobaczyć, jakie są opcje wsparcia waszego ulubionego Radia Warszawa. Są przejrzyście rozpisane. Działamy dla was, ale też działamy dzięki słuchaczom Radia Warszawa. I gramy dalej na 106.2 FM. Już teraz dla was Baim, myśli i słowa. 33 po 17.

0: Jimmy Cliff na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Jest ponad 20 minut, pozostało do godziny 18. W Warszawie politycznie wrze, dymisje dwóch wiceprezydentów już za nami. A czy dojdzie do dymisji samego prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego? Tego wedle sondażu United Survey dla Wirtualnej Polski oczekuje 51% badanych. Odpowiada się za dymisją Rafała Trzaskowskiego. Ze stanowiska prezydenta stolicy przeciwko jest 41% ankietowanych. Sprawa oczywiście ma związek ze skandalami w Szpitalu Południowym. Tam najpierw podziękowano lekarzowi Dawidowi Kacprzykowi, następnie całej Radzie Nadzorczej, a ostatnio także wiceprezydentom stolicy. Niewykluczona jest dymisja minister zdrowia, a być może właśnie, jak mówiłem na wstępie, prezydenta Warszawy. Chociaż musiał sam by się podać do dymisji, ewentualnie zostać odwołanym w referendum. Na to się chyba nie zanosi. Informacja dla zmotoryzowanych o tym, jak sytuacja drogowa się przedstawia. Korki w kierunku Marek. Trasa z centrum do Marek zajmuje 42 minuty. Błonie aż 56 minut. Piaseczno 41 minut. Ale pozostałe kierunki to dość sprawna podróż. Jak patrzę w kierunku Otwocka czy Pruszkowa, czy Łomianek nawet, to 35 minut około, blisko 40 na Darzyn, Konstancin, Jeziorna czy Jabłonna. Mimo wszystko, drodzy kierowcy, należy się uzbroić w cierpliwość i rozwagę.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: 18 minut do 18 na antenie Radia Warszawa. Mrozu zalia odpowiedni moment.

0: Wes King, Come on Greet na antenie Radia Warszawa, 10 minut do 18.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Estradowe lato już za chwilę. To nowy letni festiwal w multimedialnym parku Fontan, który zagości w stolicy na dwa weekendy lipca. Już ten najbliższy, 10 i 11 dzień lipca oraz 17 i 18 dzień lipca. Wówczas multimedialny park Fontan zamieni się w tętniącą życiem strefę letniej rozrywki. W programie koncerty polskich artystów, wieczorne potańcówki, spektakle improwizowane, a także targi. Targi płyt winylowych, targowisko sztuki i wiele, wiele innych atrakcji. Co ciekawe, wszystko bezpłatnie. Festiwal jest bezpłatny, estradowe lato, dwa weekendy lipca w multimedialnym parku Fontan. Najbliższy weekend już się to wszystko rozpocznie i w najbliższy kolejny weekend będzie kontynuowane. Będą także wieczorne potańcówki z DJ-em. You tell all the boys no.

0: Francesco Napoli, balla balla na antenie Radia Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Do naszego mundialowego studia dołączył znany ekspert Wojciech Dąbrowski. Drogi Wojciechu, powiedz, jaka jest największa niespodzianka dotychczas na mundialu?
3: Egipt.
2: Egipt, proszę, i jaka fachowa odpowiedź.
3: Dalej. Ale jak szybko powiedziałem to, nie?
2: Tak, bez zastanowienia. Teraz, bez zastanowienia. No właściwie za momencik rozpoczynają Egipcjanie.
3: Znaczy, nie. Taka wcześniejsza to Włochy, bym powiedział.
2: Że w ogóle nie pojechali.
3: Tak, dokładnie. No, tak. Już o Polsce nie wspominając, ale Włochy, tak, rzeczywiście.
2: Tak, ale też Norwegia, pięknie się zaprezentowali
3: w meczu za Norwegią teraz.
2: Z Brazylią. Pięknie Państwu dziękuję za wspólne popołudnie.
3: Holland. Dobra.
2: To był Wojciech Dąbrowski.
3: Zostaje.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Chciała mieć rodzinę, chciała, żeby jej życie było piękne. Kiedy zginęła w 2017 roku, cała Polska wstrzymała oddech. Dziś trwa jej proces beatyfikacyjny.
6: Myślę, że jak Helenka będzie beatyfikowana, to będzie dalej to moja siostra. Tak jakby najważniejsza jej rola w moim życiu to jest bycie moją siostrą, a nie, że błogosławiona z Limiąże czy ktoś tam, nie?
5: Dziś po 22 moim gościem będzie Teresa Kmieć, siostra Heleny. Audycje Wywiad z Człowiekiem finansowane są przez słuchaczy w serwisie patronite.pl. Paweł Kęska, dziękuję i zapraszam.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: W najnowszym sieci raport wszystkie zbrodnie UPA mordowali Polaków, Żydów, Czechów, Ormian, Ukraińców. Teraz Zełenski wynosi ich na piedestał. Polecam sieci Jacek Karnowski.
4: O reklamie.
3: Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 18.
8: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru hotelu w Radziejowicach w powiecie żyrardowskim. Około 10:00 strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu, informuje oficer prasowy Straży Pożarnej w Żyrardowie, młodszy brygadier Jarosław Belina.
9: Doszło do pożaru w takiej części rekreacyjnej hotelu. Goście i pracownicy ewakuowali się samodzielnie. W tej chwili budynek już jest przewietrzany i jeszcze strażacy sprawdzają cały obiekt.
8: W akcji uczestniczyło 6 zastępów Straży Pożarnej. Wolscy policjanci przechwycili transport narkotyków z Hiszpanii. 10 kg kokainy jechało do Polski, ukryte w specjalnej skrytce pojazdu dostawczego. Służby kontrolowały przejazd od granicy, mówi nadkomisarz Marta Sulowska.
10: Kiedy policjanci potwierdzili, że wytypowany przez nich samochód zmierza w kierunku polskiej granicy, zorganizowali działania i objęli nadzorem pojazd. Przejazd auta był monitorowany przez policjantów od momentu przekroczenia granicy niemiecko-polskiej aż do samej Warszawy.
8: Przeszukanie auta potwierdziło podejrzenia policjantów.
10: Podczas szczegółowego przeszukania Renault policjanci ujawnili specjalne, przygotowane skrytki konstrukcyjne. Schowki znajdowały się w przestrzeniach pomiędzy ścianą zewnętrzną a wewnętrzną pojazdu. W ich wnętrzu ukryto 10 hermetycznie zamkniętych paczek zawierających sprasowaną, skrystalizowaną substancją. Badania laboratoryjne potwierdziły, że jest to kokaina o łącznej wadze przekraczającej 10 kg, a ich czarnorynkowa wartość to blisko 3 miliony złotych.
8: W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn. Usłyszeli zarzuty nabycia znacznych ilości środków odurzających. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Rusza program Trenuj ze stołecznymi policjantami. Mundurowi poprowadzą raz w tygodniu zajęcia sprawnościowe na skwerze Gwary Warszawskiej, mówi młodszy aspirant Mateusz Ziętek z Komendy Stołecznej.
11: Są to zajęcia cykliczne. Każde spotkanie rozpoczynać się będzie krótką rozgrzewką, po której policyjni instruktorzy przeprowadzą ćwiczenia z wykorzystaniem infrastruktury placu do kalisteniki. Będą to zajęcia w formie stacji, podczas których będziemy ćwiczyć z wykorzystaniem masy własnego ciała.
8: Na każdym treningu funkcjonariusze wprowadzą w tajniki przygotowania do policyjnego testu sprawności fizycznej. Nie zabraknie też rozmów o procesie rekrutacji, wymaganiach stawianych kandydatom oraz codziennej służbie w policji.
11: Na zajęcia nie trzeba się wcześniej zapisywać, po prostu przychodzimy na miejsce i dołączamy do wspólnego treningu. Zapraszamy każdego, kto ma ochotę spróbować swoich sił. Warto ubrać się w wygodny strój sportowy oraz odpowiednio obuwie do ćwiczeń.
8: Pierwszy trening w najbliższy czwartek o 14:00. Projekt potrwa do września. Trwa wakacyjny cykl letniego kina plenerowego na Targówku, inicjatywy realizowanej w ramach budżetu obywatelskiego. Najbliższy seans odbędzie się w niedzielę w Domu Kultury Zacisze. Widzowie obejrzą film Jestem najlepsza, ja Tonia, opowiadający o życiu łyżwiarki figurowej Toni Harding. Ale te spotkania to nie tylko seanse filmowe, mówi Wiktoria Dudzińska z Fundacji Rozwoju Kinematografii.
12: W tym roku rozszerzyliśmy też formułę w odpowiedzi na zapytanie obywateli, którzy ten budżet obywatelski co roku składają, o spotkania spotkania, o prelekcje z ludźmi kina, z filmoznawcami, którzy te pokazy filmowe urozmaicają, odkrywając zakamarki i kulisy tworzenia filmu.
8: Łącznie w te wakacje pod chmurką będzie można obejrzeć 60 filmów, 50 produkcji dla starszych i 10 dla młodszych widzów.
12: Kina plenerowe są czymś takim bardzo nostalgicznym, nawet jeżeli doświadczamy tego w tym momencie, to one nam się gdzieś trochę kojarzą z tym kinem samochodowym, z takiego właśnie starego filmu amerykańskiego.
8: Początek seansu o 21.30, wstęp jest darmowy. Nauczyciele polskich szkół z całego świata przyjechali do stolicy. Rozpoczął się program Polonijne spotkania z historią najnowszą. IPN odwiedzili przedstawiciele wielu krajów, mówi główny specjalista Biura Edukacji Narodowej, Michał Rybak.
13: W wydarzeniu bierze udział 20 uczestników z różnych krajów. Europa, czyli właśnie Belgia, Francja, Niemcy, będą również i są właściwie uczestnicy z Ukrainy. Mamy również z Łotwy, Estonii, Mołdawii, więc naprawdę są to nauczyciele uczący języka polskiego, historii, wiedzy o Polsce, no, z różnych zakątków Europy.
8: Uczestnicy odwiedzą wiele miejsc związanych z historią Warszawy i Polski.
13: W archiwum IPN na ulicy Kłobuckiej drugim miejscem to jest przystanek Historia imienia Janusza Kurtyki w Warszawie, a także również centralny przystanek Historia imienia Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Ale oprócz przede wszystkim IPN-u będą również wydarzenie miały miejsce w muzeach Warszawy. Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Muzeum w Ossowie, Bitwy Warszawskiej, również Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
8: Nauczyciele otrzymają też materiały edukacyjne do wykorzystania podczas lekcji o najnowszej historii Polski.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Pojawiło się słońce, choć pogoda dzisiaj, powiedziałbym, taka w kratkę. I to taką szkocką kratkę, bo już szkocka pogoda. Dużo deszczu, ale także i słońce. Na chwilę obecną na stołecznych termometrach mamy prawie 18 stopni Celsjusza, wilgotność ponad 92%, a ciśnienie, o ile spadało do południa, to teraz rośnie. 9,9, prawie 2 hektopaskale.

wieczór w dobrej atmosferze. Powiem tak, czas zacząć. Love is all around. Za chwilę zaśpiewa grupa Wet Wet Wet. Będzie także Mateusz Ziółko w utworze Lubisz Nas. To na pewno już za chwilę. Tuż po tych dwóch utworach zajrzymy na Stołeczną ulicę, posłuchamy dobrego słowa i dużo się będzie działo. Zapraszam.

0: Korki, koreczki w Warszawie jak zwykle są. Między innymi stoi dźwigowa i to niezależnie od tego, w którą stronę będziemy jechać. Aleja Solidarności, korek na wielu miejscach miejsca stolicy, że tak się wyrażę. Ciasno zrobiło się już między innymi w okolicach Jana Pawła, ale także utrudnienia w tym momencie tworzą się już przed nowym zjazdem, czyli pomnik Lotnika i te okolice. Postoimy także na ulicy Alei Jerozolimskie. Utrudnienia napotkamy na Płaskowickiej od Intergandhi do Alei Ken, Przyczółkowo od trasy do Wogla, Solidarności także od Żelaznej do Grodzkiej, Chynka od Żwirek do Krakowskiej, Prymasa od Kasprzaka do Alei Ciasno, także na Towarowej od Prostej do Alei Jerozolimskich, oczywiście niepodległości od Wawelskiej do Batorego. Korek w Alei Czerwca od Alei Jerozolimskich, nieduży, ale jednak chwilę musimy odstać. Chwilę także odstoimy swoje na Wawelskiej w kierunku pomnika Lotnika i dalej trasa Łazienkowska w, no powiedziałbym, w miarę ciasno. Jedźmy ostrożnie.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Lella Langley w Radiu Warszawa. Be Here, po prostu. 21.5 minuty po godzinie 18.00. Zajrzyjmy zatem, co dobrego ma do nas dziś do powiedzenia Ojciec Święty.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Dwa obrazy biblijne. Punkt 10. Unikajmy syndromu wieży Babel, polegającego na bałwochwalstwie zysku, którego ofiarą padają słabi, na jednolitości spłaszczającej różnice oraz na roszczeniu do jednego języka, także cyfrowego, zdolnego przełożyć wszystko, nawet tajemnicę osoby, na dane i wydajność. Na tym polega niebezpieczeństwo dehumanizacji, budowania przyszłości z wyłączeniem Boga i zredukowania drugiej osoby do roli środka, pokusy dawnej i wciąż nowej, która dziś przybiera również oblicze techniczne. Wybierzmy natomiast drogę Nehemiasza, która ukazuje wartość wspólnej pracy podejmowanej po to, by uczynić miasto Boże bezpiecznym dla powracających wygnańców. Odbudowywać znaczy dzisiaj uznać, że pośród wielości głosów i wizji, przypominającej niekiedy rozproszenie języków, istnieje jednak pewna świetlana możliwość, polegająca na budowaniu razem, przemieniając różnorodność w zasób i czyniąc ze słuchania i dialogu wspólną przestrzeń, w której mogą wzrastać sprawiedliwość i braterstwo. Wewnątrz tego wspólnego dzieła chrześcijanie odnajdują zaś właściwą sobie formę budowania. Jest nią ukierunkowywanie działania ku Bogu, aby w jego świetle pluralizm nie przeradzał się w chaos, lecz w praktyce synodalności stawał się przestrzenią, której ludzkość na nowo odnajduje swoje trwałe fundamenty i swój cel ostateczny. W Apokalipsie Jan widzi nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, jako dar dla całej ludzkości. Ta zaś wizja łaski jest dla nas chrześcijan wezwaniem do wspólnej pracy nad kształtowaniem w dzisiejszych miastach pokojowego, sprawiedliwego i godnego życia wspólnego.

0: 34 minuty po 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: W Warszawie, czyli stolicy naszej kochanej, trwa cykl zajęć sportowych Śródmiejskie Bieganie dla Każdego. Najbliższy trening w niedzielę o 9 rano. Program skierowany jest do dorosłych oraz młodzieży od 12 roku życia. Wczoraj zapraszaliśmy dzieci do 10, a dzisiaj od 12. Niezależnie od ich aktualnego poziomu zaawansowania. No właśnie, a co z 11-latkiem? Ani tu, ani tu? Spotkania odbywają się przy ulicy Bulwar Flotylli Pańskiej 1C i są realizowane do 10 października, choć biegać to można i w maju, w styczniu i w grudniu. Mieszkańcy stolicy mogą bezpłatnie korzystać z regularnych treningów organizowanych nad Wisłą i no właśnie najbliższa w poranek niedzielny. Treningi w ramach bieżącego cyklu wystartowały 7 kwietnia, powstają potrwają do 10 października. Głównym założeniem projektu jest motywowanie społeczności lokalnej do aktywnego uczestnictwa w życiu miasta, ale także dbanie o zdrowie. Zapisy pod numerem telefonu, ale także e-mailowo. Proszę wejść na stronę Miasta Stołecznego, tam szczegółowe informacje można znaleźć. To tyle, jeśli chodzi o bieganie. A pamiętacie Państwo, jak przed 18 mówiłem, że największym, może nie tyle zaskoczeniem, co takim czarnym koniem mistrzostw jest dla mnie Egipt. No to w tym momencie trwa mecz Argentyna-Egipt i Egipt wygrywa 1-0.

takie duety zawsze nam się podobały i będą podobały. Mietek Szcześniak i Kaja, nie płoszcie miłości. 26 lat, pieśń nad pieśniami. Ten utwór już ma ponad 26 lat. No i cały czas delikatnie masuje nasze serce, jeśli chodzi o muzykę. The Source już za chwilę, będzie także Teddy Swims i Anna Maria Jopek w utworze Smutny Bóg tuż przed godziną 19 na 106.2 FM. A po godzinie 19 oczywiście serwis watykański.

0: To właśnie była Anna Maria Opek w utworze Smutny Bóg. Za niecałe 3 minuty już godzina 19:00, tu Radio Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rok 1956 i 2026.
3: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
3: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18:30.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Zimą marznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
5: W najnowszym sieci raport wszystkie zbrodnie UPA mordowali Polaków, Żydów, Czechów, Ormian, Ukraińców. Teraz Zełenski wynosi ich na piedestał. Polecam sieci Jacek Karnowski.
1: Po reklamie.
0: Wtorek, 7 lipca, tu Radio Warszawa, jest 19:00.
6: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
7: Papież mianował moderatora kurii diecezji rzymskiej. Francuzi powracają do Boga, bo przeczuwają, że to właśnie wiara daje człowiekowi wolność, uważa arcybiskup de Moulin Beaufort, do niedawna przewodniczący Episkopatu Francji. Pomimo wakacji na placu Świętego Piotra nie ustaje pomoc dla bezdomnych. Szukają nie tylko konkretnego wsparcia, ale także potwierdzenia własnej godności, mówi posługująca wśród nich polska palotynka. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Papież mianował moderatora kurii rzymskiej diecezji. To nowa funkcja wprowadzona w ramach reform, które przeprowadza obecnie w Rzymie Leon XIV. Moderatorem został ksiądz Pier Luigi Stolfi, proboszcz parafii świętego Linusa. Był m.in. wicerektorem rzymskiego seminarium. Leon XIV jest na urlopie w Castel Gandolfo. Jak przyznał, jest to czas odpoczynku, ale też przygotowania do kolejnych zadań. We wrześniu papież uda się w podróż apostolską do Francji. Ojciec Święty spotka tam kościół, który przechodzi głęboką transformację, a zarazem został obdarowany przez Boga młodymi, którzy proszą o chrzest, uważa arcybiskup Eric de Moulin Beaufort, metropolita Reims, a do niedawna przewodniczący Episkopatu Francji.
8: Podkreśla, że Francja, którą zobaczy Leon XIV, to kraj wielkiego paradoksu. Z jednej strony ludzie chcieliby się uniezależnić od Boga, zarazem jednak widzą, że to chrześcijaństwo daje człowiekowi wolność. I to właśnie ta wewnętrzna wolność, ten ewangeliczny styl życia pociąga dziś nowe pokolenia. Arcybiskup de Moulin Beaufort podkreśla, że napływ młodych ludzi do kościoła nie jest efektem udanej działalności duszpasterskiej. Nie znaleźliśmy cudownego rozwiązania. Wierzę, że ci katechumeni są darem, jaki daje nam Bóg, aby zachęcić nas do pracy nad przemianą duszpasterską.
7: Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września. Choć rozpoczęły się wakacje, dykasteria do spraw posługi miłosierdzia nie zawiesiła pomocy dla ubogich. Przy kolumnadzie na placu Świętego Piotra działa przychodnia dla ubogich i bezdomnych oraz prysznice. Od 11 lat posługuje tam jako wolontariuszka polska palotynka siostra Hanna Kiedrowska.
9: Moja praca polega na tym, że robię listę, aby wszyscy chętni, którzy chcą się wykąpać, którzy chcą skorzystać z pryszniców, mogli się zapisać. Tutaj później po kolei wołamy. W międzyczasie mogą się, kto chce, ogolić. Mogą skorzystać także z posiłku, który przygotowujemy.
7: Siostra Hanna podkreśla, że ważne jest nie tylko zapewnienie bezdomnym podstawowej pomocy, ale także przywrócenie im utraconej godności.
9: Jeśli ktoś chce porozmawiać, to rozmawiamy z nimi, bo do tych ludzi, którzy żyją na ulicy, jest potrzebna rozmowa, zainteresowanie. Oni też poszukują w swoim życiu sensu, poszukują swojej godności, bo ci ludzie upadli. Ci ludzie, nie wiadomo, że o własnych siłach nie mogą powstać, są tak zranieni, że trudno im wrócić do normalnego życia.
7: Obok pryszniców przy placu Świętego Piotra w pomieszczeniach dawnej poczty funkcjonuje też przychodnia. Przez minionych 10 lat udzielono tam ponad 140 tysięcy bezpłatnych świadczeń medycznych i wydano 180 tysięcy leków.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: 4 minuty po godzinie 19. 18, tyle pokazują termometr w Warszawie. Tyle samo w Ząbkach, w Solejówku, w Wiązownej czy w Otwocku. 17 w Trzcińce, w Olesinie i w Mińsku Mazowieckim, a 19 w Sęgocinie Starym, w Mrokowie, w Żelechowie i w Grudzisku Mazowieckim. Wiatr południowo-zachodni, skręcający na zachodni, a ciśnienie zaczęło spadać. 991,6 hektopaskalu. Takie skoki ciśnienia dziś. Trzeba uważać. A my nie skaczemy, tylko bardzo ładnie płyniemy dalej z Radiem Warszawa. 5 po 19 na 106.2 FM. Trust me, już za chwilę Janita Lipnicka będzie także The Weeknd zespół pojawi się. No i będzie oczywiście także audycja Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM, prawie 13 minut po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Jak ktoś mi mówi, że cudów nie ma, no to mogę podać mu tego typu informacje. Mały Luka przyszedł na świat 7 tygodni przed terminem, bez oznak życia, bez bicia serca. Lekarze przez około godzinę walczyli o jego życie. No i udało się. Godzinę. Dziś chłopiec oddycha samodzielnie, a rodzice po raz pierwszy mogli wziąć go na ręce. Urodził się przez cesarskie cięcie 7 tygodni przed planowanym terminem. Ważył zaledwie 1,5 kg. No to takie małe dwa bochenki chleba. Tuż przed porodem lekarze stwierdzili, że jego serce przestało bić. Po narodzinach personel medyczny przez około godzinę prowadził resuscytację. Dopiero po tym czasie udało się przywrócić akcję serca, bicie serca. To była najdłuższa godzina w moim życiu, powiedział ojciec chłopca Charlie. Już w czasie ciąży dziecko wykryto wytrzewienie jelit, wadę wrodzoną polegającą na tym, że część jelit jest poza jamą brzuszną. Po narodzinach Luka został przewieziony do specjalistycznego szpitala, gdzie przeszedł 3 operacje. Jego stan jest określany nadal jako poważny, ale chłopiec nie wymaga już respiratora. Da Pan Bóg, będzie zdrowo się rozwijał. Dla takich informacji, dla takich chwil, myślę, że naprawdę warto mówić o tych cudach Pana Boga, ale i umiejętności lekarzy.

0: 20 minut po godzinie 19.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część czwarta. Sam wybierasz niebo lub piekło.
2: Proszę Państwa, jak się rysuje serce, to często się tak rysuje i tu coraz wężej. Gdyby wsypać do tego takiego naczynia, groszki, to na dnie, w tym już tutaj, będzie zawsze albo czarny, albo biały. Nie będzie czarny, biały. Że to naczynie jest tak zbudowane, że na dole będzie tylko jeden i każdy z nas ma jedną rzecz, która jest dla niego najważniejsza w życiu. To nie wiem, co to może być. To mogą być różne rzeczy.

0: Część piąta. Serca tak łatwo nie zmienisz.
1: Jeśli chodzi o wybór, to pozwolę sobie przytoczyć anegdotę, która jest moim zdaniem bardzo mądra, bardzo. Chociaż trochę tak zwany kawał abstrakcyjny. Więc niektórzy tak czekają, kiedy ja coś dopowiem, żeby się było z czego śmiać. Proszę Państwa, złotą rybkę złapało trzech panów. I rybka tradycyjnie mówi, dam wam po trzy rzeczy, ale puśćcie mnie. No dobrze, puścili ją. Do pierwszego co chcesz? $1,000,000. Do drugiego co? Z Cadillaca, Porsche. Dobrze, do trzeciego co chcesz? A że mi tak ręka się kręciła. Przyjedź następnego razu, co chcesz? Żonę, modelkę. Co ty chcesz? Studio nagrań, bo chciałem sobie zawsze płyty nagrywać. Co ty chcesz? Że mnie ta druga ręka się tak kręciła. No. Przychodzi trzeci raz, co chcesz? A jeszcze dorzuć mi 100 tysięcy renty tak do końca życia. Drugi mówi, wyspę z helikopter. A trzeci mówi, a ja chcę, żeby mi się ta głowa kręciła. Wpada ta rybka za parę miesięcy. No jak żyjecie? Ten pierwszy mówi, żona, modelka, kupa kasy, to jest życie. Tamten mówi, helikopterem sobie latam. A ty trzeci, jak żyjesz? A on mówi, czuję, że coś źle wybrałem. Proszę Państwa, kryzysy w naszym życiu bardzo często są na nasze życzenie. Na nasze życzenie. Serce jest tak sprytne. Ja też nie mogłem się przestać śmiać. Proszę się nie krępować. Dlatego niektórzy kombinują, pogrzeszę sobie trochę do tam 50, 60 roku życia, a potem się nawrócę. Nie da się. Serca nie zmienić tak szybko. Ono jak jest fałszywe, to pozostanie fałszywe przez lata. Jest taka scena w kapitalnym w komedii polskiej, chyba pierwszej komedii polskiej, nie, to Skarb, Dymsza. I jest tam scena, kiedy ci ludzie tam kłócący się o to mieszkanie zostają zasypani, ściana się z bloku na nich zawala i siedzą w piwnicy i słuchają, że nikt nie przychodzi z pomocą. Z godzinę, dwie, trzy, tlen się kończy, nikt nie przychodzi. I było tam dwóch oszustów, bandziorów. Jeden mówi, słuchaj, ja cię kiedyś oszukałem, masz te dolary, a to mówi, wypchaj się teraz z tymi twoimi dolarami. No wiesz, bo ja cię oszukałem, ja też cię oszukam, mogę ci oddać te twoje dolary, masz te swoje dolary. I tak sobie te dolary rzucają. Nagle słyszą, halo, jest tu kto? Pomoc idzie. Dawaj te dolary, kurczę, dawaj. Wydało się, że mu się serce zmieniło. Nie zmieniło mu się, proszę Państwa. My często reagujemy na coś, potem pod wpływem czyjejś prośby, czyjejś coś, nie robimy tak, a potem pochodzi, że to serce jest ciągle takie same. Przecież zwróć uwagę, jak się zmienił Szaweł w Pawła, to on był gorliwym wyznawcą Boga i został gorliwym wyznawcą Boga, tylko był gorliwym wyznawcą prawdziwego Boga, który nie istnieje, a został wyznawcą prawdziwego, który żyje. Ale on był cały czas na fali. Piotr także. Piotr chciał być wielki, dlatego ciągle się potykał, ale to był człowiek, który od razu wykazywał pewną aktywność i cechy przywódcze. My bardzo często wpychamy się w jakiś świat bólu wewnętrznego, jak to powiedział pan Korwin-Mikke, tylko dlatego, że po uderzeniu palcem w młotek, nie, młotkiem w palec raczej, będzie nas bolało za rok. Gdyby nas bolało za rok, tam się uderzył, powiem, a to za rok w październiku mnie będzie boleć, to mogę dalej walić tym młotkiem. Reakcja jest natychmiastowa. Ból jest natychmiastowy. Ból, który nas ostrzega, ból, który nas przestrzega. I powtarzam to, że wielu ludzi żyje i mówi, bardzo nam się dobrze żyje. Co to znaczy, czy Bóg jest karzącym Bogiem? Kiedyś wybuchła na ten temat wielka dyskusja. Kiedy ksiądz jeden w telewizji powiedział, że on nie zna Boga karzącego. No w zasadzie to miał rację. Bóg po prostu doprowadza ludzi do wszystkich konsekwencji swojego życia.

0: 33,5 minuty po godzinie 19, I Saw Basic World Summer. No to chyba najbardziej słoneczny i najbardziej wakacyjny utwór, jaki można sobie wyobrazić, przynajmniej z tych lat, kiedy powstał.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: No to teraz Watykan. Wobec wojny, która niesie śmierć i zniszczenie, odpowiedzią nie mogą być wzajemne oskarżenia, ale pokorna prośba o Bożą litość i serce zdolne do pojednania. Chyba to ono ostatnie najtrudniejsze, bo Pan Bóg jest i miłosierny, i litościwy, ale serc brakuje. Słowa powiedziane przez Jana XIV w przesłaniu na 27 Calamnos Day we włoskim Lodi. Papież przypomina, że tylko Boża litość może sprawić, by wrogowie wyciągnęli do siebie ręce. Przesłanie podpisane przez kardynała sekretarza stanu Pietra Parolina zostało skierowane do biskupa Lodi Maurizio Malvestitiego. Okazją był 27 Columbanus Day, czyli spotkanie wspólnot kościelnych i świeckich z różnych krajów Europy związanych z postacią świętego Columbana, irlandzkiego opata i misjonarza. Tegoroczna edycja odbyła się w weekend, gdzie właśnie ów dzień miał swój początek. No to jeszcze raz przypomnę, bo to dosyć ważne. Prosimy o litość, prosimy o serce zdolne do pojednania, bo wojna, która niesie śmierć i zniszczenie, nie jest odpowiedzią na życie. To do wszystkich możnowładców tego świata przesłanie niech będzie.

0: kwadrans do 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: W meczu Argentyna-Egipt 1-2, czyli Argentyna powoli odrabia straty. Jeszcze trochę czasu pozostało. Jeśli ktoś nie interesuje się piłką nożną, a muzyką, no to zapraszamy na dziedziniec Zamku Królewskiego w Warszawie, gdzie rozpoczął się 26. Festiwal Ogrody Muzyczne. Odbył się już inauguracyjny koncert zatytułowany Americana 250 Ravel i Gershwin. Muzykę poprowadziła publiczność przez kompozytorskie inspiracje Ameryką. A jego gwiazdami byli światowej sławy pianiści Hoik Lee i Hoik Le, którzy wystąpili z polską orkiestrą Symfonia Juventus. To jest pierwszy koncert Festiwalu Ogrody Muzycznej, inauguracyjny, ale będzie tych koncertów zdecydowanie więcej. Tegoroczne Ogrody Muzyczne potrwają bowiem aż do 8 sierpnia. Zatem będzie się jeszcze działo. W programie festiwalu będą koncerty muzyki klasycznej, operowej, jazzowej i filmowej, ale także projekcje oper, baletów i koncertów. Zatem jeśli ktoś lubi tego typu muzykę, jest w czym wybierać, to oczywiście gorąco zapraszamy.

0: Tu Radio Warszawa za niecałe 3 minuty, godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Słońce gorące i niebo błękitne.
3: Czasem ulewny deszcz i burza z piorunami.
2: Przyjemna bryza ochładzająca w upały.
3: Trochę cienia w parku się znajdzie.
2: Aż chce się wstawać.
3: I budzić stolice i okolice.
2: Letni poranek z Radiem Warszawa od poniedziałku do piątku.
3: Od 7 do 10.
2: Zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
4: Ślubuję Ci miłość.
5: Radiowy kurs małżeński.
4: Świadkowie, praktycy i eksperci.
5: Już jutro o 22:00.
4: Zapraszają Anna Murawska
5: i Paweł Zuchniewicz.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami. W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa, tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także, czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż, miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 58 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: Po reklamie.
0: Jest godzina 20. 18 stopni w Warszawie i okolicach, chłodniej na wschód. Dziś w nocy także jeszcze pokropi deszcz i temperatura spadnie do 12 stopni jutro o poranku. W ciągu dnia nawet 20-21 i więcej chmur niż słońca, ale słońce także będzie, spodziewajmy się. Także będzie padało, choć niewiele, ale jednak się pojawi ten deszcz, ale dopiero późnym popołudniem. Taka temperatura, bym powiedział, letnia po polsku. Jakoś tak fascynuje mnie to spotkanie dzisiejsze. Nie wiem dlaczego. Pamiętacie Państwo, jak mówiłem, że Egipt prowadził z Argentyną 2-0? No to mamy 96. minutę tego meczu, doliczony czas już. No i jest 3-2, ale dla Argentyny. Fenomenalna jest piłka nożna. Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam. Zbigniew Wodecki już za chwilę.

0: 8 minut po 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Ojciec Święty Leon XIV co prawda jest teraz na urlopie, na wakacjach, ale no powiedzmy sobie szczerze, taki człowiek nigdy tak po prostu nie odpoczywa i nie chowa się gdzieś w zaciszu Castel Gandolfo. Borgo Laudato Si. 11 lipca, to już za kilka chwil, papież zje obiad z 200 ubogimi diecezji rzymskiej. Inicjatywa odbędzie się w ogrodach Castel Gandolfo i nosi tytuł Na obiedzie z papieżem. Ma na celu odtworzenie doświadczeń bliskości z sierpnia ubiegłego roku, kiedy to papież zjadł obiad z osobami z Albanu, znajdującymi się w trudnej sytuacji, o czym poinformował Vatican News. 11 lipca zaplanowano również celebrację eucharystyczną oraz zwiedzanie z przewodnikiem Parku Pałaców Papieskich. Kościół jest powołany do obecności w miejscach, gdzie godność ludzka domaga się wysłuchania i nadziei, podkreślił kardynał Fabio Baggio, dyrektor generalny Centrum Wyższej Formacji Laudato Si. To ma być troska o człowieka, o stworzenie. I troska o człowieka, która stanowi jedną misję. Przypomnę, że papież tuż przed swoim urlopem także pojechał na Lampedusę. To był kolejny taki etap drogi papieża Leona XIV ku społecznym peryferium naszych czasów. Więcej wiadomości z życia Kościoła za niecałą godzinę przed 21. Zapraszam.

0: To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. 21 minut po godzinie 20.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt drugi. Myśl dobrze o wszystkich, nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
2: Myśl pozytywnie, a może myśl dobrze. To samo czy nie to samo pozytywnie kojarzy mi się z coachami, którzy zachęcają nas do tego, żeby ciągle dobrze i tylko dobrą stronę świata dostrzegać, ale o tym, żeby myśleć dobrze, czy o to w tym chodzi?
3: Myślę, że

0: Już kiedy zaczynamy z taką myślą, że ja idę z Panem Bogiem, przeżywam wszystkie sytuacje, bo przecież są różne w ciągu dnia, to już zupełnie inaczej tworzy się pewna myśl w mojej głowie, czy nastawienie do sytuacji, na które mam wpływ albo na które nie mam wpływu, bo to też trzeba by było rozróżnić.
1: Mówiliśmy o tym, że warto poddawać nasze myśli refleksji. Skoro mówimy o tym drugim punkcie społecznej krucjaty miłości kardynała Wyszyńskiego i zaczynamy od dwóch słów: myśl dobrze, dlatego że nie jest prostym zadaniem myśleć dobrze tak od razu, bo po pierwsze musimy się zastanowić nad tym, o czym myślimy, a potem musimy to myślenie przestawić na ten dobry tor.
0: No nie jest to zawsze takie proste. No kiedy czynimy tą refleksję, jakiś namysł nad pewnymi wydarzeniami, nad pewnymi osobami, nad tym, co nas spotyka, no to wiadomo, że niektóre rzeczy będą trudne do przyjęcia. I nam się od razu może skojarzyć coś takiego, pewnie emocjonalnie, że jeżeli emocje nasze są trudne, jeżeli coś jest ciężkie, to znaczy, że to jest złe. A przecież nie zawsze tak jest. Czasami z dobrem będzie związane przeżywanie emocjonalnie jakiegoś trudu. No bo coś muszę zmienić, kogoś powinienem przeprosić, może kogoś poprosić o pomoc. Trzeba by było odróżnić emocje, jakie się we mnie rodzą, ale to, jakie ja wnioski z tego mogę wyciągnąć, prawda? Że one mogą prowadzić do dobra.
1: I jeżeli widzimy, że coś nas prowadzi do dobra, jeżeli widzimy jakieś owoce dobre, to wtedy nawet jeżeli myśl wydaje nam się nieprzyjemna, czyli powoduje złe emocje, to może się okazuje, że jest to myślenie dobre.
0: Tak może być. Ja nawet bym powiedział, przypomina mi się z mojego życia seminaryjnego taki czas, kiedy musiałem wstawać codziennie mniej więcej 5:45, budziłem się zmęczony i pierwsze myśli, które mi przychodziły, były takie emocjonalnie bardzo trudne. Po co wstawać tak wcześniej? Jeszcze bym se pospał w ogóle. I w pewnym momencie poszedłem po rozum do głowy. To był taki mechanizm już po jakimś czasie. Wtedy pomyślałem, Michał, jak ci coś nie pasuje, tak wstajesz rano, narzekasz, to proszę bardzo, pakuj się i sobie idź w świat. Nie będziesz musiał tutaj tak wstawać wcześniej rano. I wtedy zacząłem myśleć o tym, czy rzeczywiście by tak było, gdybym odszedł, czy by tak było rzeczywiście, że już nie będę musiał wstawać, męczyć się. Przecież to jest jakaś utopia, to jest jakiś idealny świat. Zacząłem nad tym myśleć rzeczywiście, co jest dobre, a ewentualnie co jest trudne, bo nieraz to się będzie po prostu łączyło. Czyli szukam dobra w każdej sytuacji, w której się znajduję.
1: Ta sytuacja cała jest dobra, może ten jeden punkt dnia mi się nie podoba, ale w całość jest dobra, czyli patrzę na to, co jest gdzieś w perspektywie, co jest większym celem w perspektywie tej małej niedogodności,
0: oczywiście,
1: która mi się przytrafia.
0: Że ta sytuacja właśnie może także mieć wpływ na rozwój, ale w dalszej perspektywie ja wcale teraz nie uważam, że to jest złe wstawanie wcześniej rano, bo można dużo dobrego zrobić. Można się spokojnie pomodlić, można się spokojnie umyć, nie trzeba się nigdzie śpieszyć, w zależności właśnie od tego, jak zaprogramuję swój dzień, swoje zadania i swoje obowiązki. Nawet bym powiedział, kiedy dzień poukładany, to jeszcze lepiej, bo to mnie rzeczywiście rozwija. To jest właśnie, bym powiedział, trud pewnej pracy nad sobą, gdzie kardynał Wyszyński bardzo to świetnie pokazywał, zwłaszcza kiedy był internowany, kiedy siedział w tym domowym więzieniu, który mu zgotowali komuniści, to pierwsze co robił, ustalał sobie program dnia i wstawał, chociaż nie miał takich jakichś specjalnie obowiązków i wizytacji, i spotkań z księżmi w kurii, bo był w tym więzieniu domowym, to codziennie wstawał bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, około 5:30. Po co? Dyscyplina wewnętrzna daje pokój. Prowadzi, rozwija, daje porządek i naprawdę można powiedzieć też kształtuje charakter.
1: I może to też nas uczy takiej prostej rzeczy, że myśli trzeba też programować, że nie poddawać się im biernie, czyli czekać tylko, jakie przyjdą i potem ja się tak czuję, jakie są te myśli, takie są moje wybory, jakie są moje myśli, tylko to ja jestem nad tymi myślami, bo ja jestem człowiekiem i ja decyduję, ja podejmuję decyzję i wybór.
0: Otrzymaliśmy rozum i wolną wolę. Rozum może podsumować, ocenić pewne myśli. Wolna wola może zdecydować, nie chcę tak myśleć, chcę zmienić swoje myślenie. Będę sobie dawał inne informacje o danych sytuacjach. Jakie? A no właśnie, trzeba sobie wypisać na kartce.
2: Czas to miłość.

0: 33 minuty po 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Instytut Pamięci Narodowej do końca lipca przedłużył przyjmowanie zgłoszeń do nagrody Ambasador Polskiej Historii. Mówiliśmy o tym, zachęcaliśmy do tego, aby wziąć udział, jeśli ktoś ma taką możliwość i ochotę. Nagroda jest przeznaczona dla osób i organizacji także spoza Polski. To honorowe wyróżnienie ustanowione przez prezesa IPN i przyznawane przez Instytut, które otrzymują osoby i instytucje, albo także instytucje, szczególnie zasłużone dla upamiętnienia polskiego narodu oraz wspierający Instytut w realizacji ustawowej działalności. Jest to kontynuacja przyznawanej do 2022 roku Nagrody Świadek Historii dla osób i organizacji spoza Polski. IPN zaprasza do zgłaszania osób i instytucji szczególnie zaangażowanych w pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, dbających o zachowanie, propagowanie, pogłębienie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla polskiego narodu. Także dodam, że można wnioskować o uhonorowanie pośmiertne. Przypomnę tylko taki słynny cytat, że kto zapomina o własnej historii, jest skazany na to, aby ona się powtórzyła. Tego chyba, przynajmniej w niektórych przypadkach, byśmy nie chcieli.

0: za kwadrans, godzina 21.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Trwają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, no ale przecież piłka nożna to nie wymysł ostatniego 20-30-lecia, ale od dawien dawna razem z nami już jest. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie zaprasza na pokaz transmisji meczu piłkarskiego. No nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że to będzie wyjątkowy mecz. Polska, Austria, a dokładnie 30-minutowa relacja z drugiej połowy tego meczu rozegranego na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Niestety Polska przegrała z Austrią 1-3, no ale taki mecz obejrzeć, nawet 30-minutową relację. Gościem będzie odkrywca tego przechowywanego w archiwum wschodnio-niemieckiego Stasi nagrania reżyser Rafał Mierzejewski. Po rozpadzie NRD taśmy nagrania wraz z innymi materiałami przejęła redakcja gazety Der Spiegel, ale przez lata pozostawała ona nieznana szerszej publiczności i 2 lata temu zainteresował się właśnie reżyser pan Rafał Mierzejewski. Kiedy? Z inicjatywy z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie 8 lipca o 17.30 w sali kinowej Centrum Olimpijskiego przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Proszę sobie sprawdzić, jak ktoś chce zobaczyć taki wyjątkowy mecz z 36 roku XX wieku.

0: Reklama.
1: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: W najnowszym sieci raport wszystkie zbrodnie UPA mordowali Polaków, Żydów, Czechów, Ormian, Ukraińców. Teraz Zełenski wynosi ich na piedestał. Polecam sieci, Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Nadchodzi tydzień świętego Krzysztofa z okazji wspomnienia patrona kierowców, które przypada 25 lipca. W kościołach w całej Polsce odbędzie się poświęcenie samochodów. Zbierane będą także ofiary na środki transportu dla misjonarzy, jak mówi biskup diecezji Fenerwario Atsangana na Madagaskarze Marek Ochlak. To ważne wsparcie w pełnieniu misji, głoszenia Ewangelii i pomocy ludziom.
4: Nowy samochód, nowy motor, nowa łódka to bezpieczeństwo dla misjonarzy. Wy czasem ratujecie nam życie, nie mając świadomości, bo jeżeli misjonarz wymienia samochód, czy łódkę, czy motor, no to w jakiś sposób funkcjonuje o wiele efektywniej i za to naprawdę chcielibyśmy Wam podziękować, za to, że prowadząc samochód myślicie o misjach.
3: Wierni chętnie wspierają Miwa Polska, bo wiedzą, że ich pieniądze trafią na konkretne cele, podkreśla dyrektor dzieła misyjnego diecezji kieleckiej, ksiądz Łukasz Zygmunt.
5: Widzimy, głosząc właśnie ludziom, czy mówiąc o Miwa Polska, to doświadczamy tego, że ludzie bardzo mocno modlitwą i ofiarami angażują się, realizując te projekty. Widzimy, że te projekty są realizowane. Nasi misjonarze z diecezji kieleckiej wszyscy w 100% otrzymali mniejszą czy większą pomoc z Miwa Polska.
3: W ramach programów Miwa Polska w ubiegłym roku zostało zakupionych łącznie 1112 różnych pojazdów na misję w ramach 130 projektów w 36 krajach świata. Kościół w Polsce obchodzi wspomnienie błogosławionej rodziny Ulmów z Markowej. Liturgiczne obchody wyznaczono na dzień rocznicy ślubu Wiktorii i Józefa Ulmów. Błogosławionymi jest także siódemka ich dzieci. Rodzina w czasie II wojny światowej ukrywała w swoim domu Żydów, za co została zamordowana 24 marca 1944 roku w parafii świętego ojca Pio na Gocławiu. Została odprawiona msza święta przy relikwiach rodziny Ulmów w intencji rodzin. Rodzina Ulmów została beatyfikowana w 2023 roku. Miejscem jej kultu jest Kościół Świętej Doroty w Markowej.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Zbliżającą się uroczystość upamiętniającą ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Podczas tegorocznych obchodów każdy, kto stracił na Wołyniu lub w Małopolsce Wschodniej swoich bliskich, albo pochodzi z tego regionu, będzie mógł osobiście ustawić się pod tablicą poświęcony pamięci ofiar zapalony znicz pamięci, przypisany do konkretnej miejscowości. Wydarzenie ma na celu nie tylko wspólne upamiętnienie narodowej tragedii, ale przede wszystkim ocalenie od zapomnienia konkretnych wsi, kolonii i osad i związanych z nimi historii polskich rodzin, zaznacza prezeska Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu, Katarzyna Kwieniecka.
7: Staramy się wypracować wyjątkowo refleksyjną formułę tych uroczystości, taką, która sprzyjać będzie refleksji i prawdziwie emocjonalnym doznaniom wśród uczestników. W tym roku chcemy stworzyć taki żywy łańcuch światła, taki świateł pamięci. Każdy zapalony znicz stanie się osobnym aktem pamięci, taką chwilą zadumy nad wartością ludzkiego życia, pokojem i odpowiedzialnością za prawdę historyczną.
3: Na elewacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu zawisł szczególny baner. Przypomina on o ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Uroczystości rozpoczną się w piątek 10 lipca o godzinie 12 po mszy świętej w Kościele Ojców Dominikanów.

0: Maryjo, Jasnogórska Matko Kościoła, Matko Paulińskiego Zakonu, kochająca Matko każdego z nas, przychodzimy do Ciebie i do Twojego Syna w godzinie apelu jasnogórskiego. Przychodzimy z tym wszystkim, co jest w naszym sercu. Tak jak ten tłum, który gromadził się w Ewangelii wokół Twojego Syna. Gromadził się, bo pragnął usłyszeć Jego Słowo. Słowo dobrej nowiny. Tak jak ten tłum, który pragnął doświadczyć także i znaków, i cudów Królestwa Bożego poprzez uwolnienia i uzdrowienia, których Twój Syn, o Matko, dokonywał. Jezus, jak słyszymy w tym fragmencie Ewangelii na dzień dzisiejszy, lituje się nad tłumem, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Jezus spogląda dzisiaj na każdego z nas, na to, co nas nęka, na nasze zranienia, na nasze smutki i na nasze zmagania. Jezus w postaci dzieciątka w ikonie jasnogórskiej spogląda na każdego z nas i udziela nam swojego błogosławieństwa. Bóg daje odczuć nam swoją miłość przez błogosławieństwo Chrystusa, przez spotkanie z Nim. Bóg daje nam odczuć swoją miłość także przez spojrzenie Twoje, Maryjo. Twój wzrok napełnia nasze serca poczuciem wysłuchania, zrozumienia, bycia kochanym. Kiedy patrzymy na wizerunek Maryi, na jej oblicze, na jej spojrzenie, to czujemy, że jest ona z nami obecna wobec wszelkich cierpień i zmagań. Jesteśmy również zaproszeni, kiedy przynosimy te wszystkie zmagania, kiedy doświadczamy tej miłości, którą Bóg daje nam, szczególnie przez Ciebie, Maryjo, aby to litościwe i miłosierne spojrzenie nie pozostało w nas bezowocne, ale aby wydało plon, bo przecież, jak mówi Twój Syn, Maryjo, żniwo jest wielkie, ale robotników mało. Tą miłość, którą otrzymujemy od Boga w sakramentach, w Słowie Bożym, w spotkaniu osobistym z Chrystusem i z Tobą, o Najlepsza Matko, tą miłość jesteśmy wezwani, aby przekazywać ją dalej. Ta miłość nie może być zamknięta w sobie, ale musi być przekazywana innym. Taka jest natura Ewangelii. Dzisiaj w Kościele Polskim przykładem dla nas życia pełnego miłości i heroiczności jest błogosławiona rodzina Ulmów. Nazywani dobrymi Samarytanami z Markowej. Żyli tą świętością na co dzień, bliskością Boga i dzielili się tą miłością z innymi, ofiarując schronienie tym, których życie było zagrożone, ponosząc za to śmierć męczeńską, oddając swoje życie, stając się dobrymi Samarytanami. Jak zapisali w swojej rodzinnej Biblii, obok fragmentu przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, napisali jedno proste słowo. Tak. Podjęli wspólnie decyzję, aby stawać się dobrymi Samarytanami, aby odpowiedzieć na Słowo Boże, na miłość, której doświadczali w swoim życiu rodzinnym, której doświadczali także i przez Ciebie, o Matko. W tej modlitwie apelowej prośmy, aby ta miłość, którą otrzymujemy, które otrzymujemy, o Matko, od Twojego Syna i od Ciebie, aby ta miłość przemieniała nas, abyśmy odpowiedzieli na różne potrzeby naszych braci i sióstr. Potrzeby miłości, miłosierdzia, przebaczenia, gościnności wokół nas, wśród najbliższych, ale i w różnych innych miejscach, do których Pan Bóg nas posyła. Do świata, który tak bardzo dzisiaj potrzebuje miłości, współczucia, zrozumienia, przebaczenia, wysłuchania i miłosierdzia. Maryjo, stojąc w tej godzinie apelowej, chcemy napełniać się Twoją miłością i prosimy, aby ta miłość przemieniała każdego z nas, przemieniała intencje, które tutaj przynosimy, wszystkie sprawy, które zawierzamy za Twoim pośrednictwem. W tej dziesiątce różańca tajemnicy zwiastowania będziemy modlić się we wszystkich intencjach, które mamy w naszych sercach. Będziemy modlić się za Ojca Świętego, papieża Leona XIV, za cały Kościół powszechny, za zakon Paulinów na czele z Ojcem Generałem, wszystkich ojców i braci na całym świecie, zwłaszcza tutaj, na Jasnej Górze, za Ojca Przeora i całą wspólnotę jasnogórską. Polecamy Bogu wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, szczególnie grupę młodych dorosłych z archidiecezji filadelfijskiej, którzy przybyli dzisiaj tutaj do Twojego tronu, o Matko, aby zawierzyć siebie, aby spotkać Ciebie i Twojego Syna. Szczególnie w tej grupie zawierzamy parę, która dzisiaj tutaj w tej kaplicy się zaręczyła, Alvaro i Laurę, prosząc o błogosławieństwo dla nich, aby Pan Bóg wzmacniał dalej ich miłość. Modlimy się za pielgrzymów, drugiej pielgrzymki małżeńskiej rowerowej z Gdańska. Oddajemy także pielgrzymów z Rudy Śląska, Godula, pielgrzymów z Chorzowa, z archidiecezji katowickiej. Modlimy się także za pielgrzymkę Węglówka z archidiecezji przemyskiej i wszystkich tych, których dzisiaj, Maryjo, tutaj zaprosiłaś do tego sanktuarium, którzy przed Twoim obliczem modlili się, którzy pielgrzymują tutaj duchowo, łączą się z nami przez różne media i formy przekazu. Te wszystkie intencje zawierzamy, rozważając tajemnicę zwiastowania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
1: Was Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci
3: naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesu.
2: Santa Maria, Mater Dei, ut sanctus nostri.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
9: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
10: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu. Pod Twoją obronę czekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz mi jakieś potrzeby nasze, ale odstrzegamy z tych żywów, racz nas zawsze wybawiać. Panu chwalaj najbłogosławiona, bo Pani nasza, Pojednoczniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pośredniczko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojem nas polecaj, swojemu Synowi nas podaraj. Królowo Polski, Królowo Polski, Królowo Polski, o błogosławieństwa apelowe poprosimy Ojca Przeora Jasnej Góry.
11: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
12: Gwiazdo śliczna, wspaniała,

Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Na modlitwę różańcem świętym, jak zwykle w Radiu Warszawa, zapraszam na godzinę 21.30. 512 700 444, 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Teraz zapraszam do wysłuchania Słowa Bożego. Ewangelię z dnia jutrzejszego skomentuje ksiądz Piotr Marchalewski.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz. Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie.
1: Widzimy, jak Jezus buduje swój Kościół. Nadaje mu pewne ramy, kształt i kierunek. Zobaczmy tylko 4 cechy. On sam przywołuje do siebie tych, których chce. Dlatego dziś Kościół rozeznaje, czy ci, którzy chcą poświęcić się Jezusowi, to ci, których On powołuje. Służą temu seminaria duchowne, 6 lat. Dalej, Jezus daje władzę uzdrawiania i odpuszczania grzechów, wypędzania demonów. Dlatego dziś Kościół w imię Jezusa uzdrawia, odpuszcza grzechy i kontynuuje posługę egzorcystów. Dalej, Jezus wybrał 12 apostołów, aby byli zawiasami, fundamentem, na którym zbuduje swój Kościół. Dlatego dzisiaj na świecie mamy około 120 kardynałów. Nazwa kardynał

Ale to, że z woli i zamysłu Boga ma kształt i struktury, które powołał sam Jego założyciel, Jezus Chrystus. Prośmy jednocześnie, byśmy coraz świadomiej wzrastali we wspólnocie Kościoła, zajmując swoje miejsce i z zaangażowaniem wypełniali swoje zadania. Prośmy też, byśmy przyjęli orędzie, które Kościół głosi od czasu apostołów: już blisko jest Królestwo Niebieskie. Niezależnie, czy dzisiaj kończysz 20 lat, czy 40, a może 50, czy 80, a może uważasz, że pozostało ci wiele lat życia, lub może zaledwie kilka miesięcy. Przyjmijmy dziś na nowo orędzie Kościoła, które On otrzymał od samego Jezusa. Orędzie, że Jezus jest blisko, jest tu, jest dzisiaj, nie kiedyś, ale teraz.

0: Tu Radio Warszawa, jest 21:30. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym 512-700-444, 512-700-555. Dwa numery dla naszych słuchaczy do dyspozycji razem z nami w studio. Panie z Pielgrzymki Pomocnicy Maryi Matki Kościoła, witam serdecznie w studio i zapraszam. Modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więzika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się o poszanowanie i ochronę życia ludzkiego na wszystkich jego etapach, uznając w nim dar od Boga. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. Modlimy się o radość życia wiecznego dla świętej pamięci syna Jakuba, prosi mama, o pocieszenie, wiarę i nadzieję dla bliskich upokojących odejście Jakuba, o łaskę nieba dla świętej pamięci Bolesława Jakubika i pokój dla bliskich modli się Magdalena z rodziną, o łaskę zdrowia dla Jagódki przebywającej w szpitalu, o pokój serca dla jej rodziców, światło Ducha Świętego dla lekarzy, o pracę bez mobbingu dla syna modlą się rodzice, o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o uleczenie z depresji dla Karoliny, Antoniego, uzdrowienie Igora, Agnieszki, Oskara, Moniki, nawrócenie Rosji, powrót do Boga dla Antka, Kacpra i Karoliny, o zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Ewy, Łukasza, Anety, Tomasza, Grzegorza, Beaty z rodzinami, o ochronę przed złem dla Łukasza, o dar nieba dla świętej pamięci Elżbiety, Danuty, Stanisława, Stefana, Jana, o błogosławieństwo dla małżeństwa Joanny i Łukasza, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość dla nich i między nimi, o dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie, modli się Blanka z rodziną, o potrzebne siły, opiekę Matki Bożej, pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty, o zdrowie, opiekę Matki Bożej, dar Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice, o dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny, o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań dla Magdy, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o radość życia wiecznego dla Kasi, opiekę Maryi, potrzebne łaski dla jej męża i córek, o łaskę zdrowia, znalezienie dobrej pracy, o pomoc w poszukiwaniu idealnego mieszkania, modli się słuchacz. Modlimy się o zdrowie i potrzebne łaski dla Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Darka Justyny, Pawła i Magdy, łaski Boże dla księdza Piotra, o zdrowie i siły w wychowaniu mojego Olafa dla Kasi, o Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie dla nich i zdrowie dla ich dzieciątka. Modlimy się o rozwój pierwszej pielgrzymki pomocników Matki Kościoła, potrzebne łaski dla uczestników i organizatorów na czas pątniczego trudu i jak zwykle modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam zatem do modlitwy. Rozpocznijmy. Różaniec Święty.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja,
1: jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza.
3: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Jezus klęczy w ogrodzie na Górze Oliwnej. Przed Nim grzechy wszystkich ludzi, niewdzięczność, niewierność, zdrada. W tę straszną noc wszyscy Go opuszczają. Za grzechy ludzkości Jezus przyjmuje wszystko na siebie.
0: A modli się z nami Pani Alicja. Szczęść Boże, witam Pani Alicjo.
4: Szczęść Boże.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
1: święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Panie Alicjo, Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie. Spokojnej
4: dziękuję.
0: Nocy.
4: Dziękuję.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Tajemnica druga.
3: Biczowanie Pana Jezusa. Jezus znosi okropne cierpienia podczas biczowania. Pokutuje za zmysłowość ludzi, za grzechy nieskromności i nieczystości. On, Syn Boży, zrodzony z najczystszej dziewicy, pozwala skatować biczami swoje święte i niewinne ciało.
0: Jest z nami Pani Janka. Szczęść Boże, Pani Janko, witam.
5: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać Pani Janko za wspólną modlitwę. Spokojnej
1: szczęść
2: nocy
1: Bożej.
2: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica trzecia.
3: Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Włożono Mu koronę z cierni, dano płaszcz purpurowy, trzcinę do ręki, aby wyszydzić prawdziwą królewską godność Chrystusa. Pan Jezus przyjmuje to, aby zadośćuczynić za naszą pychę i wywyższanie się nad braćmi.
2: A modli się z nami Pani Małgorzata. Szczęść Boże, witam serdecznie.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
5: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać Pani Małgorzato za wspólną modlitwę. Spokojnej nocy życzę z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Tajemnica czwarta.
3: Pan Jezus niesie krzyż na Kalwarię. Z miłości bierze Jezus krzyż na ramiona i niesie go na miejsce egzekucji. Na drodze trzykrotnie upada i trzy razy się podnosi. Maryja pełna macierzyńskiej miłości staje w ciszy przy drodze krzyżowej Syna i cierpi razem z Jezusem.
2: Jest z nami Pani Jadwiga. Szczęść Boże.
6: Szczęść Boże.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
6: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Uzobacz Pani Jadwigo za wspólną modlitwę. Spokojnej nocy życzę z Panem Bogiem.
6: Panem Bogiem.
2: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Tajemnica piąta.
3: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Na Golgocie Jezus składa za nas w ofierze swoje życie. Wybiła godzina naszego odkupienia. Przedziwna jest tajemnica śmierci Chrystusa, który przez śmierć swoją uśmiercił śmierć naszą i przywrócił nam życie.
2: Jest z nami Pani Ania. Szczęść Boże.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
7: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
7: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę
0: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: W imię Ojca
0: i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Bóg zapłać Pani Aniu za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem, do usłyszenia. I dziękuję także gościom w studiu dziś, Panie, pomocnicy Maryi Matki Kościoła. Bóg zapłać za obecność. Zapraszam oczywiście ponownie. Już jutro o 21:30. Mamy 2 minuty po 22:00. Już teraz Paweł Kęska i wywiad z człowiekiem. A to był wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się. Samych radości.
8: Wywiad z człowiekiem.
9: Paweł Kęska, dzień dobry. To jest audycja Wywiad z Człowiekiem. Człowiek powinien być święty, czy jest święty, czy ma do tego predyspozycję? Chcielibyśmy być święci, może jesteśmy, może będziemy po śmierci. I o tym dużo myślę i mówię o tym poważnie, to nie jest banalny zwrot. Dziś będziemy o świętości mówić. Zanim ta rozmowa, to jeszcze oczywiście wielkie podziękowanie dla wszystkich, którzy wspierają te programy w serwisie patronite.pl. Jeśli ktoś chciałby dołączyć, patronite.pl, hasło Wywiad z Człowiekiem. Dziś moją rozmówczynią jest Teresa Kmieci. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, teraz już się nazywam Teresa Kmieci-Loszko od 3 tygodni.
9: Od 3 tygodni, właśnie niedawno.
10: Tak.
9: Gratulacje.
10: Dziękuję.
9: Teresa, siostra Heleny Kmieć, która była świecką misjonarką w Boliwii, działała w wolontariacie misyjnym, została zamordowana brutalnie w 2017 roku podczas pełnienia misji. W 2022 roku rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny, prawda?
10: Tak, w tamtym roku w maju.
9: Podobno jak pani rozmawiałyście, to miałyście takie marzenie, żeby mieć duże rodziny, wiele dzieci i być dobrymi ciociami dla siebie nawzajem, w sensie dla swoich dzieci.
10: To prawda, to miałyśmy takie marzenia, że... Myślę, że obie tak miałyśmy takie poczucie, że chciałybyśmy mieć cały czas taki dobry kontakt ze sobą jako siostry, bo jednak jak byłyśmy małe, to się kłóciłyśmy dużo, a jak byłyśmy starsze, to miałyśmy taki coraz lepszy między sobą kontakt, zwłaszcza, że byłyśmy tylko we dwie siostry, nie mamy więcej rodzeństwa. I myślałyśmy o tym, żeby się właśnie tak później wspierać jako ciocie swoich dzieci i matki chrzestne swoich dzieci i siostry dla siebie nawzajem po prostu i szwagierki.

0: A ma pani jakiś kontakt z siostrą? No bo ja na przykład mam dużo relacji z rodziną księdza Popiełuszki. Oni ciągle ze swoim Jerzym rozmawiają i jest obecny.
1: Nie, ja tak nie... jakby nie nastawiam się w ten sposób, że jakoś bym czuła jej obecność, czy coś, bo ja też bałabym się takich rzeczy, szczerze mówiąc. Ale jestem przekonana, że widzi wszystko to, co ja robię i że mi kibicuje, tak jak ja jej kibicowałam, jak jeszcze żyła. I myślę, że mam takie, nawet nie, że czuję to, ale myślę, że mam takie wsparcie. Kiedy ją mogę poprosić o coś, to wiem, że słyszy moje prośby i że zanosi je do Pana Boga.
0: Nie wiem, tych wywiadów pani też miała ileś, ale to najczęściej była rozmowa o Helenie. A chciałem zapytać po prostu też o panią i o wasze życie. Jakie były pani pierwsze wspomnienia rodzinne? A pani jest młodsza od Heleny? Starsza?
1: Starsza. No ja nie pamiętam życia bez Helenki, bo ona była mnie 2 lata młodsza tylko, więc pamiętam taką rodzinność naszą, bo pamiętam, że był taki czas, że mieszkaliśmy po prostu z rodzicami w jednym pokoju, więc byliśmy bardzo blisko tak siebie, fizycznie też, bo takie były warunki. Później, jak byłam starsza, to pamiętam, że żałowałam, że nie mam osobnego pokoju właśnie z siostrą, że mamy razem. Ale kiedyś na początku, no to było takie dla nas dobre, że byliśmy wszyscy razem i tak się bardzo, bardzo kochaliśmy i bardzo chyba chcieliśmy po prostu być razem. Znaczy rodzice wiedzieli, że to jest kwestia chwilowa i po prostu wynikało z takich sytuacji, jakie były. Byliśmy, a to było jeszcze przed moją zerówką, czyli miałam tam 3-4-5 lat.
0: A jaki to był pejzaż? W sensie, jakie miasto, czy to blok, czy co to za obrazy z dzieciństwa?
1: My pochodzimy z Libiąża, to jest mała miejscowość między Krakowem a Katowicami w Małopolsce Zachodniej. No i mieszkaliśmy wtedy w takim domu, że po prostu w jednym pokoju mieszkaliśmy my, w drugim i moja babcia. To nie jest duże miasto, więc ani to nie było przedmieście, ani jakieś centrum, po prostu miasteczko. A później się przenieśliśmy do domu z kolei rodziców mojej mamy, no i tam już mieliśmy trochę więcej miejsca, no ale też mieliśmy właśnie z Helenką wspólny pokój. I tak jak mówiłam wcześniej, miałam taki moment, że chciałam mieć swoją przestrzeń. A później sobie pomyślałam, że to jednak dobrze, bo właśnie jakbym miała taką swoją, to łatwiej by się było tak zamknąć i myślę, że mi to bardzo dużo dało jako po prostu człowiekowi, że posiadanie siostry i posiadanie rodzeństwa na pewno bardzo mnie ukształtowało, mimo tego, że tej siostry już nie mam 8 lat, no ale całe moje dzieciństwo i cała młodość, takie nastoletnia, była z moją siostrą i myślę, że bardzo na mnie wpłynęło na to, jaka jestem teraz.
0: Jak wpłynęło?
1: Myślę, że byłabym jeszcze większą egoistką, gdybym była jednaczką. Miałam wtedy takie poczucie, że zawsze myślę na dwie osoby w każdym momencie, że pamiętam, na przykład wchodziłam do kuchni i robiłam sobie tam śniadanie, no to brałam pomidor i pytałam Helenkę, czy chce pół, no to ja brałam pół, ona pół. Albo jajecznicę robiłam, no to nie tylko dla siebie, tylko zawsze dla niej. I ja sobie dopiero to uświadomiłam, jak rozmawiałam z koleżanką, która jest jednaczką właśnie i mówiła, że ona się tego musiała nauczyć, że jak właśnie robi herbatę, to jeszcze zaproponuję komuś tam. Ona najpierw wyjechała do szkoły do Anglii, potem ja się wprowadziłam na studia, więc już nie mieszkałyśmy tak na stałe, ale myślę, że takie mieszkanie przez te właśnie 19 czy 17 lat razem, to też nas nauczyło takich nawyków myślenia o drugiej osobie po prostu.
0: Jak jest z ideałami, z wiarą, z dojrzewaniem? To strasznie burzliwy okres w ogóle, kiedy człowiek wybiera sobie drogę życiową nie tylko zewnętrzną, ale i wewnętrzną. Kim jest, co dla niego jest ważne, ryzykuje, różne rzeczy robi. W końcu wybiera w jakiś sposób. Wiara gdzieś była w tym wszystkim u was?
1: Tak, myśmy miały wiarę tak zakorzenioną mocno przez rodziców i to była taka podstawa, to, że się modliliśmy zawsze w domu wieczorem i też widziałyśmy rodziców, którzy się modlą i też...
0: Ale razem wszyscy?
1: Tak, wieczorem razem wszyscy. Byli naszymi takimi pierwszymi katechistami, zanim jeszcze poszłyśmy do szkoły. No a później wiadomo, nauka religii i tak dalej. No i też trafiłyśmy, ja miałam 14, Helenka 12 lat, trafiłyśmy do Ruchu Światło Życie. Mnie to bardzo ukształtowało, bo ja zostałam w tej wspólnocie już. Jestem w niej do dzisiaj. Helenka tam później inne wspólnoty miała. Ale właściwie wtedy byliśmy już cały czas blisko gdzieś, blisko kościoła, blisko jakiejś wspólnoty różnej, bo różny czas to różne wspólnoty. Myślę, że to też, nie mogę mówić za Helenkę, ale na przykład moje chrześcijaństwo się też bardzo ukształtowało przez to, że właśnie jestem w Ruchu Światło Życie.
0: Ja takie rodziny znam, gdzie faktycznie wszyscy wieczorem przy świece siadają i się modlą, dziękują za ten dzień. I znam takich rodziców, którzy mówią, no dobra, oni jeszcze przychodzili się modlić, ale jak już trochę urośli, mieli tam 12 lat, to przestali, zaczęli się buntować. Jak było u was?
1: Czy u nas to było tak, że jakby nikt nas, trochę nikt nas nie pytał, czy chcemy? Ja na przykład nie mam takiego w głowie nagle pomysł, żeby się zbuntować i nie przyjść, bo dlaczego miałabym nie przyjść, skoro i tak się modlę i tak jestem w kościele. Każdy ma, wiadomo, swoje tam hopki w okresie dojrzewania, ale ja na przykład, ani Helenka też nie miałyśmy takiego pomysłu, że nagle odeszłyśmy od kościoła czy coś. Na szczęście nas to ominęło. Nie miałyśmy różne inne pomysły na życie, ale akurat tego nie. Dla nas obu to było do końca bardzo naturalne właśnie tam wspólna modlitwa, no bo skoro i tak się modlimy same rano i choć tak chodzimy do kościoła na mszę świętą i to częściej niż raz w tygodniu, to dlaczego miałbyśmy się nie pomodlić jeszcze wieczorem z rodzicami? Takie naturalne to było dla nas, do końca naturalne.
0: A o Bogu rozmawiałyście coś?
1: Rzadko, bo dla nas to była taka oczywista...
0: Jak powietrze.
1: Oczywista sprawa, że bardziej mówiłyśmy o tym, co się tam na rekolekcjach działo, czy w naszych wspólnotach, ale raz pamiętam, że Helenka coś takiego powiedziała, że powie mi świadectwo i mówiła o tym, że jak się żegna ze swoimi znajomymi, to sobie biorą krzyż na czole, tak się błogosławią i to było takie nowe, więc mi to powiedziała, ale na przykład i często to się wplatało też w nasze życie, że na przykład tu byłyśmy na mszy, a tutaj śpiewałyśmy coś, bo też obie zawsze śpiewałyśmy w jakichś chórach czy w scholach i tak dalej. Ten Pan Bóg się tak naturalnie przewijał przez nasze życie, ale nie rozmawialiśmy o nim bardzo dużo, bo dla nas to było takie jak powietrze, nie? Tak naturalne bardzo.
0: A robiłyście głupie rzeczy? Ja na przykład jako chłopak z chłopakami, żeśmy rzucali w przejeżdżające tramwaje rajskimi jabłkami. To nie było mądre. Bardzo przepraszam wszystkich motorniczych tramwajów, którzy przejeżdżali akurat tą ulicą. No przecież to jest proces beatyfikacyjny, mówimy o świętości, ale życie jest zwyczajne.
1: No na pewno. Na przykład kiedyś widzieliśmy wszystkie muszelki takie pozbierane z nad morza i roztłukłyśmy je kamieniem na takiej wykładzinie. Wszystkie. Bez sensu. Tak zrobiłyśmy kiedyś. Znaczy to pewnie, przepraszam, to był mój pomysł, ale no tak robiłyśmy. Więc tak, były takie jakieś... Ale też nie, no właśnie, ja nie powiem tutaj takich rzeczy, że po prostu to się okaże, wow, Helena Kmieć była taka...
0: Nie, to nie jest po to. Nie. To nie, no bo ja nie o to pytam. Takim, pytam o życie.
1: Tak, no więc była takim dzieckiem jak każde, w sensie, że i miała bałagan w pokoju czasem i nosiła kanapki przez tydzień w plecaku, które się psuły w piątek już, no nie, czy tam wcześniej. I robiłyśmy zresztą takie głupie, ja też robiłam jakieś głupie rzeczy sama, albo z Helenką właśnie, te muszelki to mi tak pierwsze przyszły do głowy, ale pewnie więcej było takich różnych rzeczy. No ale to taki przywilej chyba wieku.
0: A jakieś potem marzenia na przyszłość, nie? Bo jak pani powiedziała, ona też wyjechała. Jak te wasze drogi się porozchodziły w pewnym momencie?
1: Naturalnie, bo Helenka pojechała na stypendium do liceum do Anglii na ostatnie 2 lata i później zdawała maturę i też pojechałam na studia do Lublina, tam sobie wybrałam. I jak ona wróciła do Polski, to była na studiach w Gliwicach, więc siłą rzeczy byliśmy od siebie tak 500 kilometrów pewnie. No i tak nie odwiedzałyśmy się może za często, ale też jak przyjeżdżałyśmy do domu, no to zawsze się widziałyśmy. Nie wiem, każde święta Bożego Narodzenia, czy jakieś tam wakacje nam się czasem udało jakoś parę dni. Każda miała później już swoją pracę, swoich znajomych i też jakieś wyjazdy wspólnotowe, rekolekcje i takie różne rzeczy. Czasem było tak, że całe wakacje razem, a czasem już było tak, że tylko parę dni, bo Helenka pracowała, później ja pracowałam i różnie było, ale generalnie się widziałyśmy tak w domu najczęściej.

0: Co ją tak goniło w ten świat? Bo ona została stewardessą, ale też te misje, skąd te misje się wzięły?
1: Misje, to zaczęło się w ogóle tak, że ona była, jak była w podstawówce, to byłyśmy obie w papieskich działach misyjnych dzieci. I myślę, że to był taki początek, jak misje u nas były ogłoszone w parafii przez takiego misjonarza. Henka usłyszała o wjazdach misyjnych i wtedy podobno ona komuś tak powiedziała, że chciała wtedy właśnie wyjechać. No i Henka tam poszła do tego wolontariatu misyjnego Salvator i później mówiła, że pierwszy raz się poczuła w jakiejś wspólnocie tak bardzo u siebie. I tak się zaczęło. A bycie stewardessą to też wyszło tak w tak zwanym przypadkiem. Skończyła studia chemiczne i tak nie bardzo miała ochotę, żeby tą chemię jakoś w pracy kontynuować. I koleżanka jej powiedziała, że jest rekrutacja do Wizera i poszła. Więc to nie było takie, że od zawsze marzenie być stewardessą, tylko po prostu okazało się, że super się w tym sprawdza i też jej bardzo się to podobało.
0: Ten wyjazd do Boliwii to był któryś z kolei wyjazd, czy to był pierwszy wyjazd?
1: Czwarty wyjazd.
0: Czwarty. Czyli ona wracała cały czas na tę misję.
1: No tak, ale to na przestrzeni tam 5 lat były te wyjazdy. Był 2012, 13, 14 i później właśnie ten w 17. To też były krótkie wyjazdy, albo 2 tygodnie, albo 2 miesiące najdłuższy, później był ten, to miało być pół roku, to tak wyjątkowo długo.
0: A po co ona jeździła na tę misję?
1: To też było takie pytanie, którego jej nigdy nie zadałam, bo to było dla mnie takie... Uważałam, że skoro ma taką możliwość jechać i ona się w tym odnajduje, jest w tym dobra, to dlaczego miałaby nie jechać? Bardziej tak, no nie? Bo też można powiedzieć, że w Polsce też można pomagać, wcale nie trzeba jechać na koniec świata. No oczywiście, że można, ale też potrzebny jest ktoś, kto pojedzie właśnie dalej i... No i ona tak znalazła swoje miejsce w kościele i w życiu. Czasem trudno się w tym odnaleźć. Na przykład jak była 2 miesiące w tej Zambii, no to były chwile pewnie super, wspaniałe, a były też chwile trudniejsze. I to takie, że nie wiem, rozchorowała się i tak bardzo mocno na przykład. Czy były jakieś takie, że ktoś... Ona pracowała z takimi chłopcami z ulicy, przyprowadzonymi do takiego domu właśnie dla nich. No i oni uciekali ciągle z tego domu. Właśnie też nie zawsze dlatego, że im było tam, że się czuli czy tam coś, tylko na przykład po prostu sprawdzali, czy ktoś się będzie szukał. Chcieli zobaczyć, czy komuś na nich zależy. No i jak ktoś tak był przyprowadzony po jakimś tam czasie, wrócił, a potem znowu uciekł, no to też może być to bardzo frustrujące. No i jeżeli się jest przez 2 miesiące w obcym kraju, bez znajomych, tam jedna osoba była z nią, koleżanka, to też jest, może być trudne takie doświadczenie, więc to też jest to ciekawe na pewno doświadczenie i takie wyjątkowe, bo nie każdy może sobie na to pozwolić nawet tak czasowo, żeby jechać na przykład do Afryki na 2 miesiące, czy do Boliwii na pół roku. A z drugiej strony to jest takie, była w tym dobra i umiała robić dobre rzeczy właśnie w ten sposób.
0: Czyli w czym była dobra? Bo to trzeba dużo energii. Zmienia się ciągle perspektywy i środowiska. To jest też duże ryzyko. Ale trzeba być bardzo zaradnym, zdecydowanym, wchodzić w relacje. Mnóstwo umiejętności.
1: No to zdecydowanie właśnie ta zaradność i wchodzenie w relacje. To takie chyba 2 najważniejsze rzeczy, które pan powiedział teraz. No też takie umiejętność odnalezienia się w nowym środowisku i działania w tym środowisku, bo to też nie o to chodzi, żeby tam pojechać i przez 2 tygodnie się aklimatyzować, bo nie mam to czasu. Trzeba już działać bardzo często. I też takie umiejętność odnalezienia się w różnych warunkach, nie takich nie zawsze najlepszych, najłatwiejszych. Umiejętność radzenia sobie też z problemami takimi, no właśnie, na przykład z tęsknotą, czy z takim pustką jakąś, czy brakiem kogoś, kto jest blisko, bo oczywiście jest tam kontakt przez internet, ale ten internet też nie zawsze tam był. I teraz mówię o Afryce. Więc taka odporność też na takie warunki trudniejsze. Ja też miałam swoje doświadczenie później wyjazdu na misję i mówiłam,
0: właśnie
1: w Kenii, w Tanzanii byłam i moje było trochę inne, ale też pewne rzeczy były chyba wspólne dla naszych 2 wyjazdów, chociaż nigdy nie mogłam tego skonfrontować z nią, bo mój wyjazd był już jej po jej śmierci. Ale myślę, że takie właśnie, że tam trzeba być i nie tylko być i po prostu przeżyć, tylko po prostu być i coś zrobić. Na przykład uczę chłopaków angielskiego, czy matematyki, czy coś. No i czy mi jest smutno, czy mi nie jest smutno, to po prostu to robię, no bo do tego jestem przygotowana i to mam robić. Więc myślę, że taka adaptacja też dość łatwa w jej przypadku i to, że właśnie była ciekawa świata, że ona chciała tak zobaczyć, bo też właśnie mogła robić to w Polsce, a chciała to zrobić, pomagać dzieciakom w Zambii, czy w Boliwii później. To, że była taka kreatywna też bardzo, tam, że wokalnie to też tam coś się czasem przydało w Afryce, bo to oni są bardzo takim rozśpiewanym, roztańczonym kontynentem, to też na pewno się przydaje.
0: A co w was jest podobne, a co różne?
1: Myślę, że podobne miałyśmy talent muzyczny, to najbardziej. A różne było to, że Helenka była taka bardzo pokorna i łatwo jej było odpuścić, jak się z kimś tam nie chciała się z nim kłócić, a ja zawsze byłam taka, że musi być moje na wierzchu, że ja przecież mam, no bo często miałam rację rzeczywiście, ale właśnie, że takie dążenie do tej racji za wszelką cenę. Czasem się kłócenie, tylko żeby kłócić już nawet nie o rację, tylko po prostu miałam dużo w sobie takiego oporu też po prostu, a czasem głupiego, a czasem stylowego a Helenka była zawsze taka właśnie, że nie kłóćmy się, już ktoś tam, i nawet nie o to chodzi, żeby zrobić coś, na przykład ktoś coś proponuje i ona się nie chce sprzeciwiać, więc to robi, to nie tak, ale na zasadzie, że po co się kłócić o jakieś tam głupoty, skoro możemy razem działać, współpracować czy coś, więc myślę, że to nas bardzo różniło. No ona też była bardziej tak chyba, w czym to ścisłe, poszła tak właśnie ta chemia, matematyka też dużo, a ja bardziej w te humanistyczne, ona takie typowo ścisłe.
0: Co ją najbardziej w tych wyjazdach poruszało?
1: Helenkę?
0: No. O czym mówiła najwięcej?
1: My generalnie jak rozmawiałyśmy, bo jakby ona mówiła to na przykład tak na jakimś świadectwie czy coś, to pewnie mówiła tak ogólnie o co chodzi w wolontariacie i coś tam. A jak ja z nią rozmawiałam, dobrze się znałyśmy i też w międzyczasie miałyśmy kontakt ze sobą, jak ona tam była. Więc myśmy raczej rozmawiały o takich anegdotkach najczęściej. Anegdotkami rozmawiałyśmy, że ona mówi, a miałam taką sytuację, a to coś, a to był taki chłopak, to coś tam, a tu, albo na przykład jak zdjęcia pokazywała najczęściej. Pokazywała zdjęcia i mówi, o to jest ten chłopak, co ukradł, a to jest ten chłopak, co złapałyśmy go i potem coś tam i wrócił do nas. A tutaj byliśmy na tej ulicy i tutaj trzeba było zrobić to i tamto na przykład. Więc kawałeczki puzzli różnych i ja z tego sobie kleciłam taki cały obraz jej misji.
0: Ale ją wzruszała ta praca? Ta posługa?
1: Na pewno to wzbudzało w niej jakieś emocje, ale to też nie może być tak, że ona siądzie i zacznie płakać nad biednym losem biednych dzieci, bo wtedy nie pomoże. Więc myślę, że na pewno w niej te różne emocje wzbudzało, no ale generalnie jechała tam do pracy, żeby coś zrobić dobrego, no i właśnie tak robiła.
0: A co z Bogiem? No bo misje to misje.
1: Tak, ale ona też, to był taki w ogóle katolicki ten dom dla tych chłopaków, no i też ona tam, prowadziły tam na przykład modlitwy poranne, czy msza święta była w niedzielę, czy coś, więc to nie było takie typowo, że to nie było seminarium, no ale ten Pan Bóg był cały czas obecny w jej życiu, w ogóle w jej życiu i w życiu też tych instytucji, które ona pomagała. Ona też prowadziła na przykład na Węgrzech, organizowała takie półkolanie dla dzieci, no i to też było przy kościele, więc siłą rzeczy to tam nie było tak oderwane od Pana Boga, tylko ten Pan Bóg był w życiu Helenki taki bardzo naturalnym, nie powiem, że tłem, bo to by zabrzmiało, że taki mało ważny, ale...
0: Horyzontem.
1: Takim powietrzem przenikającym wszystko. Powietrze. Że po prostu, czy wiatrem, po prostu, że on jest i już nie zwracał uwagi na to, że Pan Bóg jest, ale cały czas on gdzieś wychodzi w jakichś tekstach albo wychodzi w jakichś zachowaniach i gdzieś tam niby przypadkiem, ale to wszystko jest takie przeniknięte Panem Bogiem.
0: Na przykład w jakich zachowaniach? Przepraszam, że tak drążę.
1: No na przykład to, że idzie, nie wiem, zjeść na mieście i się przeżegna przed jedzeniem. I to nie robi tego jako manifestacyjnie, albo nie zrobi tego po kryjomu, żeby ktoś nie widział, tylko dla nich to jest zupełnie naturalne. Albo na przykład jest na jakimś wyjeździe z kimś, ze znajomymi na przykład na wakacjach i się pomodli wieczorem na przykład. Bo to jest takie naturalne. Po prostu jakby nie ma co ani się z tym obnosić, ani się z tym ukrywać, po prostu Pan Bóg jest i już.
0: Jak pani myśli, czy ona wiedziała, czego chce w życiu?
1: Myślę, że tak.
0: No bo chciałyście mieć rodziny, prawda?
1: Tak. No chciała założyć rodzinę też, ale chciała też mieć pracę, która jej dała satysfakcję. Chciała też robić coś więcej, no i właśnie była w tym wolontariacie i też planowała założyć duszpasterstwo dla lotników i ludzi w ogóle związanych z lotnictwem. Więc miała, oprócz tego, że miała swoje plany takie prywatne, chciała też być świętą, to też był taki plan prywatny.
0: Chciała być świętą.
1: Tak, ale w takim sensie nie miała planów być kanonizowana ani beatyfikowana, tylko po prostu tak jak każdy jest powołany do świętości. I to jest takie też wydaje mi się naturalne to, że ten, kto jest własnie uświęcający, to jest święty i ten, kto po śmierci idzie do nieba, niezależnie od tego, czy wyniesiony na ołtarze, czy nie, no to jest święty.
0: Ale wygadałeś o tym, że pani chciała być świętą, czy pani chce być świętą, Ja się uśmiecham, bo nie. Ja to bym chciał.
1: Znaczy, ja bym chciała, tak, ale chyba nie rozmawialiśmy o tym, bo to też było takie oczywiste. Bo wiadomo było, że obie robimy wszystko, żeby dojść do nieba. Każda ma swoją ścieżkę. Każda ma swoją ścieżkę, ale generalnie idziemy w tym samym kierunku i to było takie naturalne dla nas obu.

0: to były święta Bożego Narodzenia, bo Helenka wyjeżdżała tam chyba 8 stycznia chyba, albo nie, 6 stycznia, ale ja już wyjeżdżałam do Lublina i byłyśmy na święta razem i ona wcześniej wyjeżdżała z domu niż ja, bo jakoś tak po świętach był jakiś koncert, wyjeżdżała wcześniej z Michałem. Pamiętam, że stałyśmy przy drzwiach wyjściowych i ona się żegnała. I tak szybko się żegnała z rodzicami, no bo wiedziała, że ich zobaczy tam za 2 tygodnie. I ze mną też tak tylko się przytuliłyśmy i pojechała. I ja sobie wtedy pomyślałam, że kurczę, tak żegnamy się na pół roku, ona się ze mną żegna tak, jakbyśmy się miały widzieć za tydzień. Ale sobie pomyślałam, jej, no przecież i tak się widzimy raz na 2 miesiące, to tam 6 miesięcy minie szybko, tam 3 razy się nie zobaczymy i 4 raz się zobaczymy. Pierwsza moja taka myśl, a druga, że cieszyłam się, że się nie pożegnałyśmy, nie rozstałyśmy się w gniewie, bo czasem tak było, że się pokłóciłyśmy, jej coś tam powiedziałam, potem nie przeprosiłam, tak się rozstałyśmy, a potem... A to było to rozstanie takie siostrzane w miłości po prostu, że tak na chwilę. I tak sobie myślę, że może właśnie, no tak, to było trochę na chwilę, bo perspektywa wieczności jest taka, że ja mam trochę tego życia jeszcze nie wiem ile przed sobą, ileś mam. No i kiedyś się spotkamy w niebie, to nie jest pożegnanie na zawsze.
1: Że życie jest chwilą.
0: No.
1: Jak było z tym wyjazdem do Boliwii, kiedy przyszła ta informacja?
0: Na pewno się, no... To była jedna z rzeczy, których się na mnie spodziewałam. I może sobie to wyobrażałam kiedyś, ale na pewno nie brałam tego tak serio, że rzeczywiście może nie wrócić z tych misji. To było takie, bardziej się bałam tych wszystkich lotów, bo ona tam miała 2 przesiadki po drodze, no i wiadomo, różnie bywa. Jeszcze, zwłaszcza, że ona była w takim bardzo spokojnym miejscu, bo ona miała być, znaczy była w przedszkolu. Więc to nie tak, że właśnie wśród chłopaków z ulicy jak w Afryce. Tylko w klasztorze u sióstr i w ogóle co by się mogło stać. Ja mam wtedy na rekolekcjach właśnie zrobił się tu życie. No i też nie miałam w sobie telefonu i tata do mnie dzwonił tam parę razy, bo byłam na Podkarpaciu. No odzwoniłam, to właśnie powiedział, mówi, że Helenka została zamordowana. A ja mówię, ale jak to? To było takie prawie nierzeczywiste. Pamiętam, że jeszcze... poszłam się spać i rano wstałam i miałam nadzieję, że to mi się wszystko przyśniło, że to w ogóle nie była prawda. Wtedy pamiętam, że spojrzałam na telefon, a już miałam tam kondolencji dużo wtedy. I wtedy się uświadomiłam, że to jest, że to się wydarzyło rzeczywiście. Ale to było no niepojęte i coś, czego się na pewno nie spodziewałam tak serio. Tak, nie wiem, brałam pod uwagę to, że kiedyś Helenka wyjdzie za mąż, założy rodzinę, że... będzie pracowała jako stewardessa. Różne takie rzeczy miałam, plany takie w głowie nasze wspólne. Nawet nigdy nie brałam pod uwagę, że to by się mogło tak skończyć, bo przecież to miał być też jej ostatni wyjazd, już taki dłuższy. Dlatego właśnie był taki długi, no bo miał być już takim zakończeniem tej pracy misyjnej. Powiedziała, że potem jak założy rodzinę, to już nie będzie tak łatwo wyjeżdżać.
1: Bo ona miała chłopaka, prawda?
0: Tak. Ale... mnie jest ta beatyfikacja niepotrzebna w takim sensie, że ja wierzę, że ona jest w niebie. I też widzę po świadectwach ludzi, którzy się modlili za jej wstawiennictwem, że ona rzeczywiście tam już ma chody w niebie. I tak zaraz po śmierci Helenki, bardzo szybko, właśnie dużo ludzi mówiło o tym, że ona już jest w niebie, że ona już nie potrzebuje naszej modlitwy. Nawet zwrócił na to uwagę taki ksiądz Paweł z naszej parafii, bo na pogrzebie się zawsze czyta, u nas tak jest, że się czyta przed mszą świętą, kto zamówił mszę świętą za tego zmarłego i kiedy ona będzie odprawiana. No i tam czyta te niewypominki, nie wiem, kto się nazywa, no w każdym razie czyta te msze i mówi mi później, że ostatnio był pogrzeb jakiegoś chłopaka i tych mszy było strasznie dużo. A jak był pogrzeb Helenki, to tam dosłownie, nie wiem, 10 tych mszy czy mniej, nie pamiętam. I mówi, że dla niego to jest taki, no właśnie, znak też, że ona nie potrzebuje tej modlitwy. Że ona już, miesiąc po śmierci to już był ten pogrzeb, że mało kto się w ogóle modlił wieczny odpoczynek za Helenkę, bo na pewno mama mówiła, jaki odpoczynek, przecież wiadomo, że ona już tam w niebie działa, tak? Stawia się za nami, więc nawet ciężko było tak się modlić i im właśnie więcej czasu upływało od śmierci do ostatecznego rozpoczęcia tego procesu, to była cały czas taka atmosfera, że ludzie po prostu czekają tylko na to rozpoczęcie tego procesu, bo wszyscy wiedzą, że to i tak się wydarzy. Nie wiadomo, czy będzie beatyfikowana, bo to wiadomo, różnie te procesy zachodzą, ale zdecydowanie bardzo dużo ludzi tak bardzo, bardzo czekało na ten proces. I na przykład, jak on się zaczął w tamtym roku w maju, to pamiętam, że ja czytałam takie na Facebooku takie kogoś zwierzenia, że ta osoba mówi, że ja już 4 dzień siedzę i płaczę, że to się stało, no nie? Ja w ogóle nie miałam takich. Ktoś pytał, jak się pani czuje teraz po tym rozpoczęciu? Ja mówię, no tak samo jak wcześniej. No ale naprawdę. Ja mówię, no naprawdę. Jakby dla mnie to

0: niewiele to zmieniło w takim sensie, że no, teraz ta Kalenka jest służebnicą Bożą, super. Dla mnie to jest cały czas siostra, nie? I też to nie jest tak, że no ja straciłam siostrę i dla mnie to jest duża strata. I to nie jest też tak, oczywiście, że ja codziennie płaczę, bo straciłam siostrę, to już jest inny etap tej żałoby, czy tego przeżywania tej straty, no ale ja po prostu nie mam tej siostry. Nawet jak ona będzie beatyfikowana, to mi nikt nie zwróci tak po ludzku. No i też nie o to chodzi, no po prostu tak się stało. I dobrze, że niech ludzie o niej słyszą, niech wiedzą, że można być świętym po prostu w takim życiu bardzo świeckim. No ona nie wybierała się nigdy do zakonu. Miała przez chwilę taki pomysł, że jak miała może 4 lata, że będzie siostrą zakonną, będzie miała męża księdza i dzieci ministrantów. No ale to było taka po prostu jej dziecięce pragnienie, żeby mieć taką świętą rodzinę. Że rodzinę, ale taką bardzo przy Panu Bogu, więc siostra zakonna i ksiądz, no to zawsze przy Bogu. Więc to było, jak miała 4 lata. A potem już nie miała takich żadnych w momencie pragnień, że wstąpiła do zakonu, więc była taką 100% świecką osobą, powiedziałabym. No i była przy Panu Bogu naprawdę blisko. Cały czas starała się o to, żeby być tej łaski świętującej. No i po prostu zginęła nawet nie, że męczeńsko, bo to nie jest męczeńska śmierć, tylko służyła Panu Bogu, tak? Czyli coś robiła dobrego ze względu na Pana Boga też. Więc to jest tak, że ja tej beatyfikacji spodziewałam się tego bardzo, bo bardzo dużo ludzi mi mówiło o tym, że o, pewnie się zacznie proces. Ja mówię, no tak, pewnie się zacznie. No a tam ile jeszcze? Ja mówię, no 5 lat musi minąć. I minęło 5 lat, no i tam musiało jeszcze minąć trochę czasu, żeby tam ustalić postulatora i tak dalej. Więc dla mnie to nie było jakby jakieś zaskakujące, że ten proces się zaczął, bo wiedziałam, że tak będzie. No jednocześnie nie mam z tym związek takiej emocji, jak widzę czasem wśród innych ludzi, że oni tak bardzo czekali na to rozpoczęcie tego procesu, bo myślę, że Kalenka będzie beatyfikowana, to będzie dalej to moja siostra. Tak jakby najważniejsza jej rola w moim życiu to jest bycie moją siostrą, a nie, że błogosławiona z Limiąże czy ktoś tam, nie? I ja rozumiem tych ludzi, którzy się zachwycają i też mówią, że no właśnie, że super mieć taką orędowniczkę i w ogóle, i ja się też bardzo cieszę z tym, że no bo to tak jak na przykład pana dziecko albo żonę ktoś chwali, no to się pan czuje dumny, nie? Czy na przykład mamę, czy brata. To ja też mam tak, że jak ktoś chwali Helenkę, no to ja się czuję super, to moja siostra, nie? Moja krew. Więc dla mnie to jest takie, że no super, beatyfikacja, fajnie, ale ja spodziewałam się, bo też u nas w parafii były takie od już, jak tylko Helenka zginęła, to nie wiem, po pół roku, czy nawet wcześniej była taka adoracja w chyba tam jeden dzień w miesiącu i tam była taka modlitwa o wypełnienie woli Bożej wobec Helenki. Nikt tam się nie modlił o beatyfikację, bo jeszcze było za wcześnie, bo nie można było, ale też nikt się nie modlił o wieczny odpoczynek dla niej, nie? Że jakby cały czas było takie przekonanie w parafii, nie? I to była taka no, oddolna inicjatywa, to nie, że papież nakazał czy coś, tylko no, ona już nie potrzebuje naszej modlitwy takiej w takim sensie, że żeby poszła do nieba, że trzeba ją z czyścia wydobyć. Tylko było od początku takie, że po prostu czekamy, niech Pan Bóg z tym jej życiem zrobi to, co jest najlepsze, no nie?
1: A ludzie się za jej wstawiennictwem modlą.
0: Cały czas, tak.
1: Tak. I są jakieś świadectwa łask na przykład?
0: No, bardzo dużo jest.
1: I co pani o tym myśli?
0: No tak jak powiedziałam, jestem dumna z Helenki, nie? Po prostu, no. Bardzo się cieszę, jak czytam o jakichkolwiek łaskach utrzymanych za wstawiennictwem kogokolwiek, no nie? To zawsze sobie mówię, ojku, ale Pan Bóg jest super. Że, no coś miało się nie wydarzyć, a Pan Bóg zadziałało się wydarzyło i zawsze się z tego cieszę, po prostu jako chrześcijanka, no nie?
1: No, a no wiadomo.
0: Jak wstawiennictwem Helenki, no to też
1: A nie ma tak, że jest super. Jakaś sprawa do załatwienia, jakiś problem na przykład i to jest tak, no weź byś mi coś pomogła to ogarnąć.
0: No, pewnie, że tak próbuję czasem, ale ja Helenkę najczęściej proszę pomóc w takich bardzo szybkich rzeczach, czyli na przykład jak gdzieś biegnę i jestem spóźniona, to się modlę, żebym zdążyła na jakiś pociąg czy coś, bo tak sobie wymyśliłam sama, że no my często gdzieś biegłyśmy, spóźnione biegłyśmy na stację czy gdzieś, na autobus, no i to jest takie trochę nasze po prostu, nasze doświadczenie spóźnienia na różne rzeczy tam, czy będzie spóźnioną, czy w ostatnim momencie, więc ja się czasem modlę właśnie, żebym gdzieś zdążyła, albo tak czasem, to też jest takie mi bliskie doświadczenie, że jak mi się coś zgubi, no to zawsze pierwszy święty Antoni, to niezachodny, a potem właśnie też czasem Helenkę o to proszę, bo nieraz było tak, że coś nam się zgubiło razem, szukałyśmy czegoś razem, więc ja ją w takich małych, można powiedzieć, no że dla mnie to są istotne rzeczy, bo jak tak gdzieś biegnę, to jest najważniejsze na świecie, że muszę zdążyć. To wtedy nie myślę o tym, o jakichś tam wielkich problemach.
1: Życie. No właśnie. Życie to życie. A po co ten wyjazd na misję?
0: Helenki, po co wyjazd na misję?
1: Nie, pani wyjazd. Mój wyjazd? Ona była 4 razy, wracała. przecież opowiadała o tym wielokrotnie, a ten wjazd dopiero po jej śmierci na pewno też rodzina myślała, że to niebezpieczne.
0: Znaczy, no, moja rodzina akurat... No, oni najlepiej wiedzieli, że to nie jest tak, że każdy wyjazd się kończy tak źle, bo Helenka była 4 razy i to też, no, ona akurat nie wróciła z 4. wyjazdu, ale też swoich koleżanek, kolegów jeździło i wracało cały
1: no,
0: czas.
1: No, to jest druga córka, ostatnia i ona się pokoi i wyjeżdża.
0: Tak, ale no, moi rodzice, ja z moimi rodzicami tego nie omawiałam. Znaczy, moja mama to skomentowała tak, że to jest trochę taka zabawa małej dziewczynki, że powinnam teraz się zająć tam poważnymi rzeczami, a nie gdzieś sam sobie na misję jeździć. I być może to była taka tarcza ochronna, bo ona się o mnie bała rzeczywiście.
1: A pani po co pojechała?
0: A ja właśnie dlatego, że chciałam, poznałam trochę ten świat misyjny, będąc w Polsce. I stwierdziłam, że no, że chciałabym tak pojechać właśnie, tak też doświadczyć w ogóle kościoła też nie w Europie. Zupełnie inaczej, nie? I też pomyślałam sobie, że no, że nie każdy ma taką możliwość właśnie wyjechać na przykład na 2 miesiące, bo wtedy byłam jeszcze... Już nie pamiętam, na studiach? Nie, już panie. Ale w każdym razie miałam taką możliwość, żeby wyjechać. Ja trochę tak nie wiedziałam, co ja tam będę robić. Wiedziałam, że będę prowadzić tylko lekcje, na pewno będę animatorką, a więcej to tak wyszło w praniu trochę.
1: Ale to było w oderwaniu, bo tak czegoś sobie nie wyobrażam, żeby to było w ogóle w oderwaniu od tej historii Heleny, nie?
0: Znaczy właśnie dziennikarze tak wszyscy myśleli, że ja po prostu jadę dokończyć jej misję, znaczy wszyscy. Właśnie to jak się dowiedzieli, że ja wyjeżdżam, to było dużo wywiadów i ze mną nie dlatego, że ja jestem jakaś wyjątkowa, jak chodzi o tę misję, bo to był mój pierwszy wyjazd, tylko pewnie właśnie chcieli usłyszeć coś takiego, że no, że ja jadę dokończyć misję Helenki, której Helenka nie skończyła, no nie? A zupełnie to nie było to. No trochę miałam obaw, pewnie więcej niż bym miała przed jej śmiercią. Bardziej może byłam świadoma tego, że różnie się wydarza, ale no, zginąć można i na ulicy w Polsce i we własnym domu w łóżku, no nie? No bo ja jednak chciałam jechać na tę misję bardzo długo, jak byłam w tym WMS-ie, Voluntary Mission Salvador, ja chciałam jechać na tę misję, tylko ciągle nie miałam czasu. No jest mi to bliski temat i był mi to bliski temat jakby bardzo długo, więc dla mnie to była taka trochę naturalna konsekwencja tej wspólnoty, w której byłam, tego WMS-u i tego, że właśnie taka możliwość się pojawiła wtedy.

0: A jak trwa proces beatyfikacyjny, to się oczywiście bada też wszystkie źródła i notatki, wypowiedzi. W dawnych czasach to się książki badało, dzienniki duchowe, pamiętniki. A teraz co? No, jak trwa proces, to się na pewno zbiera też te wypowiedzi Heleny. To co się bada? Informacje na Messengerze, maile? Co to jest? Bo no, oni muszą zgromadzić jakiś taki zasób myśli tego człowieka.
1: No myślę, że to jest pytanie do postulatora, do księdza Pawła, ale księdza doktora Pawła Wróbla, ale wiem, że część ludzi tam wysłała jakieś właśnie całe konwersacje na Messengerze, tylko tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, nie? Bo jednak jak odkąd mamy, jakby życie się trochę przeniosło do internetu, no i Helenka miała Facebooka tam od 2010, czyli przez 7 lat, od tych rozmów było bardzo dużo. Więc pewnie nie, myślę, że nie wszystkie tam byli w stanie przeczytać. Zresztą to też nie, trzeba by wejść na jej konto, a w sensie nie da się, bo jest hasło zablokowane, więc ktoś tam wysłał chyba jakieś maile czy coś. Ja też Helenki taki dziennik został z tego ostatniego roku, no to też jest przeglądany na pewno. Ale przede wszystkim jest przesłuchiwanie świadków, czyli tam z 500 świadków wybranych i każdy dostało 60 ponad pytań. Ja też dostałam i każdy miał na nie odpowiedzieć po prostu pisemnie, wysłać maila i potem jeszcze będzie takie przesłuchanie przed taką komisją, która właśnie bada życie i tam jest bardzo dokładnie to życie Helenki tak sprawdzane, czy w żadnym momencie nie była na przykład przeciwko kościołowi, przeciwko wierze i tak dalej. Jak sobie czytałam te pytania, odpowiadałam na nie, to sobie myślałam, że taki święty Piotr to chyba by nie przeszedł tego testu. I wielu tam świętych takich starszych, których wyniesiono inaczej na ołtarze.
0: Miał poprawki różne. No, Jezus mu dawał poprawki.
1: No właśnie. Musiałby bardzo, więc... No nie wiem, jestem na przykład taki chyba kandydat na ołtarze, Jacques Fesch, no i on był w ogóle skazany za zabójstwo i się nawrócił w więzieniu i tam ostatnie 5 miesięcy był tylko chrześcijaninem. No i jest jego proces beatyfikacyjny, więc jakoś tam się to udało, nie? Ale tak jakby mieli tak... To też dobrze pokazuje, że Pan Bóg patrzy naprawdę na... Nie jakby statystycznie, ile procent byłeś w kościele, a ile nie.
0: Tylko na serce.
1: Tylko na serce i ostatecznie, jak wybrałeś, nie? Czy Panu Boga wybrałeś, czy nie.
0: I co tam za pytania są na przykład? Bo to każdy ma te same pytania chyba,
1: prawda? No chyba tak, nie wiem. Ale tak myślę. No, na przykład, nie wiem, jak się ubierała, jak wyglądała, jakie miała relacje ze znajomymi. Właśnie, to tak jak mówiłam, czy nie pisała, głosiła czegoś przeciwko wierze, przeciwko kościołowi, czy nie działała przeciwko cnocie miłości bliźniego. I tego jest jakby każda, nie wiem, z 10 albo 15, już nawet nie pamiętam, takich cnót, czy... działa przeciwko temu, czy przeciwko pobożności, czy przeciwko skromności, nie? No i jak ja to robiłam, odpowiadam na te pytania, właśnie teraz wakacje skończyłam, to sobie uświadomiłam, że no ona rzeczywiście była takim bardzo dobrym człowiekiem, że ja sobie tego nie uświadomiłam tak może, bo na początku była takim trochę wrogiem, no bo miałyśmy różne sprzeczne pomysły na coś i się kłóciłyśmy. Potem już mieliśmy lepszą relację, byłyśmy starsze, no i też nie mieszkałyśmy razem, to też nam trochę pomogło chyba. Potem miałam takie poczucie, że ona jednak jest taka, no lepsza ode mnie. Po prostu już jak żyła, nie? To tak sobie myślałam, że kurczę, że ja się czasem kłócę takie głupoty, a ona potrafi już tak jakoś dojrzale inaczej spojrzeć, a jest przecież młodsza i w ogóle. No a teraz jak odpowiadałam te pytania, to sobie pomyślałam, że rzeczywiście, no...
0: Myślała pani o sobie?
1: Pomyślałam sobie tak o sobie, że jakbym o mnie ktoś mnie pisał, to by znalazł bardzo wiele takich, że tu działała przeciw, tu zrobiła to, tu tamto. A u niej to tak naprawdę ciężko znaleźć coś takiego nie tak. I no rzeczywiście była świętym człowiekiem. W sensie takim, no świętym, że po prostu bardzo blisko Pana Boga. Choć ona się o nie obnosiła z tym w takim sensie właśnie, że tylko w kościele i cały czas modliła i coś tam. Tylko właśnie pięknie pokazała swoim życiem taką świętość totalnie w świecie zanurzoną, a jednocześnie w Panu Bogu taką zakochaną na 100%.
0: O co chodzi z tą świętością? To jest oczywiste, że jak pani opowiada o swojej siostrze, która jest kandydatką na ołtarzyk, tak to się mówi, to ja też myślę o sobie, czy tam bym był kandydatem. Oczywiście mam znaczne wątpliwości, ale być może ona pytana też miałaby wątpliwości.
1: Na pewno miałaby do siebie, ale myślę, że najważniejsze w codzienności, tak myślę, że to jest utrzymywanie przyjaźni z Panem Bogiem, czyli stan łaski uświęcającej. Właśnie o to, żeby dbać cały czas, że jak na przykład się zgrzeszy, to żeby iść do spowiedzi, nie? Żeby tej spowiedzi na przykład nie odkładać, nie wiem, na święta, na coś tam, że jakby nie wystarczy być po prostu dobrym człowiekiem i takim nie kraść, nie zabijać i tak dalej. To jest taki poziom podstawowy. To super, że ktoś tak robi, ale jeżeli chodzi o taką świętość, no już bycie w kościele, właśnie bycie człowiekiem wierzącym, no to utrzymywanie takiej nieustannie relacji z Panem Bogiem, że jak się zerwie ta linia łaski uświęcającej przez grzech, to właśnie wrócić, nie? I znowu do spowiedzi, i znowu do spowiedzi. I bywałyśmy często na mszy świętej, na początku to co niedzielę, a potem już taki od czasu do czasu byłyśmy ze sobą w niedzielę. Nie było takiej sytuacji, na pewno, żeby ona nie poszła do Komunii Świętej, żeby nie była w stanie łaski uświęcającej, a jednocześnie bardzo często widziałam, zwłaszcza jak była w Anglii w szkole, że wracała właśnie z Anglii ze szkoły. Ja wtedy byłam jeszcze w domu, bo była moja ostatnia klasa liceum. Szłyśmy do kościoła i ona pierwsza szła do spowiedzi. Bardzo była w tym regularna też w tej spowiedzi, no nie? I dla mnie to było taki wzór, ale w takim sensie, że sobie myślę, kurczę, no właśnie, ja na przykład nie zawsze byłam w stanie łaski uświęcającej, a czasem było tak, że odkładałam, że na później, nie? A co jest ważniejszego? Przecież jeżeli by człowiek teraz umarł w tym momencie, no to takie, można powiedzieć, zbawienie pod znakiem zapytania, tak? Wiadomo, miłosierdzie Boże jest niezmierzone, ale no Pan Bóg nas zachęca do tego, żeby cały czas być w relacji z Nim, żeby Go tak nie lekceważyć, tak? Żeby być cały czas w kontakcie z Panem Bogiem, takim bliskim.
0: Dać się wypełnić.
1: Dać się wypełnić, no właśnie. I mi się wydaje, że jakbyśmy tylko to jedno od Helenki wziąć, to już by było super. Bo to już jest bardzo, to jest z jednej strony bardzo dużo, bo trzeba się, no nie można tak po prostu sobie żyć od niedzieli do niedzieli i od spowiedzi wielkanocnej do bożonarodzeniowej. Znaczy można oczywiście, tylko to nie jest taka relacja bliska z Panem Bogiem. Nie?
0: A co się traci?
1: No tą łaskę uświęcającą, nie?
0: A tak w życiu?
1: I też taką.
0: Bo to jest taka nazwa, łaska uświęcająca. A jak to się przeżywa?
1: Wydaje mi się, że jak się Pana Boga traktuje tak niedzielnie albo tak oświątecznie, to ciężko z nim też mieć relację jakąś, no nie? Mhm. No bo jak się z kimś rozmawia dwa razy w roku, to się ma inną relację, niż jak z kimś się rozmawia codziennie. Pewne rzeczy się nie da po prostu, że ja się teraz tam nie modlę przez rok, a przez tydzień się będę modlić non-stop, no nie? To tak się nie da zrobić. To jest taka praca, no tak, praca nad relacją po prostu. Tak każda relacja wymaga czasu i spędzania ze sobą czasu, to ta relacja też wymaga czasu.
0: I to jest świętość.
1: Moim zdaniem to jest świętość po prostu, no. Że jakby to już nie chodzi o to, czy ktoś później będzie beatyfikowany, czy nie, bo Helenka też, znaczy raz, że była bardzo dobrym człowiekiem, tak powiedziałam, ale też, no, nie ma co mówić, że to nieprawda, że oni się zrobił głośno dlatego, że tak zginęła, nie? Bo gdyby sobie żyła i miała 80 lat i zmarła jako babcia i, czy prababcia, to być może niewiele ludzi by o niej mówiło.
0: Ale takich ludzi jest bardzo wielu.
1: Chociaż, no właśnie, ja na przykład często myślę o mojej babci, która, no ona zmarła 6 lat temu, miała 93 lata wtedy. I ja myślę, że to była święta kobieta. W sensie ja myślę, że ona jest w niebie, nie? Na pewno nie będzie jej procesu, tak myślę, że nie będzie. Nikt tam jakby do tego nie dąży, bo też jej życie było takie.
0: Już zrobił ten proces.
1: Właśnie. To nie jest jej, tej mojej babci, do niczego jest ten proces niepotrzebny, tak myślę. A ją pamiętam. Myślę, że to był, no, święty człowiek po prostu. I taka cierpliwość, i taka dobroć, i z jakiegoś takiego, nie wiem, egoizmu, albo jakiejś roszczeniowości, że to po prostu, jak myślę o Helence właśnie, że jest w niebie, to myślę też o mojej babci. I myślę też o mojej pierwszej mamie, bo ona też, jej prawie nie znałam. Ale ostatnio pisał do mnie jej brat, mój wujek, właśnie przed ślubem naszym i mówił właśnie, że to była tak dobra osoba i taka, no taka bez jakiejś złości i coś. Ja sobie myślę, kurczę, no właśnie tak jakoś tak.
0: A jak pierwszej mamie?
1: Nasza mama biologiczna, która urodziła mnie i Helenkę i zmarła, jak Helenka miała 6 tygodni, miała wylew. No i potem tata się drugi raz ożenił i nasza obecna mama to jest ta druga mama. Ale ja właśnie wierzę w to, że ta pierwsza mama, lubię odkrywać w sobie takie rzeczy, które mam, myślę, że po niej, ale też myślę, że opiekuje się mną z nieba i to jest po prostu moja prywatna święta. Mimo tego, że nikt jej procesu nie zacznie nigdy, nie?
0: Ale po co tłukłyście temu szelki na wykładzinie?
1: To jest głupoty na pewno. Nie wiem, albo chciałyśmy zobaczyć, jak to wygląda, albo jak to brzmi, nie pamiętam. Nie mam odpowiedzi na pytanie.
0: Jakiś jeden obraz z Heleną? Najważniejszy? Wspomnienie?
1: Nie wiem, czy najważniejszy, ale pamiętam, że byłam w pokoju, Helenka weszła moim i miała coś za plecami i powiedziała: Tyreniu, mam dla ciebie, już nie wiem, co powiedziała, ale pamiętam, że coś mi chciała dać wtedy i jakiś prezent. I to ja pamiętam, że trzyma za plecami coś, bo właśnie, żeby nie było widać i później no, składała mi szczenia jakieś, bo miałam imienie czy coś i mnie przytuliła wtedy. Więc mam bardzo dużo takich obrazków krótkich, takich flashbacków.
0: Bardzo dziękuję. Dziś mówiliśmy o świętości, czyli o relacjach z Bogiem, czyli o szczęściu. To jest dostępne. Święci są na obrazkach? No są, ale jeszcze częściej chyba są na ulicach.
1: To prawda.
0: Moim gościem była dziś, przepraszam, powiem Teresa Kmieć, bo nie zapamiętałem, ale to 4 tygodnie dopiero małżeństwa.
1: No tak. Teresa Kmieć-Laoszko, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
2: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
2: Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
1: Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach, jak dawno umarłych.
2: A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
1: Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
2: Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
1: Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
2: Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
1: Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
2: Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
1: Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
2: Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
1: Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
2: Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
2: bo w Tobie pokładam nadzieję.
1: Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w imię Twoje, w blasku dnia nowego. przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj niebios królowo, witaj pani aniołów, witaj różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu.
3: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz. Jakub, syn Alfeusza i Tadeusz. Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie.
1: Widzimy, jak Jezus buduje swój Kościół. Nadaje mu pewne ramy, kształt i kierunek. Zobaczmy tylko 4 cechy. On sam przywołuje do siebie tych, których chce. Dlatego dziś Kościół rozeznaje, czy ci, którzy chcą poświęcić się Jezusowi, to ci, których On powołuje. Służą temu seminaria duchowne, 6 lat. Dalej, Jezus daje władzę uzdrawiania i odpuszczania grzechów, wypędzania demonów. Dlatego dziś Kościół w imię Jezusa uzdrawia, odpuszcza grzechy i kontynuuje posługę egzorcystów. Dalej, Jezus wybrał 12 apostołów, aby byli zawiasami, fundamentem, na którym zbuduje swój Kościół. Dlatego dzisiaj na świecie mamy około 120 kardynałów. Nazwa kardynał pochodzi z łacińskiego cardinalus, zawias, na których wspierają się drzwi, do których człowiek wchodzi do kościoła przez chrzest. I wreszcie ostatnia cecha. Jezus posyła apostołów z nakazem głoszenia Ewangelii. Dlatego przez wieki Kościół podejmuje dzieło misji i ewangelizacji na całej ziemi. Wyraźmy dzisiaj swoją wdzięczność Jezusowi, że Kościół nie jest pomysłem człowieka i taki trwa do dziś z woli Bożej. Ale to, że z woli i zamysłu Boga ma kształt i struktury, które powołał sam Jego założyciel, Jezus Chrystus. Prośmy jednocześnie, byśmy coraz świadomiej wzrastali we wspólnocie Kościoła, zajmując swoje miejsce i z zaangażowaniem wypełniali swoje zadania. Prośmy też, byśmy przyjęli orędzie, które Kościół głosi od czasu apostołów, już blisko jest Królestwo Niebieskie. Niezależnie, czy dzisiaj kończysz 20 lat, czy 40, a może 50, czy 80, a może uważasz, że pozostało ci wiele lat życia lub może zaledwie kilka miesięcy. Przyjmijmy dziś na nowo orędzie Kościoła, które On otrzymał od samego Jezusa. Orędzie, że Jezus jest blisko, jest tu, jest dzisiaj, nie kiedyś, ale teraz.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM. Powtórka programu.
1: Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze. Zaprasza Weronika Ostrowska.
2: Cywilizacja życia w starciu z cywilizacją śmierci. Jak swoją rolę w toczącej się bitwie o ludzkie dusze widzą młodzi ludzie z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia? Dlaczego w świętym Janie Pawle II wciąż odnajdują swój autorytet? I to nie moment na to, żeby rozmawiać o kremówkach, bo nie kremowy przede wszystkim był i wciąż jest święty Jan Paweł II, ale był to prorok, którego słowa, które napisał, które powiedział, spełniają się dzisiaj. Te słowa, które mówił, napisał także o cywilizacji miłości i cywilizacji śmierci. Brzmi być może bardzo podniośle dla naszych słuchaczy, być może brzmi też bardzo radykalnie, ale taki był święty Jan Paweł II. Radykalny w swoim przekazie. O tym, w jaki sposób dzisiaj szerzyć cywilizację życia i miłości, będziemy rozmawiać w studiu razem ze mną. Ksiądz Michał Stachera, duszpasterz warszawskiej Wspólnoty Akademickiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, koordynator Fundacji w Diecezji Warszawsko-Praskiej, a także kapelan w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica i absolwent Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, wszystko się zgadza.
2: Iza Lęgiewicz, absolwentka programu stypendialnego i także studentka, już prawie absolwentka informatyki. Tak jest.
4: Tak, zgadza się.
2: Cześć, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Anna Mielecka, studentka i stypendystka, i przypomnij, jakie to są studia.
5: Studiuję śpiew solowy i aktorstwo na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.
2: I Maciej Mazan, student i stypendysta, student prawa. Cześć, dzień dobry.
6: Cześć.
2: Słuchajcie, cywilizacja życia, cywilizacja śmierci, cywilizacja miłości, cywilizacja śmierci. Mocne słowa, ale czy wy, i przepraszam księdza, chcę zacząć od młodych, czy wy widzicie tą walkę wśród waszych znajomych, tą walkę, która się toczy może nie na powierzchni, ale bardziej wewnątrz? Maciej.
6: Jak myślałem o tym temacie, to ja to widzę tak, że ten temat, który święty Jan Paweł II zawarł w tych dwóch terminach, cywilizacja miłości i cywilizacja śmierci, nie zaczyna się od jego nauczania, tylko no, zaczyna się być może od najważniejszego, ja myślę, że od najważniejszego wydarzenia w historii naszego świata, czyli od przyjścia na ziemię Jezusa Chrystusa i od słów przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby zapłonął. W mojej ocenie to jest pewien konflikt dwóch światów, które są wobec siebie sprzeczne, które wobec siebie mają często wykluczające spojrzenie na rzeczywistość, który trwa i po prostu święty Jan Paweł II to ujął w terminach, które może są dla nas bardziej, a może już nie są czytelne. I ja myślę, że ten problem tego, czy wartości materialne, czy wartości tego świata, czy sława, popularność, czy to jest właśnie droga do szczęścia, czy też cywilizacja miłości, czyli może ta wersja bardziej duchowa. Ja jakby w ten sposób podchodzę do tego tematu.
2: Cywilizacja miłości. W takim razie spróbujmy ją zdefiniować. Czym ona dla was jest? Aniu, będziesz poruszać się w bardzo trudnym środowisku. Środowisku aktorskim, środowisku tych osób, które są widoczne. W tym studiu miałam przyjemność rozmawiać z Marcinem Kwaśnym, który opowiadał o tym, jak trudna jest walka o pokorę i o to, żeby zostać człowiekiem wierzącym w świecie aktorskim, a ty jesteś na początku tej drogi. Jak widzisz to budowanie cywilizacji miłości? Cywilizacji miłości, o której mówił święty Jan Paweł II, w tym środowisku, w którym dzisiaj jesteś. Czy dla ciebie dzisiaj to już jest walka?
5: Ja może zacznę od tego, że odnosząc się jeszcze do pierwszego pytania, że ja nie przepadam za takim militaryzowaniem tych zjawisk. To znaczy, dosyć obce są mi takie określenia właśnie wojny między tymi rzeczami, tego, że musimy się zbroić, że musimy stawać w szranki, bo z mojego doświadczenia wynika, że ostatecznie to zawsze chodzi o człowieka. O to, co człowiek ma w sercu, chodzi o to, co dzieje się w jego życiu, o to, jak na to reaguje, do czego się odnosi. To, co faktycznie jest jakimś zderzeniem dwóch rzeczywistości, co faktycznie jest no, ogromnie ważną rzeczywistością też naszego świata, to tak naprawdę wszystko rozgrywa się po prostu za każdym razem w tej konkretnej sytuacji u tego konkretnego człowieka i dokładnie w ten sam sposób patrzę, no właśnie, na to budowanie cywilizacji miłości w tej sytuacji, w której jestem. jestem akurat w takiej, czyli właśnie w środowisku artystycznym, które być może nie kojarzy się jako takie sprzyjające, chociaż też nie byłabym tutaj taka radykalna, bo znowu wszystko zależy od ludzi, z którymi się spotykamy i od tego, jacy oni są, jakie oni mają doświadczenia. Często mają doświadczenie wiary Pana Boga i z tym też się spotykam. Ale faktycznie taka walka, którą ja toczę i wydaje mi się, że ona ze względu właśnie na tę profesję jest trochę bardziej intensywna, to jest ta walka o pamiętanie o tym, że naprawdę najważniejsze jest to, co się dzieje między tobą a Panem Bogiem. Że nie jest najważniejsze to, co się dzieje na scenie. To jest ważne oczywiście, tak jak każdy zawód, który ktokolwiek wykonuje, że nie jest ważne to, ile dostaniesz braw, nie jest ważne to, jak cię kto oceni, tylko że naprawdę ważne jest to, co się dzieje w twoim sercu i do kogo ty się odnosisz.
2: Iza, przechodzimy do świata komputerów. To jest świat ludzi jednak.
4: Pewnie, w sensie zdecydowanie ludzi. Niestety właśnie tak jak sobie gdzieś słucham was i ja też myślę o tym, o cywilizacji życia versus cywilizacji śmierci w takim kontekście, że cywilizacja śmierci to właśnie coś, co po prostu doprowadza nas do jakiegoś takiego upadku, do śmierci i myślę sobie o tym w kontekście właśnie wszystkich rzeczy, które powodują właśnie jakiś nasz upadek, że to życie, że moja wartość właśnie jest w czymś, co zaprowadzi mnie do upadku. I bardzo często w ogóle widzę to i nie chcę tutaj mówić, że właśnie że tylko w tym środowisku, w którym się otaczam, właśnie w takim środowisku stricte biznesowym, nastawionym na sukces, wśród ludzi bardzo inteligentnych i przed którymi drzwi stoją otworem, ale często widzę nawet bardzo po sobie, że pokładam ufność w tym właśnie, co osiągam, właśnie jakie mam wyniki, jak dużo zadań udaje mi się zrobić i wydaje mi się, że właśnie w takim moim najbliższym środowisku, to jest właśnie to, że postrzegam tę cywilizację śmierci w takim szukaniu wartości, w tym, co materialne i w tym, co da mi jakieś zaspokojenie, ale tylko na chwilę. W sensie ostatecznie nie da się na tym zbudować jakiejś swojej wartości, nie da się w tym poznać swojej wartości. I tu właśnie gdzieś wchodzi ta cywilizacja życia, której się uczymy i którą tak bardzo chciałabym gdzieś przede wszystkim najpierw w sobie zakorzenić, by widzieć wartość w tym, co faktycznie daje mi życie. Takie pełne życie właśnie. Jakąś wartość, która jest wieczna i trwała. I nie mówię w ogóle, w sensie to jest chyba też taki moment, by powiedzieć, że wszystkie te rzeczy, które osiągamy, są złe, bo trochę o tym jest fundacja, że chce jakby rozwijać w młodych ludziach talenty.
2: Jesteście uzdolnieni.
4: Jak żeby nie, z tego nie skorzystać. To jest jakby po to jest to nam dane. I żeby właśnie na tym budować i rozwijać, jasne. Tylko, że właśnie jakby fajnie jest znać taki moment, w którym znam swoją wartość pomimo swoich talentów, pomimo właśnie rzeczy, które osiągam.
2: Pięknie nam już teraz z tej rozmowy wynika trochę ten personalizm Jana Pawła II. Wszyscy powiedzieliście właściwie o tym też, że musimy zacząć od siebie, że budowanie cywilizacji miłości zaczyna się w naszym własnym sercu, bo to najłatwiej jest powiedzieć, że ta wojna toczy się gdzieś na zewnątrz, no i my teraz zbroimy się w jakieś różańce, idziemy walczyć z różańcem w ręku. Oczywiście nie chcę teraz, żeby ktoś, kto odmawia publicznie gdzieś różeń, zrozumiał, że to jest jakiś atak. Nie, zupełnie nie o to chodzi. Tylko często mam wrażenie, księże Michale, też już w księdza stronę się zwracam, że często zapominamy o tym, że właśnie to budowanie cywilizacji miłości zaczyna się w sercu każdego z nas. I o to też chodzi w chrześcijaństwie, że to my mamy nawracać swoje serce, a dopiero potem wychodzić do innych ludzi. I chyba też trochę o tym jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.
3: Ojej, dużo wątków. Oczywiście, zgadzam się. Myślę, że ładnie to ujmuje święty Jakub w swoim liście, kiedy pisze o tym. Zresztą i myślę, że to jest taka przestrzeń, która bardzo innych zniechęca do wiary. Mianowicie to, kiedy jedno wyznajemy ustami, a drugim żyjemy. Kiedy jest taki rozdźwięk w nas, w ludziach Kościoła, w ludziach wiary, kiedy mamy ładne frazesy na ustach, a z drugiej strony żyjemy no co najmniej niezbyt przykładnie. To myślę, że to bardzo odpycha i to tym bardziej nam pokazuje już samo Słowo Boże, że mamy, no właśnie, zacząć od siebie, zacząć budowanie tej cywilizacji miłości, czy życia, o której pisał Jan Paweł II, od budowania można powiedzieć, co może niezbyt takie dobre określenie, ale swojego chrześcijaństwa, swojej wiary, swojej relacji z Bogiem. Bo co z tego, że będziemy innym stawiać wymagania, jeśli sami im tego nie pokażemy? Zresztą taka mądrość ludowa mówi, że słowa uczą, ale przykłady pociągają, no więc wiadomo, że bez przykładu to będzie wszystko takie puste, martwe po prostu.

0: jak mówimy, och, nasz papież święty Jan Paweł II. I to nauczanie zupełnie nam gdzieś ucieka. A wy macie to doświadczenie obcowania z tekstami człowieka, który był i filozofem, i artystą, i poetą. Jeszcze pewnie mogłabym długo wymieniać. Czego uczy was w tym kontekście waszej prywatnej wiary święty Jan Paweł II? Jakim jest dla was przykładem, Maciej, dla ciebie, studenta prawa?
1: Ja akurat miałem taki czas fascynacji, że czytałem trochę świętego Jana Pawła II, tak w sensie dużo jakby więcej prywatnie. Można go wspominać jako wielkiego Polaka, wielki umysł, wielkiego filozofa, tu wspomniana koncepcja ta personalistyczna. I ja trochę chciałem się odnieść, że na początku nie myślałem o militarystycznych porównaniach tak do końca.
0: Ale żeby była jasność, to ja zaczęłam od
1: chociaż ja bardzo je prywatnie cenię, bardzo lubię etosy rycerskie w kontekście jakby walki duchowej i tak dalej za Ignacym.
0: No właśnie, święty Ignacy z Loyoli mi też jest bardzo bliski.
1: Tak, tak, ale że też patrząc w ogóle na postawę świętego Jana Pawła II, na to, o czym on pisał, to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić mocno, że ta cywilizacja miłości, którą my mamy budować jako jego w jakiś sposób następcy, ideowi na pewno, jednak właśnie sprowadza się do tej osoby, każdej osoby i nie jest tak, że my jesteśmy tymi, którzy jesteśmy cywilizacją miłości, a tam jest ta druga, zła, zepsuta cywilizacja śmierci. To nie jest podejście do złych ludzi i dobrych ludzi ze strony. Tak słyszałem przynajmniej, że święty Jan Paweł II też w spotkaniu z osobą widział zawsze osobę, tak jakby to była najważniejsza osoba na świecie, z którą właśnie teraz rozmawia. I za tym się kryje głęboka filozofia, że w środku tej osoby, każdego z nas, odbywa się ta walka między tymi cywilizacjami, a nie właśnie zewnętrznie, że my jesteśmy ci dobrzy, a tamci drudzy są źli. I tylko i wyłącznie od tej przewagi cywilizacji miłości zależy to, czy pewna grupa osób, która dostrzega tą rzeczywistość, bo to też coś, co pisał Chesterton, nie jest oczywiste, żeby wszyscy postrzegali świat duchowy jako coś, o co warto walczyć, na czym warto w ogóle się pochylić. To tylko i wyłącznie zależy od tego, czy właśnie tą miłość uda się znaleźć wewnętrznie, żeby ona mogła zaistnieć w jakiś sposób w tej płaszczyźnie zewnętrznej, o którą też nasz papież dbał.
0: Ania, ty możesz patrzeć na świętego Jana Pawła II także jako na artystę. Czy ten jego sposób patrzenia na sztukę jako na coś, co jest też, ma też funkcję służebną, też jest ci bliski? Jakie słowa, może masz jakieś takie słowa świętego Jana Pawła II, które ciebie prowadzą akurat w tym świecie?
2: Tak, tak, zdecydowanie. W ogóle zacznę od tego, że my tutaj w ogóle, studenci, stypendyści, w większości nie pamiętamy Jana Pawła II. W takim sensie mieliśmy, nie wiem, 2 latka, kiedy zmarł. Nie mamy osobistego doświadczenia takiego, nie wiem, jakiegoś sentymentu z tego wynikającego, więc postrzegamy go po prostu jako wielkiego świętego, jako wybitną postać i wydaje mi się, że być może moglibyśmy żałować tego, że go nie znamy, ale z drugiej strony daje nam to takie zupełnie inne spojrzenie, które wydaje mi się też może być cenne, które wynika po prostu z naszego zaangażowania. To znaczy, jeżeli chcemy poznać tę postać, to poznamy ją nie przez jakieś społeczne emocje, tylko przez to, co wyczytamy, nie wiem, przez świętych obcowanie. Mi na przykład to jest bardzo bliskie akurat. Ale jeśli chodzi już o takie konkretne rzeczy właśnie w kontekście tej sztuki, wiadomo, piękny list Jana Pawła II do artystów, w którym on bardzo trafnie definiuje takie podobieństwo w pewnym sensie artysty do Boga Stwórcy. Oczywiście podobieństwo, które ja bardzo też, jest mi to doświadczenie bliskie. Uważam też mało tego, że je można ekstrapolować w ogóle, na człowieczeństwo w ogóle. To znaczy każdy z nas musi być artystą swojego życia i w ten sposób jesteśmy podobni do Boga Stwórcy. Ale też dla mnie bardzo ważne było to, że Jan Paweł II, sam będąc artystą, podkreślał, że Kościół i sztuka nie stoją w sprzeczności. W takim sensie, że to nie są jakieś dwie równoległe rzeczywistości, które najwyżej mogą się tolerować, tylko że to są dwa jakby nurty, które są dla człowieka ważne i które trzeba pielęgnować, które mogą współpracować i razem działać.
0: Jak dużo mamy do zrobienia w kwestii sztuki, muzyki w kościele?

kościołach, tego, co widzimy na ścianach, myślę o różnych obrazach, jak dużo mamy do zrobienia jeszcze i tego pewnie też święty Jan Paweł II nas uczy. W studiu Radia Warszawa ksiądz Michał Stachera, Iza Lęgiewicz, Anna Mielecka, Maciej Mazan, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Za chwilę będę pytać dalej o to, w jaki sposób dzisiaj realizować nauczanie świętego Jana Pawła II i walczyć o tę cywilizację miłości. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: co Kościół na to?
1: Weronika Ostrowska przed mikrofonem w studiu Radia Warszawa. Stypendyści i absolwenci programu stypendialnego Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, ksiądz Michał Stechera, Iza Lęgiewicz, Anna Mielecka i Maciej Mazan. Rozmawiamy dzisiaj o tym, jak praktycznie wykorzystywać rady świętego Jana Pawła II, jak wprowadzać w życie tę jego wizję brzmiącą bardzo szeroko i bardzo tak światowo, cywilizacji miłości, cywilizacji życia, ale doszliśmy już w tej rozmowie do tego najważniejszego wniosku, że to te cywilizacje budujemy wewnątrz nas, to tutaj się zaczyna ta walka, bo to w nas trwa ta walka między cywilizacją życia, a cywilizacją śmierci. No i chciałam was zapytać, jeszcze wrócić do tego, o czym przed chwileczką, jak państwo nas nie słyszeli, powiedział ksiądz Michał Stachera, że wy, młodzi stypendyści, macie to doświadczenie, że Jan Paweł II to zmarł, czy umierał w momencie, jak byliście bardzo mali. Więc nie macie tych wszystkich sentymentalnych nakładek, które i ksiądz Michał, i ja już mamy, więc trochę możemy sobie powspominać i jak to było pięknie. A co tobie, Iza, daje to, że poznajesz świętego Jana Pawła poprzez jego teksty, poprzez to, co inni o nim mówią?
2: To ja tak bardzo czuję, że święty Jan Paweł II zachęca mnie do prawdy, do poznawania prawdy i do takiej właśnie odwagi, no właśnie, w szukaniu tej prawdy. I z tym mi się bardzo kojarzy, z tym, że on bardzo często gdzieś cytował tą Ewangelię Jana o tym, że właśnie, żeby szukać prawdy i prawda was wyzwoli. Z tym mi się kojarzy Jan Paweł II i to jest przesłanie, które faktycznie trafia do mnie bardzo i mam wrażenie, że to jest po prostu taki odważny człowiek, to był odważny człowiek, który widział właśnie w szukaniu prawdy coś wyzwalającego, coś wolnego. I wydaje mi się, że dlatego miał może jakby nie tyle łatwość, ale nie bał się jakiegoś takiego właśnie często może trudnego nauczania, dlatego że widział w tym faktycznie taką wolność. I to jest jakaś taka rzecz dla mnie osobiście, którą biorę dla siebie, nie bania się prawdy i szukania tej prawdy.
1: I mówisz to w czasach ogromnego relatywizmu, kiedy opieramy się na tym, co czuję, to jest dla mnie dobre. Podejmuję decyzję na tej podstawie, co mi się w głowie wydaje, cały świat mi mówi, właśnie tak ma być. To, co czujesz, to jest dla ciebie dobre, a nauczanie świętego Jana Pawła II mówi jasno. I to jest też coś pięknego, co już w tym momencie nam z tej dyskusji wynika, że z jednej strony mamy słowa prawdy, które czasami ranią jak miecz obosieczny, ranią, bo łamią te nasze przekonania na nasz temat, a z drugiej strony jest człowiek i spotkanie z człowiekiem, który ma rany i którego trzeba przyjąć z tym, jaki jest i pokazać mu miłość Chrystusa. Księże Michale, chciałabym, żebyśmy spróbowali zdefiniować trochę te przejawy cywilizacji życia i cywilizacji śmierci, które możemy dostrzec w nas samych, po to, żeby dać też coś z dzisiejszej rozmowy naszym słuchaczom, bo ja bym chciała, żebyśmy właśnie dzisiaj też w praktyce zaczęli wprowadzać to nauczanie świętego Jana Pawła II. Gdzie ksiądz widzi w naszym myśleniu przejawy cywilizacji życia, a gdzie cywilizacji śmierci?
3: Można by było pewnie dużo szukać takich rzeczy wzniosłych, ale jak sobie myślałem dzisiaj o tym, to pomyślałem sobie, że chyba takim, nawet niedawno Ewangelia o tym mówiła w jedną z niedziel, że jednym z przejawów, tak uważam, cywilizacji śmierci jest brak zainteresowania. Jakaś forma znieczulenia ludzi na siebie nawzajem, jakaś ignorancja. Ignorancja na zło, ale w ogóle ignorancja na ludzi. Myślę, że bardzo prosty przykład, z którym myślę mnóstwo słuchaczy się utożsami. Takie pytanie do mieszkańców blokowisk. Czy znamy ludzi, którzy mieszkają obok nas? Nawet drzwi w drzwi, nie? Często dowiadujemy się nawet z przekazów medialnych o różnych trudnych, czasami dramatycznych wydarzeniach i wszyscy mówią, ale przecież tam było dobrze. A skąd to wiecie? No bo na przykład policji nie widzieli tam nigdy, tak? Natomiast tak naprawdę nie znają tych ludzi. My nawzajem siebie nie znamy. Często, może trochę za sprawą pandemii, może innych rzeczy, trochę żeśmy się pozamykali na siebie. Więc myślę, że pierwszy taki objaw takiej cywilizacji śmierci to jest brak zainteresowania sobą nawzajem. Pewnie dalej to, co z tego wynika, to, co ja też widzę bardzo mocno w szpitalu u siebie, to jest jakaś taka beznadzieja, brak celu życia, brak sensu, ale też bardzo duża taka chwiejność, niestabilność emocjonalna w ludziach, która jest. Byle jakaś porażka sprawia, że ludzie naprawdę podejmują jakieś dramatyczne decyzje, czasami nawet te związane z samobójstwem. A to są naprawdę, to nie są wielkie rzeczy. Czasami niedużo trzeba, zwłaszcza młodym ludziom, żeby podjęli tak dramatyczną decyzję. Pamiętam przypadek takiego jednego chłopaka, który próbował popełnić samobójstwo, dlatego że dziewczyna go rzuciła. Ale może się to wydawać dla kogoś czymś wielkim, natomiast jak porozmawiałem z nim jakoś dłużej, to okazało się, i to była taka smutna prawda, że po raz pierwszy w życiu ktoś mu czegoś odmówił. I to był powód, dla którego on nie widział racji swojego istnienia. I myślę, że to też jest jakiś przejaw tej cywilizacji śmierci. No i pewnie jakaś taka kultura hedonistyczna i pewnie wiele jeszcze innych rzeczy. Ale żeby tak może smutno nie było i tak tragicznie, to może też poszukajmy tego, co jest tym pozytywem.
1: Jak najbardziej. To znaczy właśnie dlatego ustawiamy to w opozycji, no bo święty Jan Paweł II też to w ten sposób widział. No tak jak mi się też mocno to kojarzy ze świętym Ignacym z Loyoli, który mówi, że tą walkę zaczynamy każdego dnia. Stajemy albo pod sztandarem szatana, albo pod sztandarem Chrystusa.
3: Jemu to było bliskie, bo był wojownikiem, więc to jakby jest oczywiste. No właśnie, to jak budować tą cywilizację miłości? No to odpowiadając samemu sobie właściwie, to można powiedzieć, że warto się po prostu sobą zainteresować. Zapytać nawet właśnie, kurczę, proste powiedzenie dzień dobry sobie czasami. Pamiętam jako dziecko, nawet przypadkowym ludziom często się mówiło tam u mnie w miejscowości dzień dobry, ludzie odpowiadali, byli szczęśliwi, a dzisiaj często ludzie nawet nie zwracają na to uwagi, krzywo się patrzą, są podejrzliwi. No coś jest nie tak, jest jakoś tak dziwnie czasami. Myślę, że dalej to, co już trochę wybrzmiało w tej rozmowie odnośnie Jana Pawła, to jest stawianie ludziom wymagań. To nie wiem, czy Ania, czy Iza powiedziały o tym, że Jan Paweł II był wymagający, był może czasami taki twardy, szorstki, ale przecież stawianie wymagań ludziom to jest nic innego jak przejaw miłości do nich. Zresztą Pan Bóg sam mówi w Piśmie Świętym, że kogo kocham, tego karcę i ćwiczę. Nie? My stawiamy sobie nawzajem wymagania. Kochający rodzic wymaga nie po to, żeby uciemiężyć dziecko, ale po to, żeby pokazać mu, że ma jakiś cel, dąży do jakiejś wielkiej wartości, którą, no niestety, ale przez jakiś trud, wyrzeczenie trzeba osiągnąć. Więc stawianie sobie nawzajem wymagań po to, żeby człowiek był lepszy, to jest naprawdę przejaw miłości wobec drugiego człowieka.
1: Wrócę do tych kremówek na chwilę, dlatego że to, co ksiądz powiedział, stawianie wymagań, kojarzy mi się także z takim faktem na temat świętego Jana Pawła II, że on bardzo często pościł, bardzo często korzystał z tej praktyki postu ścisłego. I o tym też się, że częściej mówimy o tych kremówkach, bo to takie nasze fajne, ciepłe, a rzadko mówimy o tym, że stosował konkretne wymagania sam wobec siebie i potem to, w jaki sposób ustawiał swoje życie, być może pozwalało mu właśnie spotykać się z człowiekiem. Ania.
0: Dla mnie to jest właśnie takim bardzo mocnym elementem nauczania świętego Jana Pawła II, który jest obecny w moim życiu. To, co on przypominał, idąc za świętym Pawłem, który pisał to do Tymoteusza, abyście potrafili zdać sprawę z nadziei, która jest w was. To znaczy, święty Jan Paweł II, znając też historię jego życia, być może jest bliższy dlatego, że pochodzi z Polski, że łatwiej go umiejscowić mi w tych, jakby w swoich własnych realiach, on przypomina mi już jako papież, żebym brała odpowiedzialność za swoje życie, żebym sama sobie potrafiła stawiać wymagania, żebym w ten sposób dbała o ten świat, który jest wokół mnie, stawiając sobie wymagania i pamiętając, że właśnie odpowiedzialność za swoje życie mam ja i że mogę z niej korzystać.
1: Księże Michale.
3: Jeszcze bym jedną rzecz dopowiedział, tak sobie napisałem i najwyżej mnie zaprosicie drugi raz. Ale uważam, że to jest ważne, bo dzisiaj mam wrażenie, bardzo dużo mówi się o tolerancji. W różnych kontekstach i w ogóle. Ja myślę, że przejawem cywilizacji śmierci jest tolerancja, a przejawem cywilizacji miłości, życie jest miłość. Jeżeli ja kogoś toleruję, to znaczy, że ja tylko jakby godzę się, że on po prostu jest. No trudno, jak już musi być, niech będzie. To nie jest miłość. To jest za mało. Więc jeżeli chcemy cywilizacji miłości, życia, no to kochajmy, ale nie tolerujmy, bo to zupełnie dwie skrajne rzeczy.
1: I też tak przysłuchując się tej naszej dyskusji, znowu przypomniałam sobie słowa też z Pisma Świętego. Wybieraj życie, abyś żył, błogosławieństwo, a nie przekleństwo. To my wybieramy, to my podejmujemy codziennie te małe decyzje, które prowadzą nas w określonym kierunku i chyba przy tej definicji cywilizacji śmierci, cywilizacji życia nie powinniśmy zapominać o tym, że grzech jest tym, co prowadzi nas do śmierci duchowej. Mhm. Jak rzadko się dzisiaj o tym słyszy, jak rzadko się dzisiaj o tym mówi.
3: Oczywiście, że tak. Myślę sobie, że nawet Ewangelia, tym kamieniu młyńskim nam o tym przypomina, że grzech jest tym, który nas zatapia. Prowadzi nas do śmierci, do jakiegoś stanu, w którym bez czyjejś pomocy nie jesteśmy w stanie ze sobą zrobić nic, tylko możemy zatapiać się jeszcze bardziej. Więc oczywiście grzech, podstawa, to jest coś, co nas unieszczęśliwia.
1: I o tych różnych przejawach ty mówiłeś, Maciej, na samym początku naszego spotkania i teraz chciałbyś się także włączyć w tę dyskusję, jeszcze bardziej słuchamy.
4: Tak, ja słuchając po kolei tutaj reszty szacownych gości, zbierałem taką syntezę po prostu, po kolei, bo tak, dla mnie bardzo ważne były słowa w różnych momentach wypowiadane świętego Jana Pawła II, które nie tylko mówiły, stajemy w prawdzie, a w tej prawdzie też często jest grzech. Stajemy w prawdzie, jak już się w niej znaleźliśmy, są pewne postawione wymagania, więc jakby to się w pewien sposób łączy. To słowa takie pełne nadziei, które popychają do takiej wytrwałości, które popychają do tego, żeby właśnie wstawać i ten dzień rozpoczynać pod sztandarem Chrystusa, a nie pod tym drugim, pod w sumie sztandarem śmierci. To na warstwie takiej symbolicznej te wszystkie terminy łączą się w pewien, no dosyć spójny system, w którym po prostu święty Jan Paweł II, dlatego że ta miłość, ta strona była mu bliska, stawił wymagania, zachęcał do stawania w prawdzie, ale też nie było to takie pokazanie, ty jesteś takim złym człowiekiem, że powinieneś zgnić w więzieniu i z niego nigdy nie wyjść, czy po prostu gdzieś na krańcu rzeczywistości, tylko to było staniecie w prawdzie z tym dodaniem tej nadziei, że żeby po prostu nie poddawać się. I to dla mnie jest bardzo ważne, takie osobiście i myślę, że to jest dobre przesłanie dla Kościoła w ogóle na te czasy, chociaż inny wątek dla mnie zawsze takie porównywanie, że o kiedyś to było, jest przy zetknięciu z materiałami historycznymi trochę abstrakcyjne, bo święty Franciszek biegał i krzyczał, że miłość nie jest kochana, a to nie było 10 lat temu, tylko no...
1: I bardzo dobrze myślę, że przypomniałeś to w tym momencie, Aniu.
0: Tak, ja tak słuchając Macieja nie mogłam przestać myśleć o tym, co Jan Paweł II powiedział zaraz na początku swojego pontyfikatu, ale powtarzał też potem wielokrotnie. Powiedział, nie lękajcie się. Oczywiście powtarzając słowa Chrystusa, ale w tym wszystkim, co Maciej bardzo elegancko zsyntetyzował, to jest naprawdę kluczowe, że my uczestnicząc, będąc w tym świecie, mierząc się ze sobą, ze światem, ze swoimi decyzjami, ze swoją odpowiedzialnością, możemy się nie bać. Możemy się nie bać, bo Pan Bóg przyszedł na świat, żeby nas zbawić i jeżeli tylko będziemy chcieli przyjąć Jego miłość, to nie mamy się czego bać.
1: Iza?
2: I nie bać nie dlatego, że będzie wszystko dobrze i będzie miło, tylko dlatego, że On jest z nami. I właśnie wydaje mi się, że to jest nadzieja, którą chciał nam przekazać papież, która w ogóle definiuje nasz Kościół, że nie będzie miło, ale będzie w tym Chrystus. I dlatego to będzie piękne i głębokie.
1: Bardzo mi się to też pięknie łączy z tą drogą Chrystusa, o której chyba ostatnim słowem, które moglibyśmy użyć wobec tej drogi, to było to słowo miło i fajnie, które dzisiaj są powtarzane i odmieniane. Że było mega, to pewnie w jakimś kontekście byśmy mogli to ugryźć, ale przede wszystkim jest to krzyż. I ta droga ziemska Chrystusa prowadzi na krzyż. To wszystko kończy się na krzyżu, a potem jest zmartwychwstanie. I to tam jest ta nadzieja. Księże Michale, jak odnajdywać tutaj, Iza nas skierowała na tę ścieżkę prawdy. Rzeczywiście te słowa, tak często o tej prawdzie święty Jan Paweł II mówił. Maciek dodał, że prawda może być trudna, bo to jest trudna prawda o tym, że ja mam słabości, o czym wielokrotnie mówił też święty apostoł Paweł. mówił, że to słabości są jego siłą. I to jest chyba też ta droga, którą wskazuje święty Jan Paweł II, który był tylko człowiekiem, ale z drugiej strony aż człowiekiem, bo w rękach Boga.
3: Myślę, że aż człowiekiem, bo miał głęboką świadomość tego, co oznacza bycie człowiekiem. Stąd też myślę taka też piękna współpraca z dr Wandą Pułtawską, właśnie opisująca czy pokazująca fenomen człowieka, kim jest człowiek jako mężczyzna, jako kobieta, stąd też przecież to dzieło mężczyzną i niewiastą stworzył ich. I myślę, to jest jedna myśl, natomiast druga myślę też warte jest powiedzenia to, że w Janie Pawle chyba się te dwie rzeczywistości, czyli prawda połączone ze świadectwem jakoś syntetyzuje, bo myślę, że wielu albo pamięta, albo wie, jak umierał Jan Paweł II. On umierał na oczach świata. To jego cierpienie było widoczne, on się z tym nie krył, nie patował też tym, ale był takim pięknym znakiem tego, jak z Chrystusem przeżyć cierpienie. I myślę, że był wielką pociechą dla ludzi chorych, bo też przecież się solidaryzował z nimi, pisząc listy, czy nawet przemawiając, tak, czy nawet po prostu pokazując, jak on przeżywa swoje ostatnie dni, czy godziny życia. I myślę, że to jest też piękne świadectwo, które pokazuje właśnie nie cywilizację śmierci, chociaż on umierał, ale cywilizację życia, bo on pokazuje piękno człowieczeństwa i piękno też takiej przyjaźni z Bogiem, która w trudzie, ale się właśnie realizuje no, w takim momencie, w jakim człowiek jest, a niewątpliwie jednym z elementów ludzkiego życia jest jego śmierć i umieranie.
1: Powiedział ksiądz właśnie o tym momencie umierania, a ja teraz przypominam sobie, że tuż po tej chwili, chociaż świat był jaki był i wtedy też były takie same problemy, jakie są dzisiaj, tylko w innych aspektach widoczne, jednak większość świata była przekonana, że on jest santo subito, bo te słowa pojawiły się już zaraz na początku. Ja zawsze myślę o świętych, o tym właśnie, że my tego momentu śmierci się boimy. A święci to są ci, którzy pewnie ten lęk jest, ale ten lęk wypełniony nadzieją na spotkanie, na to spotkanie, na które czekamy przez całe życie. Niech święty Jan Paweł II inspiruje i niech inspiruje także was, drodzy słuchacze, do tego, żeby z jego nauczania szeroko czerpać, czytać, zaglądać i wprowadzać w życie. No i zachęcamy także do wsparcia Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, bo ci ludzie obecni tutaj w studiu są tym żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II. Nie tym krzywym, który możemy zobaczyć niestety wciąż w wielu parafiach, na wielu skwerach. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Ksiądz Michał Stachera, duszpasterz warszawskiej Wspólnoty Akademickiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, koordynator Fundacji w Diecezji Warszawskiej Skopraskiej, kapelan w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
1: Iza Lęgiewicz, absolwentka programu stypendialnego. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
1: Anna Mielecka, studentka i stypendystka.
0: Dziękujemy.
1: I Maciej Mazan, student i stypendysta. Bardzo wam dziękuję.
4: Dziękujemy.
1: Weronika Ostrowska, do usłyszenia.
5: Co Kościół na to?
6: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
2: Oto przychodzę jako pielgrzym do tego sanktuarium, aby włączyć się w wiecznotrwały śpiew na cześć Bożego Miłosierdzia. Zaintonował go psalmista, wypowiadając to, co wszystkie pokolenia przechowywały i przechowywać będą jako najcenniejszy owoc wiary. Nic nie jest tak potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże. Owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas, w trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Budować na fundamencie dobra, punkty 11 i 12. Budowanie miasta opartego na fundamencie dobra wspólnego domaga się przede wszystkim wznoszenia na skalę relacji z Bogiem. Oznacza to uznać, że prawda Jego miłości wzywa nas do życia w obfitości oraz do komunii z Nim. Wraz ze świętym Augustynem również i my możemy powiedzieć: stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest nasze serce, dopóki w Tobie nie spocznie. Bóg wpisał bowiem w nasze serce pragnienie szczęścia obejmujące wszystkie wymiary życia, a Kościół, podejmując dialog z mężczyznami i kobietami naszych czasów, odczuwa pilną potrzebę pielęgnowania tego dążenia i ukierunkowywania go ku jego najgłębszej prawdzie. Po drugie, budować na fundamencie dobra znaczy przyjąć ograniczoność i kruchość człowieczeństwa, nie uznając ich za błąd, który należałoby skorygować. Dzisiaj właściwe istocie ludzkiej pragnienie pełni może zostać skierowane ku zwodniczym celom, przez iluzję techniki, która obiecuje wyzwolić nas od wszelkiej kruchości, albo przez modele dobrobytu, które spychają całe narody na margines. Nierzadko pokładamy nadzieję w nieograniczonym wzmacnianiu ludzkich możliwości, formach postępu, które mogą zaostrzać nierówności, w doraźnych rozwiązaniach, które nie są zdolne uleczyć rany zadane narodom. I tak, podczas gdy jedni ulegają mirażowi nieograniczonej samorealizacji, wielu pozostaje pozbawionych tego, co konieczne. Kościół przypomina głosem pokornym, lecz stanowczym,

czym, że prawdziwe spełnienie nie rodzi się z usuwania ludzkiej kruchości, lecz z harmonijnego wzrastania. Tam, gdzie wolność i odpowiedzialność splatają się z wzajemną troską i prawdziwą solidarnością, a postęp mierzy się godnością każdego człowieka i dobrem narodów.

0: Money. To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 sierpnia 2025 roku. Święto Przemienienia Pańskiego podczas warszawskiej akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę.
3: We wszystkich mądrościowych przekazach pójście na górę oznacza po pierwsze oddalenie się od tej rzeczywistości, którą na ten czas przeżywamy. Po prostu zabrał ich z tego jakby świata, z tej codzienności, która nie jest, dla niektórych jest prawdziwym przekleństwem. Nie umieją sobie poradzić, nie rozumieją tego, nie znają przepisu na życie, nie mają sił, nie mają wyobraźni. To właśnie Pan Jezus podpowiada nam, trzeba z tego obszaru oddalić się na w inną rzeczywistość. Wszystko to, co ma znamiona lepsze dla człowieka, zawsze było utożsamiane z wyżyną, z górą. Niby to dla nas jest bardzo zrozumiałe i logiczne, bo my gdzieś to tam, że tak powiem, w perspektywie naszego rozumowania widzimy, że tak jakby bliżej Boga, a dalej od tej rzeczywistości dla nas trudnej. Tak też się stało. I teraz ci wybrańcy, tak jak powiada ewangelista, zobaczyli Jezusa przemienionego. Tak wygląda i tak to rozumiemy i tak to czujemy, bo tak napisał ewangelista. Zobaczyli Pana Jezusa przemienionego. Ale czy rzeczywiście Pan Jezus przemienił się w tym momencie? Czy może dzięki łasce Bożej oni stali się innymi?
1: Dobre słowo pasterzy.